0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jest ten słodzian.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Warszawa News.
2: Zapraszam, Anna Łobocka. Nowa siedziba NASK powstanie w Warszawie. Instytucja odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo będzie miała ośrodek na Pradze Północ. Pozwoli na współpracę z naukowcami i badaczami oraz rozwój innowacyjnych projektów. O szczegółach inwestycji Małgorzata Zawada.
3: Centrum Cyberbezpieczeństwa ma mieć 4 kondygnacje i ponad 7700 m2. W środku powstaną krajowe centra i supernowoczesne laboratoria. Jak zaznacza Rafał Trzaskowski, prezydent miasta, tego typu inwestycje umacniają Warszawę jako ośrodek technologiczny.
4: Bardzo się cieszę z tego, że podjęliśmy razem taką decyzję, dlatego że Warszawa buduje się jako stolica i jako metropolia, która stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo, ale również na wiedzę i na rozwój technologii. I to centrum NASK-u się idealnie wpisuje w nasze priorytety. Dzisiaj bezpieczeństwo dla nas wszystkich jest najważniejsze, a zwłaszcza cyberbezpieczeństwo. My wielokrotnie mówimy o tym, że dzisiaj w dobie wszystkich wyzwań, które przed nami, musimy budować swoją odporność na wszelkiego rodzaju kryzysy. Odporność to jest to słowo, które jest odmieniane przez wszystkie przypadki, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, jak i na świecie. Pracujemy nad wzmocnieniem swojej odporności, również pozyskując europejskie pieniądze i starając się budować dokładnie tego typu inwestycje, które to odporność na wszelkiego rodzaju kryzysy wzmacniają. Ale oprócz tego oczywiście Warszawa stawia na nowe technologie i to centrum będzie szansą na to, żeby na mapie miasta pojawił się jeszcze jeden ośrodek, bardzo dla nas istotny, w którym znajdą pracę specjaliści. W związku z tym też będziemy przyciągać jako miasto specjalistów z tej dziedziny, która dzisiaj jest niesłychanie dla nas wszystkich ważna i bardzo rozwojowa. I Warszawa dalej będzie się wzmacniać jako hub technologiczny, a o to nam dokładnie chodzi. Hub, który dokłada się do naszego rozwoju, a przy okazji dba o bezpieczne funkcjonowanie miasta i wszystkich usług, które miasto zapewnia, dlatego że cyberbezpieczeństwo dzisiaj jest fundamentalne właśnie dlatego, żeby każde miasto mogło funkcjonować i żeby wszystkie usługi, które miasto zapewnia, mogły funkcjonować w sposób niezakłócony. Drodzy Państwo, z NASK-iem Warszawa współpracuje od 2 lat w programie Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa, które właśnie wzmacnia naszą odporność, ale również przy wzmacnianiu naszego systemu i wcielaniu w życie naszego systemu EZD, który pozwala nam na elektroniczny obieg dokumentów w największym urzędzie w Polsce. Ale chciałem też powiedzieć przy tej okazji, że Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa podpisało z NASK umowę o przeprowadzeniu audytów w kluczowych spółkach dla miasta. Ten audyt bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważny w związku z tym, że dzisiaj cyberbezpieczeństwo to wyzwanie, z którym każdy musi się zmierzyć w dobie kryzysów, które niestety, ale są coraz bardziej poważniejsze. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę z tej współpracy z samym NASK-iem i z ministerstwem i mam nadzieję, że ta instytucja będzie dobrze służyła i krajowi, ale również Warszawie.
3: Na centrum ma zostać przekazane ponad 360 milionów złotych. Tak mówi Paweł Olszewski, wiceminister cyfryzacji.
5: Cyberbezpieczeństwo dzisiaj jest na absolutnym priorytecie polskiego rządu. Inwestujemy miliardy złotych. Dzisiaj informujemy Państwa, że spełniamy obietnicę, realizujemy projekt, który właśnie przedstawiamy Centrum Cyberbezpieczeństwa. Ponad 360 milionów, nie tylko na twardy sprzęt, na walkę, ale przede wszystkim również edukację, szkolenia, które są niezwykle kluczowe, bo nie tylko sprzęt w cyberbezpieczeństwie odgrywa rolę, ale również kompetentny i doświadczony człowiek. Bardzo serdecznie również

0: Również dziękuję Departamentowi Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji, bowiem bez ich zaangażowania, bez ich pracy i współpracy z NASK-iem i miastem ten projekt nie miałby szans realizacji.
1: Projekt dostał już pozwolenie na budowę. W kolejnym etapie zostanie wybrany wykonawca inwestycji. O tym, jak będzie wyglądać budynek, opowiedział Radosław Niekiel, dyrektor NASK.
2: Pozwolenie na budowę to bardzo ważny element procesu inwestycyjnego. Trudny także dlatego, że teren, na którym się znajdujemy, jest objęty ochroną konserwatorską. W związku z tym to, co Państwo zobaczą, musiało zostać uzgodnione z konserwatorem i musi być w zgodzie z poszanowaniem przestrzeni, a także historycznego elementu tej części Warszawy. Choć ten budynek jest bardzo ważną częścią tego projektu, dlatego że stworzy przestrzeń do tego, żeby te szkolenia, które już teraz realizujemy między innymi dla samorządowców z obszaru cyberbezpieczeństwa, prowadzić w warunkach, które pozwolą lepiej przyswajać wiedzę, prowadzić ćwiczenia na rzeczywistych systemach, pokazywać urządzenia i pokazywać sytuacje, pokazywać pewne zdarzenia i uprawdopodobniać to, z czym faktycznie będą musiały sobie radzić te osoby, które szkolimy. Ale to także laboratorium odzyskiwania danych, które będzie wspierać jednostki w odzyskiwaniu danych po atakach różnego typu. To także kwestia certyfikacji cyberbezpieczeństwa i laboratoriów, które pozwolą prowadzić tą certyfikację także dla projektów urządzeń, które mają charakter niejawny do poziomu tajnego. Co ważne, dzisiaj spotykamy się tutaj z okazji pozwolenia na budowę i ten budynek będzie tutaj obok powstawał, natomiast ważne jest to, że te laboratoria, o których mówiłem, już działają. One powstały, zostały wyposażone w sprzęt i w ramach obecnych możliwości lokalowych, w ramach obecnych możliwości fizycznych działają, chociaż nowa siedziba to oczywiście nowe możliwości dla tych laboratoriów i zupełnie inna skala. I o tym też warto pamiętać. Warto, żeby Państwo mieli świadomość, że ten budynek powstaje na terenie, który jest objęty ochroną konserwatorską, co oznacza konkretny jego kształt i także fakturę, fasadę tego budynku, taką, która nawiązuje do tych historycznych zabudowań koszar, które mamy za nami. Ciekawostką jest także to, że w ramach tego pozwolenia na budowę i w ramach uzgodnień z konserwatorem zabytków, NASK odbuduje tutaj na tym terenie budynek, który był kiedyś składem broni. I to jest też bardzo ciekawy budynek, bo to jest budynek, który ma 4 izby, ale nie ma między nimi wewnętrznego przejścia, a same ściany wewnętrzne to jest około 1,5 metra grubości, więc taki budynek. Są tutaj jego ruiny na działce, odbudujemy po to, żeby zachować też tą historyczną wartość tej części Pragi i zamienimy ten budynek w takie małe Muzeum Polskiego Internetu, bo NASK jako instytucja podłączał Polskę do internetu.
3: Hulajnogi z zakazem wjazdu także do Parku Sowińskiego i Lasku na Kole. Wcześniej nie można było się nimi poruszać m.in. na Starówce w Ogrodzie Krasińskich i Łazienkach Królewskich. Ale to nie jedyne zmiany, jakie zapowiedział w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Po drugie, w niektórych miejscach hulajnogi będą miały ograniczoną prędkość do 12 km na godzinę. Na przykład tutaj, na Placu Centralnym, czy na ulicy Zgoda, czy Złotej.
3: A to możliwe dzięki porozumieniu, jakie stołeczny zarząd dróg miejskich podpisał z operatorami hulajnóg. Trwają zapisy na lato w mieście. W ramach akcji uczniowie będą mogli spędzić wakacje, biorąc udział w zajęciach przygotowanych przez feryjne placówki edukacyjne. Jakie to miejsca? O tym Małgorzata Zawada.
1: Warszawskie ZOO, Centrum Nauki Kopernik czy Muzeum Warszawy. To tylko kilka placówek czekających na uczniów w ramach akcji Lato w Mieście. Dla dzieci przygotowano wiele ciekawych zajęć.
5: Feryjne placówki edukacyjne będą działać od poniedziałku do piątku w godzinach 7-8 do 16-17. Program każdej placówki jest przygotowywany indywidualnie i dostosowywany do wieku uczestników i warunków organizacyjnych. Współorganizatorami zajęć są m.in. Muzeum Warszawy, Muzeum Polin, Centrum Nauki Kopernik, Miejski Ogród Zoologiczny, ale także Centrum Pieniądza NBP, Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, Straż Miejska, Komenda Stołeczna Policji, a nawet Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Dodatkowo zaplanowano około 1000 zajęć specjalistycznych w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach oraz ośrodkach sportu i rekreacji. Do dyspozycji dzieci pozostanie kilkadziesiąt obiektów sportowych, boiska, hale i pływalnie.
1: Lato w mieście, organizowane od ponad 20 lat, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
5: Podczas wakacyjnej przerwy od nauki w ponad 160 miejskich szkołach, w tym placówkach specjalnych, zapewnimy ponad 39 tysięcy miejsc dla dzieci na tygodniowych turnusach. Oprócz opieki dzieci mają zapewnione mnóstwo ciekawych zajęć, warsztatów, wycieczek. Współpracujemy m.in. z instytucjami kultury, ośrodkami sportu i rekreacji, warszawskim zoo, aby każdego roku przygotować dla uczestników różnorodną ofertę. Zapisy są prowadzone przez elektroniczny system zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca o godzinie 16.
1: Zapisy na tegoroczną edycję rozpoczną się 18 maja o godzinie 16.
5: Ta akcja potrwa od 29 czerwca do 31 sierpnia. Elektroniczna rekrutacja zakończy się 31 maja o północy. W ramach akcji warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy mogą skorzystać z wakacyjnej opieki i bogatej oferty zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych. Chociaż do wakacji pozostało jeszcze kilka tygodni, to przygotowania do kolejnej akcji Lato w mieście idą pełną parą. Rocznie na realizację programu przeznaczamy około 10 milionów złotych.
1: Zapisy i więcej szczegółów znajdziecie na stronie akcji Lato w mieście.
3: Miasto ostatecznie przejęło dom przy ulicy Kuszniczej na warszawskiej Białołęce. Budynek przeszkadzał w budowie drogi dojazdowej do skrzyżowania przy trasie toruńskiej. Właściciel budynku i działki nie chciał się zgodzić na wywłaszczenie. Jego zdaniem ratusz za nisko wycenił nieruchomość. Ostatecznie sąsiedzi przekazali klucze urzędnikom, a rozmawiał z nimi nasz reporter Mateusz Chłystun.
6: Jestem sąsiadem pana Czarka Lusińskiego.
7: Pan w imieniu pana Czarka dzisiaj przekazał klucze miastu.
6: Ponieważ pan Czarek jest na placówce w Paryżu służbowo, w związku z tym on nie miał możliwości tych kluczy przekazać osobiście.
7: Bez walki w cudzysłowie, na spokojnie?
6: To znaczy, no trwają jakieś tam procedury, powiedzmy, między nim a miastem, odwołania od wyceny nieruchomości i tak dalej. Natomiast no, te wyceny, z tego co ja słyszałem, co mi opowiadał, jego wyceny, które składał, nie zostały uwzględnione. Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna i wyznaczono termin przejęcia budynku. No, nawet była mowa o tym, że budynek będzie przyjęty w razie jego w asyście policji siłowo, tak? No więc to nie było sensu, z czym klucze zostawił.
7: Budynek stoi, prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony, nie wiadomo.
6: Będzie zburzony, tak jest. Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu jezdni.
7: Niech pan powie tak z punktu widzenia mieszkańca i też sąsiada pana Cezarego, no, któremu de facto odebrano w jakiś sposób dom. Jak pan myśli, to jest potrzebna inwestycja, ważna, żeby tak blisko domu tutaj budować taką drogę?
6: Według mnie inwestycja jest w ogóle chybiona. Z takiego względu, że jeżeli jest to tylko połączenie ronda z ulicą Białołęcką, przy nieposzerzeniu ulicy Białołęckiej, to cały ten korek, który jest, powiedzmy, w tej chwili tam przy rondzie, się przeniesie tu, ponieważ dalej w Białołęcką będzie zwężenie do jednego pasa. W związku z czym nic to nie zmienia. Mało tego, projekt przewiduje likwidację zatok autobusowych, więc wiadomo, że na jednej jezdni to te korki będą jeszcze większe. Tak? Więc tutaj no, sytuacja jest...
7: A państwo de facto zostaniecie na takiej wyspie otoczeni?
6: Zostaniemy na takiej wyspie otoczeni, tak, czy ruchem dookoła.
8: Nie dostaliśmy żadnego powiadomienia ze strony miasta, że taka inwestycja będzie przebiegała pod naszymi oknami, że będzie realizowana w takim bądź innym kształcie. To uważam, że to kiedyś było nie do pomyślenia i wygląda na to, że miasto po prostu jakąś taką wykazuje, no jakąś taką arogancję władzy, bo no chyba gdyby to dotyczyło kogoś bardzo ważnego, to potrafiłby zająć stanowisko, że to nie chodzi o to, żeby takie inwestycje całkowicie blokować, bo ja rozumiem, że jest wyższe dobro, ale no jakieś zachowane drogi powiadomień, powinny być zachowane. Poza tym tutaj, tak jak mówię, rozmawiałam z urzędnikami, to oni nic nie wiedzą. Oni są z innego oddziału. No to tak nie powinno to wyglądać. Wydaje się, że to sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej musiał zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. Uważam, że wtedy zgodnie z prawem. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby za zamierzchłych czasów zabieruta, kiedy wywłaszczano ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy. Te pieniądze, które zaproponowano sąsiadowi, są w ogóle nie do przyjęcia w warunkach warszawskich, w tym punkcie Warszawy. To, co się ze strony miasta dzieje, jeśli chodzi o formę załatwiania tych spraw, jeśli chodzi o wywłaszczenie, czy też powiedzmy całą budowę, uważam, że jest nie do przyjęcia.
7: Czyli podsumowując, jeśli dobrze rozumiem, to po prostu państwa nagle obudziły koparki, można powiedzieć, no, sprzęt ciężki, tak?
8: Oczywiście z jakichś przekazów, że ta sprawa dojdzie do skutku, bo tutaj sąsiad też no, mamy jakiś tam relacje, ale kontakt. Natomiast no to kiedy to nastąpi, w jakiej formie, jak to się będzie odbywało, to nie.
3: Urzędnicy nie podali konkretnego terminu rozbiórki domu, ani też konkretnej kwoty, jaką zaproponowali wywłaszczonej rodzinie.
9: SK Warszawa News.
10: Paulina Chorbatowska, a teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Warszawa. Trzeci w Polsce i drugi w Warszawie. Dom Ronalda McDonalda został otwarty przy Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Wawrze. To miejsce dla rodziców i bliskich, dzieci leczonych w szpitalu, którzy przyjeżdżają do stolicy z całej Polski. Dom oferuje bezpłatny pobyt tak długo, jak długo trwa leczenie dziecka. W budynku znajduje się 20 rodzinnych pokoi, wspólna kuchnia i przestrzenie do codziennego funkcjonowania rodzin. Na otwarciu nowego domu była nasza reporterka Marta Radio.
11: Katarzyna Rodziewicz, prezeska fundacji, dyrektor wykonawcza Dom Ronalda McDonalda Polska. Dom dla Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie jest trzecim polskim domem. Ma 20 pokoi, wspólną kuchnię, jadalnię, pralnię. Wszystko, czego rodziny, które przyjeżdżają z daleka i na długo z dzieckiem do szpitala, potrzebują, by poczuć się bezpiecznie, spokojnie, by przejść przez doświadczenie choroby w normalnych warunkach. Fundacja powtarza, rodzina zostaje razem i wiemy, jak to zrobić. Na świecie jest prawie 400 domów wspierających największe publiczne szpitale pediatryczne. My dokładnie znamy potrzeby rodzin, które przyjeżdżają z daleka po pomoc właśnie do takich miejsc jak IPCZD.
12: Ile tu jest miejsc?
11: Dom ma 20 rodzinnych pokoi, ma wszystkie przestrzenie wspólne i to oznacza, że będzie mogło u nas zamieszkać jednocześnie blisko 60 osób.
12: Jak tu rodziny mogą trafić? Gdzie mają się zgłaszać?
11: Do domu nie można się zgłosić. To nie hotel, nie ma bookingu. Najpierw jest się pacjentem szpitala, a potem zespół medyczny zaprasza do domu, decydując, biorąc pod uwagę czas pobytu na oddziale, rodzinność, biorąc pod uwagę odległość, z jakiej rodzina przyjechała, jej możliwość podróżowania, bardzo dużo składowych, które na koniec składają się na bardzo prostą decyzję. Ci, co mają najdalej do szpitala, ci, którzy mają inne dzieci w rodzinie, którymi się opiekują, ci, którzy mają bardzo daleko, na pewno zostaną zaproszeni do domu.
12: Jaki maksymalny czas pobytu? Czy to zależy od sytuacji?
11: Fundacja pomaga zawsze bezpłatnie. W domu mieszka się bezpłatnie i pierwszą rzeczą, która zdejmuje rodzinom ogromny problem z głowy, jest odpowiedź na pytanie, jak długo możemy mieszkać. Odpowiedź brzmi, tak długo, jak długo będzie trwał Państwa pobyt z dzieckiem na oddziale. I to od razu uspokaja rodziców najbardziej zestresowanych, ponieważ ludzie boją się, że nie będą mieli gdzie mieszkać albo że nie będzie ich na to stać.
12: Ile czasu trwała budowa tego budynku?
11: Proces budowy zajął nam 1,5 roku. Jesteśmy dzisiaj najszczęśliwsi, bo jest to pierwszy dom w technologii drewnianej CLT, Cross Laminated Timber, bardzo naturalny, bardzo przyjazny dla swoich mieszkańców. Ludzie uwielbiają naturę i w domu będzie jej pełno. Jeszcze jeden element, który będzie działał kojąco.
12: Jakby ktoś chciał wesprzeć budowę przyszłych takich domów, jak może pomóc?
11: Dla każdego, kto chce pomóc fundacji w jej działaniach, Przypominam, że strona domronaldamcdonalda.org zawiera informacje zarówno o programie łóżka dla rodziców, czyli obecność 24-godzinna rodzica przy dziecku w szpitalu, o programach pokoi rodzinnych, czyli my w szpitalach 24 godziny na dobę, żeby rodzina mogła być razem, oraz o krakowskim i dwóch warszawskich domach Ronalda McDonalda. Zapraszamy do pomocy 1,5%, blik, spontaniczne donacje. Jesteśmy Wam za to ogromnie zobowiązani i wdzięczni. Publiczna medycyna pediatryczna potrzebuje wsparcia.
13: Aleksandr Titajewski, Brand and Communication Manager, dom Ronalda McDonalda Polska. Jesteśmy w trzecim domu Ronalda McDonalda w Polsce. Ten jest zbudowany przy Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Dom ma 20 pokoi, właśnie idziemy korytarzem, na których wita nas pierwsze 10 pokoi. Obok mamy bawialnię. Bawialnia jest połączona z kuchnią oraz tarasem. To jest świetne miejsce do tego, żeby zdrowe rodzeństwo mieszkające z rodziną w domu mogło spędzić swój czas. Natomiast rodzice, mama, tata, a może babcia, a może też na przykład dorosła siostra, w tym czasie mogą się porać w kuchni, gotować śniadanie. My z doświadczenia wiemy, że pacjent na oddziale, zwłaszcza na przykład onkologicznym, najbardziej lubi naleśniki. Takie zwykłe, najzwyklejsze, więc naleśników w domu robimy bardzo dużo. Tuż obok widzimy pralnię, 6 pralek, 6 suszarek. Za to pomieszczenie w domach Ronalda McDonalda w Krakowie lub na kampusie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, myślę, że tutaj również tak będzie, dziękują najbardziej rodzice z neonatologii, którzy zabierają 5 pieluszek ze sobą, a jeśli pobyt w szpitalu jest niespodziewany, to tym bardziej taka przestrzeń jak pralnia naprawdę pomaga. Podchodzimy do jednego z pokoi. Pokoje są zaprojektowane tak, żeby odpowiadać na potrzeby rodzica, rodziny. U nas w domu może mieszkać cała rodzina, jest to babcia, dziadek, wujek, mama, tata, każdy, kto może wspierać dziecko w procesie leczenia. W pokoju najczęściej mamy łóżko typu king size, ponieważ tata i mama muszą w nocy się przytulać, muszą zrzucać z siebie stres. To jest bardzo istotne dla ich funkcjonowania. Jest prywatna łazienka, jest kanapa, jest też telewizor, oczywiście, jeśli ktoś potrzebuje innego sposobu na relaks. Najlepszej jakości materace, ponieważ sen to jest podstawa, tak jak na przykład w kuchni domu można sobie zrobić wspaniały posiłek lub jeśli ktoś nie ma czasu, to zespół domu lub wolontariusze zawsze pomogą. Można wziąć ze sobą kawę, pieczywo, które pieczemy każdego dnia o poranku i wylecieć na oddział. Dom to też przestrzenie wspólne, czyli właśnie kuchnia, bawialnia, pralnia, hall. I dwa tarasy, na których można zrelaksować się. To jest piękne mini ogródki na fajne letnie poranki lub nawet obiady. Dom już za niedługo będzie tętnił życiem i bardzo, bardzo czekamy na rodziny. Spodziewamy się pierwszych rodzin dosłownie za kilka tygodni, więc domykamy wszystkie procesy związane z otwarciem tego ważnego światowego programu i myślę, że już niedługo powiemy kolejnym rodzinom witajcie w domu.
14: Dzień dobry, nazywam się Piotr Tłustochowicz. Miałem tą wspaniałą możliwość, że właśnie w trakcie leczenia naszego syna przebywałem w domu Ronalda McDonalda, który znajduje się przy szpitalu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
15: Ile czasu pan tam przybyła?
14: Przybywaliśmy tam lekko ponad 3 miesiące, więc myślę, że z perspektywy każdego rodzica duży szmat czasu tam spędziliśmy.
15: I jak pan wspomina ten czas, jakie to jest wsparcie dla rodziny?
14: No, myślę, że jest to wsparcie, którego tak naprawdę nie da się policzyć, bo oczywiście oprócz tego, że prawdopodobnie gdyby nie dom Ronalda McDonalda, musielibyśmy po prostu wynająć jakieś mieszkanie w Warszawie, bo mieszkamy 400 km od Warszawy, to jest rzecz akurat, którą możemy łatwo policzyć, ile kosztuje wynajem mieszkania w Warszawie, ale druga rzecz, dużo bardziej istotna mi się wydaje, to wsparcie, to ta taka druga rodzina, która się tam tworzy, ci ludzie, których się poznaje, z którymi można na chwilę porozmawiać, można odetchnąć od szpitala, to wydaje mi się jest nie do obliczenia i warte miliony, jeżeli nie miliardy.
16: Moje nazwisko Adam Jelonek, jestem emerytowanym profesorem pediatrii i honorowym prezesem fundacji Ronalda McDonalda.
15: Więc jesteśmy teraz już w trzecim domu, w którym mogą przebywać rodzice, których dzieci są w szpitalu. Co właśnie tu jest? Co możemy tu zobaczyć?
16: Tutaj możemy zobaczyć wszystko, co daje rodzicom, którzy przychodzą tutaj poprzez ten krótki spacer ze szpitala, zmęczeni, zestresowani często i trafiają do obiektu, który jest stosunkowo luksusowy, posiada wyposażenie we wszystko niezbędne, które może służyć też ich relaksowi tutaj, spokojowi, jak i no, dbałości o swoje dzieci przez to, że jest kuchnia, że mogą coś ugotować specjalnego dla swojego dziecka. Natomiast to, na co zwracamy uwagę, że te matki zagonione, zmęczone, dom taki jest jedynym miejscem, który jest potrzebny, niezależnie od tego, czy jest łóżko dla matki przy łóżku dziecka, bo tam ta matka nigdy nie wypocznie do końca, ona jest cały czas w napięciu. Są procedury szpitalne, to dotyczy też i dzieci. Natomiast dziecko szybko rozpoznaje, czy matka jest zdolna zapewnić mu bezpieczeństwo. Jeśli ona jest zmęczona, niewyspana, zestresowana, to dziecko rozgląda się za kimś, ja mówię tu o tych małych niemowlętach i po niemowlęcym wieku, szukają autentycznie innej osoby, która by spełniła ich oczekiwania, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Dziecko w szpitalu jest poddane poważnej traumie. Nie wszyscy rodzice sobie zdają z tego sprawę, dlatego że pierwsze ono trauma jest wywołana lękiem przed śmiercią. One wiedzą, że są chore, że się coś dzieje. Jeśli trafiają na oddział i stykają się z innymi dziećmi, które w taki czy inny sposób rozwija się dane schorzenie, to one siebie widzą wtedy w takiej sytuacji, nawet jeśli to są niemowlęta. Niemowlęta uważamy często, że są to małe osoby, które wielu rzeczy nie rozumieją. To jest nieprawdą. Dzieci, niemowlęta rozumieją więcej niż dorośli. Może to brzmieć dziwnie, ale one nie są skażone słowami, zanim się nauczą, ale one rejestrują melodię rozmowy matki. Ta melodia dotyczy, oddziaływuje już w okresie, ostatnich okresie ciąży. I wtedy mówienie do tego dziecka ma sens, bo to dziecko zaczyna się przyzwyczajać już do pewnej też melodii matki i równocześnie gwarantuje mu poczucie bezpieczeństwa. A bezpieczeństwa u dziecka jest niezbędne do tego, żeby ono mogło, będąc na oddziale, jeść, spać, żeby było napojone odpowiednio i mieć to poczucie bezpieczeństwa po to, żeby no, maksymalnie się koncentrować na walce z chorobą. I możemy tutaj powiedzieć, że obecność matki, która gwarantuje bezpieczeństwo dziecku, jej obecność przy dziecku i poczucie, że ona jest wypoczęta, daje mu te cechy, które poprawiają sposób czy efekty leczenia. I to dom daje dodatkowo jeszcze to, że matka, którą jak wspomniałem, z różnych warunków pochodzi, a tutaj się znajduje w obiekcie, który, no, gdzie tknąć, to są rzeczy komfortowe, no fantastyczne, nie można nic powiedzieć. Ona się czuje wtedy dowartościowana. Ona w domu była tam na przykład tępiona przez swojego partnera czy męża i w różnych warunkach, a tutaj jak ona widzi, że ją doceniają i to jest darmowy pobyt, wszyscy personel tutaj jest specjalnie dobierany i on ma ogromne znaczenie i ten personel tutaj oddziaływuje na tych rodziców. Także oni tutaj stosunkowo szybko dochodzą do siebie po to, żeby wrócić tutaj spacerkiem na oddział i tam być przy dziecku. Dziecko wtedy rozpoznaje, że jest okej.
15: Czy uważa pan profesor, że to ma być stała praktyka, żeby przy szpitalach dziecięcych były takie domy?
16: To znaczy, my uważamy, że przy szpitalach dziecięcych nie wszystkich będzie nas stać, żeby wybudować i żeby utrzymać wszystkie takie domy. Natomiast tu, w tym szpitalu, w którym ja pracowałem, spędziłem tu wiele lat, wybudowaliśmy pierwszy tutaj nowoczesny pokój rodzinny. Pokój rodzinny jest takim mikrodomem, który też daje warunki na to, że można prać, gotować, odpocząć, pokój ciszy i rodzic jest w stanie szybko odzyskać swoje walory, które dziecko wtedy rozpoznaje, że jest okej.
9: SK Warszawa.
1: Polonia zagra o powrót do Ekstraklasy po 13 latach. W czwartek mecz barażowy czarnych koszul z Wieczystą Kraków. Stawką awans do finału baraży, których zwycięzca awansuje do Ekstraklasy. Wieczysta to trudny rywal, podkreśla w rozmowie z nami trener Polonii Mariusz Pawlak.
17: Wiemy, że mają wielu zawodników z lig zagranicznych, wielu zawodników w statucie reprezentanta Polski też, ale na takie mecze się czeka.
1: A zwycięzca meczu Polonia-Wieczysta w finale baraży zmierzy się z ŁKS-em Łódź lub Chrobrym Głogów.
9: SK Warszawa News.
1: Paulina Chorbatowska, a teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Warszawa. Żagle, sportowa rywalizacja i atrakcje nad Wisłą. Już 6 i 7 czerwca Warszawa ponownie stanie się stolicą żeglarstwa podczas regat o Puchar Prezydenta Warszawy. Na wodzie zmierzą się załogi z całej Polski, a na plaży Rusałka powstanie miasteczko pełne warsztatów i aktywności dla mieszkańców. O szczegółach wydarzenia opowiada prezydent miasta Rafał Trzaskowski, komandor regat Kasper Orkis i Tomasz Holc, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.
18: 6 i 7 czerwca w samym sercu Warszawy odbędą się regaty o Puchar Prezydenta Warszawy. Na wodzie zobaczymy ponad 20 załóg rywalizujących w różnych klasach jachtów. Bardzo się z tego cieszę i żeglarze będą również ścigać się na omegach, a więc chyba najbardziej warszawskiej jednostce pływającej, bo stworzonej właśnie w naszym mieście w latach 80. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że Wisła jest miejscem, gdzie sporty wodne się odrodziły, gdzie będziemy mogli obserwować regaty, gdzie przez cały czas widzimy, że Wisła jest właśnie akwenem, który jest wykorzystywany przez naszych wodniaków. Start pierwszego wyścigu zaplanowano na sobotę na godzinę 11, a drugi dzień regat, czyli niedziela, rozpocznie się o godzinie 10.30 i zakończeniem pierwszego dnia będzie parada kolorowych żagli na Wiśle, która ruszy o godzinie 20 z plaży Rusałka. Też Państwa serdecznie zapraszamy, zresztą organizowane będzie również miasteczko żeglarskie. No a regaty to oczywiście tego typu okazja, żeby spędzić czas z rodziną przy wodzie albo nawet na wodzie. Oficjalne zakończenie regat i wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę o godzinie 16.
19: Kasper Orkisz, komandor regat o Puchar Prezydenta Warszawy. Na wodzie czeka nas rywalizacja żeglarska, właśnie w klasach Omega, ale też w klasach Open. Tak naprawdę regaty weekendowe są otwarte dla wszystkich, czyli ktoś ma łódkę, ma ochotę spróbować tak naprawdę czegoś nowego, tak? Bo tak jak tutaj prezes Polskiego Związku Żeglarskiego powiedział, jak on zaczynał z żeglarstwem, to Wisła była jedyną możliwością. Teraz tych możliwości mamy bardzo dużo, a tak naprawdę wykorzystujemy je dużo bardziej niż naszą tutaj królową polskich rzek na stołecznym odcinku. A na lądzie właśnie przez całe dwa dni będzie miasteczko żeglarskie, gdzie będą różne gry, zabawy, animacje i sportowe dla najmłodszych, też dla starszych, i pierwsza pomoc, i artystyczne, tak żeby całą rodziną fajnie spędzić czas nad wodą, zachęcić się do pójścia na wodę, kibicować żeglarzom, przełamać swoje czasami wyobrażenie o tych łódkach, gdzie sportowo gdzieś mrgną na horyzoncie, tutaj będą jak rzadko na wyciągnięcie ręki, tak? To jest świetnie widoczne z bulwarów Karskiego, z plaży, z mostu, więc zapraszamy do wspólnej zabawy.
20: Tomasz Holc, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego. To jest doskonała inicjatywa i że możemy włączyć tutaj najważniejsze władze miasta, no to jest, daje nam szansę robienia tego na dobrym poziomie. Oczywiście my jako związek włączamy się w to bardzo czynnie również, no bo to jest nasza i duma, i no w ogóle nasza misja. Mamy to robić, musimy to robić i będziemy to robić. To jest któraś edycja. Już tutaj miałem przyjemność być w zeszłym roku na tych regatach. Oczywiście zależy wszystko od warunków. Jeżeli warunki są dobre, tak jak dzisiaj powiedzmy, wiecznie i ciepło, no to jest to cudownie. Gorzej jak pada i nie ma wiatru, to wtedy jest najgorzej. My mamy taką bardzo rozwiniętą część pierwszego kroku na wodzie. To się nazywa pole sailing. Zapraszamy, czy właściwie mamy taki nawet konkurs na organizację imprez tych polsailingowych. To jest pierwszy krok dla dzieci, dzieci przychodzą oczywiście z rodzicami, więc włączamy rodziny i mamy już przykłady takie, że te rodziny całe zaczynają gdzieś tam na kolejnych regatach razem żeglować. Mamy nadzieję, że to będzie tutaj również taka sama historia, będzie się działa w Warszawie. Jesteśmy miastem nad wodą, musimy tą wodę wykorzystywać. Oczywiście cieszyliśmy się kiedyś tam, że powstaje Zalew Zegrzyński. Tylko, że to jest kilkadziesiąt kilometrów, to jest jakiś zawsze wysiłek i innego rodzaju sceneria, i inaczej się pływa, i tak dalej. Więc ogromnie się cieszę, że to rzeczywiście wracamy nad tą Wisłę w pełnym, że tak powiem, już wydaniu.
9: SK Warszawa.
1: Warszawa spowalnia hulajnogi elektryczne. Te na wynajem będą jeździły wolniej w kolejnych punktach stolicy. Zarząd Dróg Miejskich porozumiał się z operatorami, by ograniczyć prędkość pojazdów m.in. w ścisłym centrum i przy trasach pieszych. A gdzie hulajnogi pojadą wolniej, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
21: Ograniczenie do 12 km na godzinę obejmie m.in. ulicę Złotą, Zgoda i Bracką oraz Plac Centralny. Wolniej hulajnogi pojadą też na moście pieszo-rowerowym przez Wisłę. Podobne limity już wcześniej wprowadzono m.in. na krakowskim Przedmieściu, Nowym Świecie i bulwarach wiślanych. Zmiany pojawią się też na Woli i to nie jest przypadek. O bardziej cywilizowane korzystanie z hulajnóg elektrycznych w dzielnicy walczył od dawna burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski.
22: Mamy to, miasto stołeczne Warszawa po raz kolejny jako krajowy lider zmienia porozumienie z operatorami hulajnóg elektrycznych funkcjonujących na terenie miasta. Bardzo się cieszę, że to właśnie dzielnica Wola była jednym z liderów tej zmiany, że udało nam się przekonać operatorów do tego, że potrzebna jest zmiana. Decydujący jest tutaj głos mieszkańców, ruch urządzeń elektrycznych na naszych ścieżkach rowerowych, w naszych parkach, na naszych ulicach jest coraz intensywniejszy. Dlatego też musimy spowodować, by nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Po pierwsze, przybędzie obszarów, gdzie hulajnogi w ogóle nie będą wjeżdżać. Na Woli będą to takie miejsca jak Park Sowińskiego czy Lasek na Kole. Systemy informatyczne operatorów nie pozwolą na kontynuowanie jazdy, gdy wykryją, że hulajnoga znajduje się w tym miejscu. Po drugie, hulajnogi będą zwalniać w pobliżu miejsc oznaczonych jako place zabaw do najniższej możliwej prędkości bezpiecznej dla takiej hulajnogi. Po trzecie, będą takie miejsca na terenie dzielnicy, w których to zakończenie najmu takiego urządzenia nie będzie możliwe. Chodzi tutaj o to, by nasze skwery, zielęce, parki czy podwórka nie były zasiane pozostawionymi tam urządzeniami. Po czwarte, najważniejsze, przybędzie jednak w zamian miejsce legalnego pozostawienia tego typu urządzeń. Dzielnica Wola już wprowadziła do systemu komputerowego Zarządu Dróg Miejskich kilkaset nowych pozycji. Do końca roku i do końca sezonu rowerowo-hulajnogowego przybędzie ich jeszcze więcej. Wszystko po to, by móc z jednej strony aktywniej egzekwować zakaz pozostawiania tych hulajnóg poza takimi miejscami wskazanymi do tego, ale z drugiej strony zaproponować, by sieć tych miejsc była dosyć rozległa. Chciałbym przy tej okazji bardzo serdecznie podziękować operatorom hulajnóg, po drugie Zarządowi Dróg Miejskich, który bardzo aktywnie wziął się do dzieła. To prawdziwa przyjemność móc razem realizować takie projekty.
21: Emilia Kosma z Komendy Stołecznej Policji przypomina, że choć zmiany dotykają hulajnóg z wypożyczalni, to ograniczenia prędkości dotyczą wszystkich podobnych urządzeń i niedostosowanie się do przepisów może skończyć się mandatem, a nawet utratą urządzenia, które nie spełnia wymogów prawnych.
0: Generalnie hulajnoga jest hulajnogą wtedy, jeżeli ograniczenie prędkości jest do 20 km na godzinę. Czyli tak naprawdę żadna hulajnoga nie może przekroczyć tej prędkości, nie powinna przekroczyć.
2: Pytanie, co porusza się po drogach.
0: Tak, widzimy i my to zauważamy i tak naprawdę proszę mi wierzyć, że no tutaj policja oczywiście egzekwuje to, ale te przepisy, tą prędkość, niemniej jednak znowu odwołujemy się i apelujemy o rozwagę i o wyobraźnię na drodze. Bo tak naprawdę to rola, tutaj jest ogromna rola edukacji, ale edukacji od tak naprawdę domu, przez szkołę, aż po naszych współtowarzyszy podróży, żeby działać jak gdyby tak profilaktycznie i zapobiegawczo, żeby jednak kontrolować tą prędkość, nawet osób nas towarzyszących. Jeżeli jesteśmy w grupie, jeżeli mamy do czynienia z grupą młodzieży, jeżeli jesteśmy wśród znajomych i widzimy, że kolega zdejmuje blokadę, bo tak to mniej więcej wygląda, zdejmuje blokadę na tą prędkość, zareagujmy, zastosujmy tą zasadę należytej ostrożności, ograniczonego zaufania, żeby mimo wszystko ta podróż i ten czas, właśnie taki zbliżający się czas wakacyjny, był dla nas wszystkich dużo bezpieczniejszy.
2: A co jak hipotetycznie zdjąłem tę blokadę, zatrzyma mnie policja, sprawdzi, że tej blokady nie ma? Co wtedy się dzieje?
0: No generalnie to tak naprawdę są wdrożone procedury, to wszystko zależy tak naprawdę, czy jesteśmy osobami małoletnimi, czy jesteśmy osobami dorosłymi. Niemniej jednak no, procedura jak gdyby dalej rusza, czyli i mandat, i ograniczenie tak naprawdę nie prędkości, tylko ograniczenie już później tych uprawnień. Niemniej jednak, drodzy Państwo, jeszcze raz odniosę się do tego, że czy jak gdyby policja jest po to, żeby pomagać, żeby tak naprawdę edukować też i zapobiegać. I będąc niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, najpierw stawiamy na naszej drodze bezpieczeństwo, a później i ewentualną utratę zdrowia i życia, a później ewentualnie dopiero konsekwencje wynikające z niestosowania się do zasad kodeksu prawa o ruchu drogowym.
9: SK Warszawa.
4: Obraz Japonka spędził kilkadziesiąt lat w prywatnej kolekcji, a teraz trafi na aukcję. Dzieło ma szansę stać się jednym z najdrożej sprzedanych obrazów w historii polskiego rynku sztuki. O szczegółach opowie Małgorzata Zawada.
23: Japonka została namalowana w trzech różnych wersjach na początku XX wieku. Jedna z nich znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie, druga uznawana jest za zaginioną. Trzecia wersja przez kilkadziesiąt lat znajdowała się w prywatnej kolekcji i teraz trafi na aukcję. Do 18 czerwca obraz będzie można obejrzeć bezpłatnie w domu aukcyjnym DESA, do czego zachęca Tomasz Dziewicki, dyrektor Departamentu Sztuka Dawna.
24: Ten obraz był w swojej historii niezwykle rzadko pokazywany publicznie. Ostatni raz widziany był na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie 20 lat temu. Poprzednia jeszcze okazja natrafiła się w 1946 roku. To jest obraz, który od dekad pozostaje w kolekcji prywatnej. To jakby buduje rangę tej pracy, jej właściwie niedostępność. Japonka jest szalenie eksperymentatorskim obrazem Pankiewicza, malowana w latach 906-908, kiedy artysta obejmuje pracę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i maluje obrazy, które na tle życia artystycznego w Krakowie wówczas są trudne do przyjęcia. Zresztą Pankiewicz bardzo długo zabiega o tę posadę przy wstawiennictwie Juliana Fałata, Feliksa Mangi-Jasińskiego, bo od 1904 roku i natrafia na duże opory ważnych twórców życia artystycznego w Krakowie, gdyż Pankiewicz jest uważany za, w cudzysłowie, Francuza, natomiast w Krakowie podoba się to, co ma łatkę bardziej tradycyjną, Wiednia albo Monachium. Japonka jest dowodem tego eksperymentu artystycznego. To jest obraz, w którym artysta druzgoce właściwie takie pryncypia sztuki europejskiej. Dotychczasowe oczywiście. Radykalnie spłaszcza przestrzeń. Obraz staje się właściwie płaszczyzną pokrytą wzorami, ornamentem, a przy tym jest portretem żony, przyszłej żony prawdopodobnie, gdyż Wanda z Wajdlów Pankiewiczowa uzyskuje oficjalny rozwód pod koniec 1907 roku. Pankiewicz z Wandą bierze ślub w marcu 1908. No i swoje uczucie, relacje rozwijające się od roku 1900, kiedy po raz pierwszy ją portretował, jeszcze jako żonę mecenasa Emila Weidla. No, niejako musieli taić, tak, czy jakoś oswajać życie publiczne z nią. I oczywiście Japonka stanowi kryptoportret przyszłej żony. Stoi tyłem, nie znamy jej tożsamości, więc no, ten obraz jest jakiegoś rodzaju hołdem właśnie przyszłej żonie, kulturze artystycznej Francji, którą Pankiewicz kochał i podziwiał, i kulturze artystycznej Japonii, która od połowy, szczególnie od połowy XIX stulecia, od momentu otworzenia się Japonii na handel z Zachodem, no, odcisnęła niezwykle istotne piętno na sztuce francuskiej, sztuce europejskiej, drzeworyty japońskie, tekstylia japońskie, rzemiosło japońskie było tym, które w swojej prostocie, lapidarności, syntezie formy, no niezwykle napędzało przemiany w sztuce europejskiej właśnie od połowy XX wieku. Pankiewicz był oczywiście uczestnikiem tych zmian i w Krakowie wraz z kolekcjonerem Feliksem Mangą Jasińskim, no, naczelnym promotorem właśnie tych tendencji.
23: Choć istnieją trzy wersje tego dzieła, każde z nich jest wyjątkowe.
24: Pankiewicz ewidentnie eksperymentował, powstały trzy obrazy. Najmniej wiemy o tym zaginionym, mamy tylko słabą czarno-białą reprodukcję, wiemy z niej, że obraz ten był no, najbardziej klasyczny. To dążenie do oddania przestrzeni, pojawienie się lusterka na ścianie, w którym odbija się twarz żony, tym samym wiemy już, że to Wanda Pankiewiczowa. No to wszystko powoduje, że ten obraz gdzieś jest obrazem odrębnym. Są dwie wersje, bardzo bliskie siebie formalnie i pod względem anturażu, w którym występuje Wanda Pankiewiczowa, a więc wersja prezentowana teraz w Dessau Unicum i wersja Feliksa Mangi Jasińskiego z Muzeum Narodowego w Krakowie. Wersje, które różnią się po pierwsze paroma szczegółami, paroma detalami, paroma obiektami.
4: A przypomnę, obraz z początku XX wieku można obejrzeć bezpłatnie w domu aukcyjnym do 18 czerwca.
9: SK Warszawa News.
4: Paulina Horbatowska, a teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Warszawa. Znamy już laureatów tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii. W tym roku statuetką Złotego Wilka nagrodzono 21 projektów. Wśród tych zwycięskich są m.in. Oswoić Atom w kategorii Ekologia i Natura, a także Cyber Safers w kategorii Projekt Technologiczny. Wielki finał na stadionie warszawskiej Legii odwiedził Jakub Krzyżak.
3: Wielki finał Zwolnionych z Teorii. Przybliżmy może najpierw naszym słuchaczom, na czym w ogóle polega ten konkurs.
5: Klaudia Wyszyńska, członkini zarządu Fundacji Zwolnień z Teorii. Wielki finał to, tak jak my lubimy nazywać, to jest to takie święto sprawczości młodych ludzi. Dla nas jest to też zwieńczenie i zakończenie olimpiady, która trwa około 8 miesięcy, gdzie młodzi ludzie realizują swoje projekty społeczne. Wielki finał, no to dla nich i dla nas zakończenie, wręczenie nagród, wyróżnień i po prostu świętowanie sukcesów i tego, co udało im się przez te kilka miesięcy osiągnąć.
3: Ile projektów wpłynęło do Was w ciągu tych 8 miesięcy?
5: Zakończonych projektów mamy ponad 7,5 tysiąca finalistów tegorocznej edycji, no natomiast jak co roku dużo, dużo więcej próbowało i gdzieś po drodze zakończyli swoje działania, ale i tak tegoroczne liczby są imponujące.
3: Stworzenie takiego projektu społecznego to nie jest łatwe.
5: Nie jest łatwe, wymaga to na pewno determinacji, motywacji i zespołu, bo na tym nam przede wszystkim zależy. Wyzwania mają młodzi ludzie na każdym kroku, szczególnie, że dla nich, czyli 15-18-latków, bardzo często jest to pierwsze doświadczenie realizacji projektu zespołowego, który trwa kilka miesięcy, który można trochę porównać do tego, z czym my dorośli później się mierzymy w pracy, więc wszyscy ci, którzy dzisiaj są i nie tylko, no naprawdę się wykazali wielką wytrwałością, właśnie motywacją, umiejętnościami rozwiązywania konfliktów, bo wiele z nich tego doświadczyło w swoich zespołach, czy właśnie kreatywności w tym, co zrobili i jak to zrobili.
3: Co daje uczniom udział w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii?
5: No jak ja rozmawiam z uczestnikami, rozmawiałam też w poprzednich edycjach, to przewija się coś takiego, że oni przede wszystkim zaczynają wierzyć w to, że oni mogą. Czyli pojawia u nich się jakaś taka iskierka i naturalnie później pcha ich to przez życie, że dostali takiego kopa właśnie motywacyjnego, kopa odwagi, kopa sprawczości do tego, że ich głos ma znaczenie, że mogą realizować to, co sobie wymyślili, co zapragnęli. No ale też przede wszystkim buduje w nich właśnie poczucie jakiejś takiej przynależności, ale też umiejętności pracy w grupie, które są super potrzebne w kolejnych latach życia.
3: Które projekty w tym roku były najciekawsze?
5: Mamy taki projekt, który się nazywa Oswoić Atom, który jeździł właśnie w szkołach i realizował wykłady i warsztaty z młodymi nastolatkami właśnie odnośnie energii atomowej. Mamy też projekt, który właśnie dotyczy wyboru szkoły, czyli rankingów i trochę gdzieś tam wbija szpilkę pod kątem rankingów i próbuje jakoś bardziej holistycznie popatrzeć na wybór szkoły niż tylko poprzez wyniki z matur. Więc tych projektów naprawdę trochę jest i robią wrażenie.
3: Wielki finał, ale to nie koniec zwolnionych z teorii.
5: To nie koniec zwolnionych z teorii. My przygotowujemy się na kolejną 13. już edycję, która ruszy we wrześniu. Ruszymy ponownie w Polskę do ponad 1000 szkół, gdzie nasi ambasadorowie będą właśnie odwiedzać szkoły i pitchować to, czym są zwolnieni z teorii. Ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj robią swoje projekty, będą z nami we wrześniu na trasie.
3: Co trzeba zrobić, żeby dołączyć do Was, żeby zapisać się do zwolnionych z teorii?
5: No to wystarczy się zarejestrować na www.zwolnienieztheorii.pl, znaleźć kompanów, którzy zrobią z Tobą projekt społeczny, no i zacząć działać.
6: Nazywam się Milena Sobieraj i jestem przedstawicielką projektu Dyskutujmy.
3: Na czym polegał Wasz projekt?
6: W naszym projekcie skupialiśmy się na szerzeniu wiedzy na temat kultury dyskusji oraz zachęcaniu młodzieży do dyskutowania na ważne społecznie tematy.
3: Dyskutowaliście, to znaczy, nie wiem, organizowaliście takie dyskusje, czy jak to wyglądało?
6: Prowadziliśmy warsztaty w szkołach, w których po przedstawieniu teorii dyskutowania przeprowadzaliśmy dyskusje wśród uczniów.
3: I to musiała być pewnie dyskusja zgodna z zasadami.
6: Dokładnie.
3: A jakie są te zasady?
6: Szacunek, kultura drugiego człowieka oraz kultura wypowiedzi.
3: Zwolnieni z teorii, fajnie, że coś takiego jest organizowane?
6: Myślę, że jest to bardzo ważne, żeby pokazać młodzieży, że możemy być zaangażowani, aktywni i to, co robimy, jest rzeczywiście ważne.
3: Jakie największe trudności napotkaliście podczas realizacji tego swojego projektu?
6: Ojejcie, myślę, że deadline'y. Myślę, że deadline'y i to, że niestety czasami nie byliśmy brani na poważnie.
3: To znaczy?
6: Jeżeli ktoś słyszy, że grupa licealistów coś organizuje, to niestety nadal jest takie społeczne troszeczkę odejście od tego, że co to jest, to nie może być poważne, my się nie znamy, więc niestety musieliśmy z tym walczyć.
3: Co da Wam, co da Tobie to, że zrealizowaliście ten projekt i to, że wzięliście udział w tej olimpiadzie Zwolnieni z teorii?
6: Myślę, że zyskaliśmy dużo nowych umiejętności, współpracy, zaangażowania, no i poszerzyliśmy również swoją wiedzę na temat dyskusji.
3: Widzę, że jesteście z klasy mundurowej. Powiedzcie mi, jaki projekt realizowaliście w ramach Olimpiady Zwolnieni z teorii?
7: Projekt Bezpieczeństwo na fali, Tatarek Zofia, dzięki któremu mogliśmy promować bezpieczeństwo podczas wakacji, pokazać młodym ludziom, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia życia oraz jak poradzić sobie ze stresem podczas różnych sytuacji, na przykład zasłabnięcia danej osoby lub jakiegoś większego wypadku. No po prostu chcieliśmy pokazać, że te sytuacje wcale nie muszą nas stresować, że damy sobie radę i potrafimy zrobić te podstawowe czynności, jeśli tylko po prostu mamy taką chęć i będziemy w stanie po prostu pokonać ten stres, który jest w nas. I chcieliśmy właśnie tego nauczyć młodych ludzi i pokazać im, że wakacje również można spędzać w inny sposób dzięki zespołowi GoMeetify. Nie tylko siedząc w telefonie w domu lub przy komputerze, ale również odkrywać nowe miejsca i zdobywać dzięki temu jeszcze różne nagrody.
3: Na czym polegał Wasz projekt? To były jakieś szkolenia, czy jak to wyglądało?
8: Julia Pańczyk. Stworzyliśmy event dla 500 osób ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zaprosiliśmy prelegentów ze służb mundurowych, które opowiedziały, jak działać w sytuacjach zagrożenia życia. Dodatkowo później w holu czekały na uczestników nagrody, także również mogli sobie coś wybrać za aktywność. Przeprowadziliśmy też symulację ataku terrorystycznego i w ten sposób mogliśmy uczestnikom pokazać, jak zachowywać się w takich sytuacjach, bo było to takie dla nich zaskoczenie.
3: To, że jesteście w klasie mundurowej, to pomogło Wam zorganizować ten projekt, czy przeszkadzało? Jak to wyglądało?
7: Bardzo nam to pomogło, ponieważ mamy ratownika WOPR-u w naszej szkole, który bardzo nam pomógł podczas każdej prelekcji, każdego pokazu. Mieliśmy bardzo duże wsparcie od właśnie pana Tomka oraz ksiądz dyrektor, który pomógł nam wymyślić pokaz, jak go wykonać, po prostu ten pokaz ataku terrorystycznego.
3: Jakie doświadczenie wyniesiecie z tego udziału w olimpiadzie Zwolnieni z teorii?
10: Bartłomiej Sury, olimpiada i w ogóle cały ten proces, kiedy przygotowywaliśmy się do niej, przygotowywaliśmy się do prelekcji, będzie to cenne doświadczenie nie tylko na dzisiaj, nie tylko na jutro, ale także na całe nasze życie, bo nauczyliśmy się nie tylko zasad, jak udzielać pierwszej pomocy, ale także tutaj szczególnie dziewczyny organizowały zaplecze komercjalne, jeżeli można tak się wyrazić. Tak więc to doświadczenie, które pozyskaliśmy podczas tego projektu i dzięki olimpiadzie Zwolnieni z teorii, na pewno pozostanie z nami na długie lata.
3: Pomysł na to, żeby wziąć udział w olimpiadzie, wziął się od was czy może od nauczycieli?
11: Michał Maku. Wziął się z naszej inicjatywy, bardziej od koleżanki, od Julii wziął się ten pomysł. Zaprosiła nas do tego, żebyśmy wspólnie z nią zadziałali i zgodziliśmy się, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
3: Nie żałujecie?
11: Nie żałujemy. Nie ma czego nawet żałować.
9: SK Warszawa.
3: Na czym w ogóle polegał wasz projekt społeczny?
12: Kamil Kaczyński. Przede wszystkim polegał on na przeprowadzeniu warsztatów w szkołach, na których właśnie przedstawialiśmy dane dotyczące reaktorów, statystyki bezpieczeństwa, ale przede wszystkim też tłumaczyliśmy sposoby działania, aby zwalczyć pewne mity związane z tą technologią.
3: Jaką technologią?
12: Z technologią reaktorów z reaktorów jądrowych i pozyskiwania właśnie energii z atomu.
3: Skąd pomysł, żeby właśnie w tą stronę pójść?
13: Oliwia, jestem Fink. Tak właściwie to głównie przez to, że jednak dużo pojawia się błędnych przemyśleń na temat energetyki jądrowej i to jest temat, myślę, dla nas szczególnie bliski, zwłaszcza przez nasze rozszerzenie szkolne, którym jest fizyka. To jest coś bardzo bliskiego, ale jednak jest dużo błędnych przeświadczeń na ten temat, co jednak w pewien sposób hamuje dalszy rozwój tej technologii w pewnym stopniu. I naszym celem jest po prostu to zwalczać, żeby jednak ułatwić to, bo jednak bądź co bądź jest to coś, w co powinniśmy iść dalej.
3: Rozumiem, że jeździliście po szkołach i edukowaliście, jak to wygląda.
12: Przeprowadzaliśmy warsztaty dla różnych grup wiekowych, to od czwartych klas po któreś klasy liceów mieliśmy warsztaty, na których pokazywaliśmy poszczególne części reaktora, pokazywaliśmy też komputerową symulację reaktora, w jaki sposób przebiega reakcja, co ją zatrzymuje, jakie są systemy bezpieczeństwa, dzięki którym szanse na jakąkolwiek awarię są minimalne.
3: Jak to było? Kto kogo wciągnął?
13: Jestem współdawcą, już kierownikiem projektu, także wydaje mi się, że wciągnęłam i Kamila, i Martynę, która gdzieś tam też chodzi, także powiedziałabym, że ja wciągnęłam.
3: Co takiego zyskaliście dzięki temu, że wzięliście udział w projekcie?
13: Myślę, że przede wszystkim jednak doświadczenie. To jest jednak takie przemawianie publiczne przede wszystkim, takie nauczanie. To jest jednak coś, co się jednak zawsze, myślę, przydaje.
3: To, co prezentowaliście, to z tego, co widzę, jest wydrukowane na drukarce 3D. Sami projektowaliście?
12: Akurat nie. Ten model reaktora jest wzięty ze strony Energy Encyclopedia, a model został wydrukowany przez partnerską firmę. Natomiast będziemy właśnie dawać szkołom małe wersje naszego modelu reaktora i na tym ja już pracuję, bo chodzi o to, żeby w mniejszej skali wciąż zachować najważniejsze szczegóły. Także to jest coś, na czym ja pracuję.
3: A co było największym wyzwaniem w czasie tego projektu?
12: Przedstawianie informacji w sposób przystępny dla przeciętnej osoby, no bo wiadomo, większość ludzi nie interesuje się ani jakoś bardzo szczególnie fizyką czy tą technologią, szczególnie w podstawówkach, więc przedstawienie tego w sposób, który ich zaciekawi, a jednocześnie przekaże najważniejsze informacje, jest pewną trudnością. No i oprócz tego również w liceach czasami nas potrafili zagiąć pytaniami, to też był element, który testował naszą wiedzę.
3: Dla ciebie co było największym wyzwaniem?
13: Myślę, że to jest dokładnie to samo, co dla Kamila. Właśnie przystosowanie tak właściwie, bo się przyznam, że Kamil jednak ma naturalny dar przemawiania przed publicznością, natomiast ja już nie do końca. Przez co przystosowanie materiałów do zarówno czwartej klasy podstawówki, jak i czwartej klasy liceum, to jest jednak wyzwanie, które tak właściwie nie spodziewaliśmy się, że trzeba by będzie podjąć. Spodziewaliśmy się, że jednak grupy wiekowe będą troszkę węższe.
3: Warto było?
13: Zdecydowanie. Myślę, że przede wszystkim to jest potrzebne po prostu, żeby jednak ludzie wiedzieli, że coś takiego się pojawia w Polsce za ile? 10 lat będzie już otwarty pierwszy blok jądrowy w Choczewie, także to jest po prostu potrzebne, żeby ludzie mieli wiedzę, co tak właściwie się dzieje nad ich morzem.
12: No i również świadomość wpływu, jakie można mieć na świat, tak trochę daje moc do dalszego działania, do robienia kolejnych rzeczy i myślę, że to jest taka bardzo fajna sprawa.
3: Niezapomniane doświadczenie.
12: Dokładnie.
3: Na czym polega wasz projekt, który zrealizowaliście na Olimpiadę Zwolnieni z Teorii?
14: Kuba z Cyber Cyphers. Mamy takie urządzonko, które jest w stanie dosłownie jednym kliknięciem przez nauczyciela pokazać cyberatak w rzeczywistości. Przykładowo, mówisz o tym, że haker przyszedł na wydarzenie, stworzył 1000 sieci Wi-Fi, żeby zmylić ludzi, żeby ich hotspoty się gubiły i nauczyciel na własnych warsztatach jest w stanie jednym kliknięciem sprawić, żeby to było realne. I uczniowie mogą na własne oczy, na własnych telefonach zobaczyć, jak to wygląda i odczuć to, o czym wszyscy mówią w teorii, ale my pokazujemy to w praktyce.
3: Sami zaprojektowaliście to urządzenie i wykonaliście je?
15: Aleksander Opfort, odpowiadam za techniczne wykonanie urządzeń. Tak, nie tylko to lutowaliśmy, ale też obudowa jest zaprojektowana przeze mnie i wydrukowana na dokrętkach 3D. Software też jest nasz, to akurat Kuba pisał.
14: Sami to wszystko oprogramowaliśmy. Było to wyzwanie, ale finalnie się udało, więc polecieliśmy w świat.
3: Wyzwanie spore. Warto byłoby brać udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii?
14: Uważam, że tak. Naprawdę bardzo dużo ścieżek to nam otworzyło. Przykładowo współpraca z Centralnym Domem Technologii, Fundacją PFR oraz Impost for Cities naprawdę nam rozwinęły skrzydła i przez to, że właśnie braliśmy udział w Zwolnionych, mogliśmy o wiele prościej pozyskać różnego rodzaju partnerstwa, współpracę i wsparcie.
3: No właśnie, bo widziałem, że macie sporo sponsorów, czyli nie było to dokładnie na plecach, więc nie było to też jakby, no można powiedzieć, tanie.
14: No nie było. Same urządzonka wyszły nas no kilka tysięcy. Na realizację dostaliśmy łącznie 12 tysięcy. Zmieściliśmy się praktycznie idealnie. No i w przyszłym roku im więcej budżetu będziemy mieli, tym więcej szkół faktycznie też obsłużymy. Też planujemy na podstawie błędów, które popełniliśmy w tym roku, rozwinąć te urządzonka i faktycznie zrobić, żeby to było na skalę taką komercyjną, ale to lata jeszcze.
3: Co da wam udział w Zwolnionych z Teorii? Mam tu na myśli takiego życiowego doświadczenia, czy nie wiem, jakichś namacalnych takich rzeczy?
14: Przede wszystkim sam udział w Zwolnionych dał nam naprawdę wiele poczucia tego, że jesteśmy w stanie zrobić coś ciekawego, coś takiego, co zmienia faktycznie społeczeństwo. No i sama Olimpiada Zwolnionych z Teorii, jak przychodzimy do szkoły albo wysyłamy maile, już daje nam to, że z nimi gdzieś tam współpracujemy i jest to olimpiada, która

0: Wody autoryzacji, czyli atak, który pozwala gdzieś z twojego hotspota rozłączyć sieci.
1: Materiał przygotował Jakub Krzyżak.
2: SK Warszawa News.
1: Paulina Horbatowska, a teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Warszawa. Koniec z nocną sprzedażą alkoholu w całej Warszawie. Od poniedziałku wchodzi w życie prohibicja. Nowe regulacje będą obowiązywały we wszystkich dzielnicach, a nie jak dotąd tylko w Śródmieściu i na Pradze Północ. Alkoholu nie kupimy między 22 a 6 rano. Więcej o tym Mateusz Chłystun.
3: Nowe regulacje dotyczą kiosków, sklepów monopolowych, stacji benzynowych, innymi słowy wszystkich tych miejsc, gdzie do tej pory również w nocy mogliśmy kupić w Warszawie alkohol. Teraz to się zmieni. Od poniedziałku będzie to już niemożliwe. Władze miasta argumentują wprowadzenie prohibicji w całej stolicy, między innymi tym, że dzięki temu pilotażowemu zakazowi obowiązującemu od listopada ubiegłego roku w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ, spadła liczba interwencji Straży Miejskiej o mniej więcej 15%. To więc dobra tendencja, jak mówi prezydent Rafał Trzaskowski. Czas więc wprowadzić zakaz w całym mieście.
4: No po to też robiliśmy pilota, żeby się lepiej przygotować do tego zakazu, żeby wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy, jakie podejmować decyzje. Wiemy, że ta decyzja nie wystarczy, jeżeli chodzi o dbanie o bezpieczeństwo. W związku z tym tak, jesteśmy gotowi i rzeczywiście od 1 czerwca ta prohibicja między godziną 22 a 6, oczywiście mówimy o sklepach, jest wprowadzona. No, zdarzało się jeden czy dwa przypadki próby omijania tego typu zakazów. Myśmy się też zastanawiali, no, czy nie będziemy mieli problemów w innych godzinach, ale okazało się, że poza dosłownie jednym przypadkiem wszystko poszło dosyć gładko, w związku z tym mamy nadzieję, że wprowadzenie tego typu rozwiązań w całej Warszawie będzie bezproblemowe.
3: Mówił prezydent Rafał Trzaskowski. Kiedy w listopadzie ten program wchodził w życie, budził sporo emocji. Oczywiście zdania warszawiaków były bardzo podzielone. Jedni mówili, że jeżeli ktoś będzie chciał mieć dostęp do alkoholu, to i tak będzie go miał. Inni cieszyli się, że rzeczywiście może to przełożyć się na większy spokój, mniejszą liczbę takich incydentów związanych z zakłócaniem ciszy nocnej. Te zdania warszawiaków nie zmieniły się za bardzo do dziś. Nadal są podzielone.
5: Kto pił, tak będzie pił. Kto nie pije, nie będzie pił. A można podejść do sklepu, wcześniej się zaopatrzyć.
6: To wszystko zależy od ludzi.
7: Myślę, że to nie ma różnicy. Jak ktoś chce mieć alkohol, to będzie go miał.
3: Posłyszeliśmy na ulicach Warszawy. Miasto ma jeszcze jeden ważny argument, mianowicie wyniki konsultacji społecznych, które poprzedziły wprowadzenie tego pilotażowego programu związanego z zakazem sprzedaży alkoholu nocą. W tych konsultacjach wzięło udział około 9 tysięcy mieszkańców i ponad 80% z nich opowiedziało się za wprowadzeniem nocnej prohibicji. No i teraz to wszystko staje się faktem. Od 1 czerwca między 22 a 6 rano nie kupimy nigdzie w Warszawie alkoholu. Są pewne wyjątki, ale o nich za chwilę. Tu ci, którzy mają głos decydujący w sprawie wprowadzenia nocnej prohibicji, podkreślają cały czas, że obserwacja tego pilotażu obowiązującego od listopada była kluczowa, jeśli chodzi o poszerzanie tej strefy wyłączonej z dostępności alkoholu nocą.
8: Najważniejsze było to, jak będzie przebiegał pilotaż i jakie będą wyniki. One są pozytywne na chwilę obecną. Myślę, że właśnie takie kompleksowe podejście do bezpieczeństwa, czyli nasz program Warszawskiej Bezpiecznej Nocy, plus to, co zrobiliśmy od 1 listopada w Śródmieściu i na Pradze Północ, dają taki rezultat.
3: Mówiła radna Anna Auxel-Sekutowicz z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Warszawy. Prohibicja nie obejmie kilku miejsc, kilku typów miejsc. Chodzi mianowicie o bary i restauracje. Tam alkohol będzie można kupić także w nocy, ale pod warunkiem, że będziemy spożywać go wyłącznie na miejscu, bez opcji na wynos. Wyjątkiem będzie też strefa wolnocłowa na warszawskim lotnisku na Okęciu.
2: SK Warszawa.
1: Przez 2 miesiące nie pojedziemy tramwajami przez Aleje Jerozolimskie. Od soboty do początku sierpnia remontowane będzie torowisko od placu Starnkiewicza do Ronda Waszyngtona, w tym na moście Poniatowskiego. Tramwajarze zapowiadają wymianę najbardziej zużytych elementów infrastruktury i zmian w organizacji ruchu. O tych zmianach i przyczynach remontu opowiadali Konrad Miklewicz z Tramwajów Warszawskich i Paweł Mudant z ZTM-u.
9: Pierwszy powód, tak samo ważny jak kolejne powody, które wymienię, dla którego ten remont wykonujemy właśnie teraz, to jest powód związany z decyzją, którą Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał dla Zarządu Dróg Miejskich. Z tej decyzji wynika konieczność bez

0: niezwłocznego wykonania naprawy dylatacji na wiadukcie Mostu Poniatowskiego i generalnie uszczelnienia konstrukcji od strony nawierzchni drogowo-torowej, tak żeby woda nie zalewała konstrukcji mostu. Ten jeden, a to nie jest jedyny, ale ten jeden powód powoduje, że my musimy wstrzymać ruch tramwajowy na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. No a co za tym idzie, skoro wstrzymujemy ruch tramwajowy na wiadukcie, to wstrzymujemy ruch tramwajowy na trasie od między pętlą Starynkiewicza a rondem Waszyngtona. No, przyczyn nie muszę tłumaczyć. Na tym odcinku konkretnym, który wymieniłem, nie ma możliwości zjazdu. Kiedyś, mam nadzieję, będzie, ale do tego dojdę za chwilę. I to jest ten pierwszy powód, dla którego my musimy interweniować. Ale jest tych powodów więcej. Trasa w ciągu Alei Jerozolimskiej to jest trasa tramwajowa, która jest jedną z kilku najbardziej obciążonych ruchem tras w całym mieście. Jak Państwo widzicie, na tej trasie w ciągu szczytu porannego w jednym tylko kierunku jedzie do 45 tramwajów. To jest bardzo dużo. Ja nie wiem, czy jest wiele miast w Polsce, które mają odcinki z porównywalną częstotliwością kursowania tramwaju, bo to w sumie, licząc oba kierunki razem, to jest 90 wozów na godzinę. To jest naprawdę dużo. Zwłaszcza po tej zimie widzimy, że zużyte szyny, zużyte elementy mocowania generują bardzo dużo problemów ruchowych. W ciągu pierwszych miesięcy tego roku mieliśmy do czynienia na tym odcinku z kilkudziesięcioma, około 50 różnego typu awariami. Niektóre odcinki szyn w miejscach, na przykład w których tramwaj musi hamować, bo dojeżdża do platformy przystankowej, są zużyte w 90%. To jest kolejny powód, dla którego ten remont jest potrzebny tu i teraz. Duży ruch powoduje, że nawet najtrwalsza, najmocniejsza stal, ona też się w końcu zużyje. Pewnie część Państwa zna historię wciąż odkładanego, planowanego przez Koleje Państwowe remontu trasy siedmicowej. My przez wiele lat przyjmowaliśmy założenie, że kompleksową naprawę, modernizację, czy nawet przebudowę trasy tramwajowej w ciągu Alei Jerozolimskich uda się połączyć z odkrywkową naprawą trasy siedmicowej. No bo fizycznie całe Aleje Jerozolimskie na pewnym odcinku musiały być rozkopane razem z naszym torowiskiem i po zakończeniu prac kolejarzy można byłoby przystąpić do utworzenia trasy tramwajowej i generalnie Alei Jerozolimskiej w tym miejscu w nowym, takim docelowym kształcie, takim jakie miasto stołeczne Warszawy chciałoby, żeby Aleje Jerozolimskie, żeby w tym kształcie były. Niestety te terminy remontu siedmicy przesuwały się, a nie jeden raz. No i tak doszliśmy do sytuacji, w której szyny nam się zużyły w 90%, na niektórych odcinkach przejazdy są w katastrofalnym stanie, mamy dużo awarii, my już nie możemy dłużej czekać. W związku z tym postanowiliśmy tak zaplanować ten remont, który za chwilę zaczniemy, żeby przez tą dekadę, mniej więcej dekadę, zagwarantować, że na Alejach Jerozolimskich, na naszej trasie tramwajowej, przejazdy będą odbywać się w sposób komfortowy, bezpieczny, tak jak tego pasażerowie oczekują, że tak samo przejazdy przez nasze torowisko dla kierowców, dla samochodów osobowych, dla autobusów, dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego też będzie komfortowy. I że będziemy mieli mniej więcej dekadę, kiedy nic nie będziemy musieli robić, aż dojdziemy do momentu, w którym PKP PLK rozpocznie ten gigantyczne przedsięwzięcie pod tytułem remont średnicy. Odcinki, które są poddawane tak dużym obciążeniom ze względu po prostu na zwykły ruch tramwajowy intensywny, w naszej ocenie one muszą być remontowane częściej niż co 20 lat. Ja byłbym bliżej okresu między 10 a 15 lat, kiedy trzeba ponawiać naprawy główne na tych krytycznie obciążonych odcinkach. Czyli my mówimy, że robiąc remont teraz, dojdziemy i zakładając, że na początku lat 30, w pierwszej połowie lat 30 PKP PLK wejdzie na remont średnicy, to dojdziemy do momentu, w którym i tak jakieś naprawy pierwsze w Alejach Jerozolimskich trzeba byłoby znów zaczynać. Jeszcze raz to podkreślę ze względu na wyeksploatowanie tego odcinka. Jest jeszcze jeden powód, który determinuje tą konkretną datę tego konkretnego remontu. Trasa w ciągu Alei Jerozolimskich na wiadukcie Mostu Poniatowskiego to nie jest jedyna trasa przez Wisłę, która wymaga zaplanowania dość rychłego remontu. Remont jest potrzebny, jeżeli chodzi o trasę tramwajową na moście Śląsko-Dąbrowskim, zwłaszcza w jednym konkretnym miejscu, w którym konstrukcja mostu ze względu na wiek, po prostu na wiek, uległa już dosyć poważnej degradacji i wymaga dość szybkiej naprawy. Czyli to jest remont, który planujemy na najbliższą przyszłość, mam na myśli przyszłe lata. Most Gdański w części tramwajowej też powinniśmy już przygotowywać się do jego remontu. On też dochodzi do jakby terminu zużycia technologicznego. Jak Państwo się domyślacie, nawet w sezonie wakacyjnym, nawet w szczycie remontowym, nikt w mieście nie da nam zgody i całkowicie słusznie, ja się z tym całkowicie zgadzam, na wyłączenie więcej niż jednego połączenia tramwajowego przez Wisłę. Dlatego chcąc zaplanować remonty innych przepraw tramwajowych przez Wisłę, Most Śląsko-Dąbrowski, Most Gdański, bardzo jest racjonalne, żeby remont trasy tramwajowej w ciągu Mostu Poniatowskiego, Alei Jerozolimskich zrobić w tym roku. Bo otworzy nam to pole po uzgodnieniach ze wszystkimi innymi jednostkami miejskimi i władzami miasta na ewentualne potrzebne remonty na innych przeprawach tramwajowych przez Wisłę. Stawiamy sobie, proszę Państwa, bardzo ambitne zadanie, bo mamy okno czasowe dwumiesięczne. Mamy czerwiec, lipiec i ewentualnie, znaczy dwa dodatkowe weekendy sierpniowe na przeprowadzenie całości prac na 6 km toru pojedynczego. To jest, proszę Państwa, bardzo dużo. To jest bardzo długi odcinek. Obiekt, na którym będziemy wykonywać znaczną część prac, czyli wiadukt Mostu Poniatowskiego, jest obiektem, szukam odpowiedniego słowa, bardzo wymagającym. Przez dwa miesiące chcemy wymienić wszystkie szyny na odcinku od placu Stankiewicza do ronda de Gaulle'a i odcinkowo powymieniać szyn na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Przez te dwa miesiące musimy dać możliwość wyspecjalizowanej firmie naprawić dylatacje, które znajdują się pod torowiskiem. Przez te dwa miesiące musimy dokonać kompleksowej wymiany tzw. urządzeń wyrównawczych. Dodatkowo musimy dokonać całkowitej wymiany nawierzchni, czyli tego, co jest pomiędzy szynami na długim ciągu. Po naszym remoncie nawierzchnia na całym odcinku, tak jak jest dzisiaj, będzie twarda, sztywna i karetki pogotowia ratunkowego będą, tak jak czasami robią to dzisiaj, będą mogły po niej jeździć. No ale znów, żeby wymienić całą tą nawierzchnię i przy okazji powymieniać przejazdy, czyli tam, gdzie jezdnia przejeżdża przez torowisko, my to wszystko musimy zmieścić w dwóch miesiącach. Żeby zwiększyć siły, które mamy do dyspozycji, to przyjęliśmy takie rozwiązanie, że na tym dużym, długim odcinku równocześnie będą pracowały trzy zespoły. Będzie pracował nasz wewnątrzfirmowy Zakład Energetyki Trakcyjnej Torów, nasza wyspecjalizowana jednostka, która wiele remontów wykonuje własnymi siłami, ale też będzie dwóch podwykonawców. Prawdziwy, taki widoczny przez mieszkańców i odczuwalny przez mieszkańców start remontu to 30 maja, sobota, kiedy wstrzymujemy ruch tramwajowy i już z pełnym impetem wszystkie jednostki, podmioty, osoby, sprzęt zaangażowane w remont wchodzą na plac budowy i rozpoczynają pracę praktycznie na całej długości. Założenie nasze jest takie, że mobilizacja naszych pracowników i pracowników naszych podwykonawców będzie widoczna na całej długości. Koniec tego remontu zaplanowaliśmy na początek sierpnia. Chcemy, żeby od pierwszych dni sierpnia ruch tramwajowy został przywrócony. Z jednym małym zastrzeżeniem. Wszystkie dni robocze sierpnia tramwaje już będą po Alejach Jerozolimskich jeździć. Tylko przez dwa weekendy dodatkowe sierpniowe może się zdarzyć tak, że tramwaje nie będą jeździć, po to, żebyśmy te ostatnie opóźnione urządzenia wyrównawcze mogli w odpowiednie miejsce wstawić.
1: Paweł Młodan, Zarząd Transportu Miejskiego. Na wstępie chciałem podkreślić, że jakby wraca zgodnie z harmonogramem ciąg towarowej, czyli już jakby w stałym układzie mamy towarową i na dzień 30 maja jedynym jakby ciągiem będzie zamykany Aleje Jerozolimskie. Oczywiście później dalszy harmonogram będzie jakby na bieżąco, będziemy też Państwa informować. Natomiast co planujemy zorganizować? Przede wszystkim tramwaje linii 9, 22 i 24 skracamy do placu Stankiewicza, o tym co pan prezes wspominał, idące jakby z kierunków centralnych Bemowa i Alei Krakowskiej, PUSR Aleja Krakowska. Zawieszamy linię 25, uruchamiamy linię 79. Linia 79 to jest jakby objazdowa dziewiątka, czyli linia jadąca z Gocławka przez Pragę i przejeżdżająca przez trasę WZ, ulicę Marszałkowską, Nowowiejską, Filtrowa do Grójeckiej, Aleja Krakowskiej, do pętli P+R, Aleja Krakowska. Linia 7 będzie jeździła tylko po praskiej stronie Wisły, będzie łączyła jakby Kawęczyńską Bazylikę z Gocławkiem przez Aleję Zieleniecką i Aleję Waszyngtona. I 33, linia 33, planujemy ją skierować do pętli Banacha przez ciąg filtrowej Nowowiejskiej, ulicą Grójewską i właśnie ulicą Banacha do pętli Banacha. Jaka komunikacja zastępcza? Przede wszystkim linia Z9, która będzie jeździła pomiędzy placem Narutowicza a rondem Waszyngtona. Chcemy, żeby tu autobusy pojawiały się, tak mamy zaplanowane, na przystankach w Szczytach co 2 minuty, między Szczytach co 3-4.
2: Nie będę ukrywał, że bardzo się cieszę i nie mogłem doczekać się tego momentu, kiedy tego artystę przywieje z powrotem do studia Radia SK i co więcej przywieje go razem z płytą, na którą czekałem i się w końcu doczekałem i jestem nią naprawdę urzeczony, bo jest to album godny debiutu i jest płytą bardzo ładną muzycznie, bardzo intymną, a za chwilę trochę więcej o niej powiemy i mam nadzieję zachęcimy tych, którzy jeszcze nie znają tego człowieka, do tego, żeby się z nim zapoznali, chociaż mam wrażenie, że przez ten ostatni rok, jak się nie widzieliśmy, to jednak sporo osób cię poznało. Ja nazywam się Michał Hanczak, a w studiu Radia SK dzisiaj goszczę Maxa Tachasiuka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: No, nic się nie zmieniłeś przez ten rok. Bo widzieliśmy się przy pierwszym singlu, czyli przy psach. To był rok, czy nawet więcej? Jakoś tak...
3: No, rok z hakiem.
2: Z hakiem, nie?
3: Ale nie dużym.
2: Teraz jest płyta. I to słowo przywieje do studia nie jest tutaj bez powodu, dlatego, że album nosi tytuł Wieje i w ogóle mam takie wrażenie, że przynajmniej w tytułach piosenek dużo tam jest takich morskich odniesień. Czy to jest tak, że rzeczywiście jesteś człowiekiem znad morza, bo z Trójmiasta i to morze jest dla ciebie jakąś inspiracją, jakimś takim źródłem pomysłów na utwory, parafrazy, porównania i tak dalej?
3: Wiesz co, no chyba niewątpliwie. Ja się czuję całkiem związany z tym żywiołem, w sensie z tym zbiornikiem wodnym, z którym obcuję. Ma to jakiś taki element medytacyjny. Ja mieszkałem bardzo blisko, teraz trochę dalej, ale mieszkałem bardzo blisko w ogóle samej linii brzegowej przez pierwsze tam 2 lata studiów, czyli jeszcze całkiem niedawno. I zdarzało mi się rzeczywiście udać na taki spacer, troszeczkę pomedytować nad taflą. No ma to duży taki terapeutyczny walor, ale też inspirujący właśnie. No okładka w ogóle pierwszego singla Psów jest inspirowana jakimś w ogóle zupełnie przypadkowym zdjęciem pięknego zachodu słońca, które zrobiłem właśnie na plaży w Sopocie. Bardzo się czuję z tym związany. No i też wiatr, to tak, też również dobrze znamy w Trójmieście.
2: Płyta się właśnie ukazała, ona się tworzyła przez ten cały czas. Chociaż nie wszystkie single, które po drodze się pojawiły się na tej płycie, znalazły.
3: Tak.
2: Czy mnie trochę zaskoczyłeś? Nie jest to jednak takie podsumowanie tej drogi, która się zaczęła rok z hakiem temu?
3: Tak, ja generalnie koncept na tę płytę, to o czym chcę opowiedzieć, jakiś taki bardzo luźny zarys, zrodził się mniej więcej na etapie premiery Psów, właśnie w lutym zeszłego roku. Wtedy zacząłem myśleć, że zaczynam powoli czuć się artystycznie gotowy na to, żeby pisać album, żeby o nim myśleć. Zacząłem się zastanawiać, co bym tam chciał ująć i przede wszystkim zerknąłem sobie na ten materiał, który wtedy wydawaliśmy, ale mieliśmy też w planach wydać i zacząłem łączyć to, co tam mi się łączy pomiędzy tymi utworami. I to były właśnie takie wątki zamknięte w obrębie moich emocji, mojej głowy, jakichś takich ważnych spraw, no to pomyślałem, dobra, pójdę w to, zobaczę, gdzie mnie to zaprowadzi, ten koncept. Rzeczywiście nie wszystko znalazło miejsce na płycie, bo ja nie lubię takich płyt, które są zbiorem singli. Ja bardzo lubię, jak album może opowiedzieć historię i starałem się, żeby tak było. No, głównie za sprawą tego, że są koncepcyjnie zamknięte w jakiejś klamrze, one wszystkie oczywiście stanowią jakieś, inaczej, wszystkie mają wartość osobno, ale lubię też, że mają zupełnie inną wartość jako płyta.
2: Czyli jeżeli chcemy włączyć tę płytę, to najlepiej słuchać jej od pierwszego do ostatniego tracka, od początku do końca, bo one tworzą w tej kolejności jakąś całość, jakąś historię, którą chciałeś przekazać?
3: Tak by było najlepiej. Znaczy oczywiście pełna dowolność to jest, ale tak, ja w tym widzę jakieś przesłanie. Niektóre kawałki zdecydowanie znalazły się w określonym miejscu na płycie z jakiegoś konkretnego powodu, więc niektóre są w określonej kolejności ułożone, nawet tyczy się to na przykład 3 kawałków z rzędu w pewnym momencie płyty. no, dla mnie było to bardzo ważne i w sumie ja też nawet dopuszczam takie coś, że może to być ważniejsze dla mnie jako autora niż dla słuchacza, ale no na pewno jest to dodatkowa wartość, jeśli kogoś to interesuje.
2: To nie jest tak, że artyści tak po prostu wrzucają piosenki na płytę, oni czasami ślęczą i myślą, jak to poukładać, siedzą nad tym i kombinują, jak to ułożyć w całość, a czasami to przychodzi bardzo prosto, bo może wynika właśnie z jakiegoś procesu twórczego też. Jak to było u ciebie?
3: Proces był w sumie bardzo zróżnicowany, bo tak jak mówię, kilka piosenek, od których wyszedłem, miałem już napisane i stwierdziłem, że po prostu będę budował na tej podstawie i dolepiał pomysły na resztę albumu. Ale kilka napisałem specjalnie na potrzeby tej płyty, ale kilka również bardzo starych pomysłów się na niej znalazło. Piosenka Nigdy się nie starzej na przykład, wydaje mi się, że powstała jakieś 5 lat temu w takiej swojej pierwszej prymitywnej formie, pod wpływem ogromnych emocji, które mną wtedy targały, tak się wylała ze mnie w jeden wieczór i w zasadzie napisałem ją jako bardzo młody, niedoświadczony jeszcze muzyk, ale jakoś tak została ze mną przez te, wydaje mi się, że dobrze mówię, chyba 5 lat, w każdym razie bardzo długo. I bardzo mi zależało, żeby kiedyś się nią podzielić z słuchaczami. Bardzo ciężko było w ogóle do niej wrócić po tym czasie, bo znalazłem jakieś tam demo z tamtych czasów i nagle się okazało, że ono potrzebuje delikatnego współcześnienia, żeby powiedzmy nie odstawało poziomem od tego, co dzisiaj mam przyjemność prezentować. Ale tak, także bardzo, bardzo to był zróżnicowany proces. A najciekawiej zaczęło się robić w ogóle chyba pod koniec, bo czułem, że już mam w zasadzie wszystko, czego potrzebuję i tak ukułem sobie taką analogię, że to było jak taki ostatni etap układania puzzli, że masz 1000 elementów i zostało ci taka garstka do poukładania. Jeden tu z prawej, jeden tu z lewej. Tak w zasadzie kończyłem je wszystkie naraz w pewnym momencie. Tak 5-6 utworów ostatnich. Tu jakiś pomysł aranżacyjny, tu jakiś jeszcze tekst do dopisania, tu już w zasadzie kończymy. To tak.
2: Ale nie pojawił się jakiś nadprogramowy kawałek tych puzzli, który nagle zburzył ci trochę ten spokój i stwierdziłeś, kurczę, a może jednak jeszcze powinienem tutaj coś dodać, bo jakiś pomysł pojawił się trochę już po zamknięciu albumu.
3: Była jedna taka rzecz, ale to z przyjemnością to jeszcze zrobię, nagram, ale był też utwór, nad którym siedziałem całkiem długo i w którym widziałem bardzo duży potencjał, który finalnie na płytę nie trafił, a był mi bardzo bliski, ale tak jak odbijałem ten pomysł od ludzi wokół mnie, od wytwórni, od muzyków, z którymi współpracuję, to tak zorientowałem się, że chyba jestem sam na tej wyspie po prostu i trzeba odpuścić, więc może jeszcze kiedyś. To jest tytuł, który miał roboczy tytuł Electric Lady. On był oczywiście po polsku, ale jakoś tak mi się, nie wiem, skojarzyło z tymi klimatami, tak go roboczo nazwałem i tak się o nim też wypowiadaliśmy w naszym gronie. I finalnie on się na płycie nie znalazł, ale z potencjałem na dokończenie jeszcze kiedyś.
2: Może w przyszłości, może po prostu przyjdzie odpowiedni moment. Ten rok, ja cię cały czas oczywiście obserwuję od tych psów i działo się dużo i coraz ci więcej widać i słychać, co mnie bardzo cieszy osobiście. Ale powiedz mi, co ciebie może najbardziej zmieniło, albo jak ty się zmieniłeś przez ten rok? Zmieniłeś się w ogóle jako Max Stachasiuk, człowiek i artysta?
3: Wydaje mi się, że na każdej z tych płaszczyzn to zdecydowanie dowiedziałem się wielu rzeczy o sobie. Sam proces pisania tej płyty był fajną autorefleksją, szukanie takich raczej nie najmilszych rzeczy, z którymi się mierzę na co dzień. No, to, do tego też nawiązuje tytuł płyty w sumie właśnie. Ten wiatr jako takie coś, co jest naprzeciwko mnie. Ale muzycznie oczywiście tyle się wydarzyło. Jestem dużo bardziej przynajmniej czuję się dużo bardziej doświadczonym muzykiem niż byłem rok temu, kiedy zaczynaliśmy ten cykl wydawniczy, który w końcu doprowadził do płyty. Bardzo dużo pokoncertowaliśmy. W ogóle stworzyliśmy zespół od tego czasu, a jak ostatni raz rozmawialiśmy, tego jeszcze nie było. Zaprzyjaźniłem się z moimi muzykami, z Kajtkiem i Arturem, którzy mają swój wspaniały wkład na tej płycie. Dograli przepiękne partie, jestem im bardzo wdzięczny i też służyli niesamowitą radą. Odbijałem od nich te pomysły i często jak ja wątpiłem w te utwory, to byli bardzo pomocni, ale właśnie też jak nazbyt w coś wierzyłem, na przykład w to Electric Lady, to też było pomocne, żeby mnie przystopowali i może odwiedli moją uwagę w kierunku innych, bardziej udanych pomysłów. Także dużo się zmieniło. Czuję się jakiś taki bardziej bardziej u siebie chyba powoli.
2: A więcej pewności siebie nabrałeś też przez
3: tak,
2: ten rok?
3: Tak, zdecydowanie. To mam troszkę na myśli, no. Mm? Jestem... dalej czuję się całkiem nowicjuszem na scenie muzycznej, ale jakoś tak powoli chyba chwytam grunt.

0: Wieje to tytuł albumu i rzeczywiście ten wiatr może mieć różne oblicza, ale też no myślę, że przede wszystkim może to być wiatr w żagle i jestem ciekawy, które wydarzenia z tego ostatniego roku z Hakiem dały ci najwięcej tego wiatru w żagle. Tak konkretnie, kiedy poczułeś, że naprawdę płyniesz we właściwym kierunku?
1: W zasadzie wszystko, co się wydarzyło. Tak, w sensie nie chcę zbyt ogólnie odpowiadać na to pytanie, wiadomo, ale każdy wydany singiel, każda zwrotka od słuchaczy, to jest coś, co ja po prostu, wiesz, ja naprawdę namacalnie doświadczyłem tego, jak dużo te piosenki mogą znaczyć dla innych ludzi, a wiesz, do tej pory wiedziałem tylko to, co znaczą dla mnie, ile znaczą dla mnie i z każdym nowym utworem się o tym przekonuję, że naprawdę są prawdziwe osoby gdzieś, których czasami nie widzę, a czasami je potem widzę na koncertach, które są gotowe posłuchać, zastanowić się trochę nad tymi piosenkami, wyciągnąć w ogóle z nich coś, czego na przykład ja nie zamierzałem pisząc, to jest super, w ogóle uwielbiam dostawać interpretacje tych utworów inne niż moja pierwotna, to jest bardzo miłe. Bo skoro ktoś coś tam słyszy, to ja naprawdę wierzę, że to tam jest. Nawet jak ja tego świadomie tam nie umieszczam. No ale też wszelkie takie docenienia ze strony, tak mówiąc tak sucho, branży. To, co się wydarzyło w Opolu, to był taki super koncert. W ogóle zetknięcie z dużą produkcją, z telewizją, kiedy za bardzo nie mieliśmy okazji w ogóle z tym materiałem występować na żywo. Chwilę wcześniej dostaliśmy zaproszenie na Next Fest i musieliśmy bardzo szybko zawiązać zespół, nauczyć się tych piosenek. Nie mieliśmy za dużo materiału, musieliśmy grać rzeczy premierowo. To było super doświadczenie, bardzo dużo mnie to nauczyło. I to, że ten zespół przetrwał do dzisiaj i się przyjaźnimy z chłopakami i możemy robić takie super rzeczy. I całkiem niedawno bestsellery Empiku, no to wszystko są po prostu rzeczy, na które mi już trochę brakuje miejsca na dziękuję, bardzo mi miło, bo ja po prostu nie wiem, co więcej mogę powiedzieć.

0: podsumowując tak trochę, rzeczywiście dla tych, którzy nie do końca jeszcze cię znają i nie do końca śledzą, bo nie mieli okazji, rzeczywiście o tym, o czym mówiliśmy, to chociażby występ na debiutach w Opolu i potem jeszcze kilka innych fajnych występów, no i bestseller Empiku w kategorii Odkrycie Roku.
1: Tak.
0: Także zostałeś odkryty, a teraz odkrywasz przed nami swój album pod tytułem Wieje i mam nadzieję, że to cię zaprowadzi jeszcze dalej. I co? I właśnie, no jest zespół i są plany.
1: Tak, będziemy starać się pojawiać w jak największej ilości miast, na festiwalach, ale też solowo, no bo zrobiliśmy taką ładną płytę, no to teraz wypadają pograć ludziom trochę, nie?
0: Ale chyba, może się mylę, to jest taka płyta, która się koncertowo świetnie sprawdzi w jakichś takich kameralnych wnętrzach klubowych, a nie wiem jak, jeśli chodzi o takie festiwale plenerowe, ale może się mylę. Jeszcze cię nie widziałem w takiej odsłonie, więc nie wiem.
1: Wiesz co, ja jak pisałem ten materiał, to byłem w całkiem ciekawym momencie, bo właśnie już wiedziałem, jak to jest grać, już wiedziałem, że bardzo to polubiłem i też mogłem tchnąć w niektóre z tych utworów taką perspektywę, żeby umieszczać w nich coś takiego, żeby też nam jako zespołowi, ale było to miło grać, ale też żeby na ludziach też to robiło wrażenie na żywo, żeby fajnie było przeżywać te utwory wspólnie, żeby one miały taką emocję, którą będziemy w stanie przekazać na żywo, więc ja się po prostu nie mogę doczekać tych spotkań. No i będziemy się starać, żeby było ich jak najwięcej. Bardzo lubię, jak ktoś w ogóle poznaje naszą muzykę na świeżo, na żywo, bo to są niemalże idealne warunki do tego. Jest głośno, jest konkretnie, jesteśmy my na tej scenie, prawdziwi, na żywo. I to jest takie super, że możemy pokazać się ludziom i niektórych to od razu chwyta i to jest taki komplement, no uwielbiam to.
0: Tego w takim razie jak najwięcej ci życzę w tym najbliższym sezonie, ale też oczywiście na kolejne lata, żeby ci się nie znudziło za szybko i żeby ten rzeczywiście wiatr tylko pozytywny ci towarzyszył i dmuchał w żagle, a nie zatrzymywał na przykład. Max Stachasiuk, proszę zapamiętać to nazwisko. Ja to mówiłem już rok temu przy tych psach, które kocham do dzisiaj, ale ja myślę, że to nazwisko w najbliższych miesiącach i latach jeszcze będziemy wielokrotnie słyszeć, także do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, dzięki.
0: Dzisiaj mam przyjemność przedstawić wam zupełnie nową artystkę, która już gdzieś przeciera sobie te swoje muzyczne szlaki, ale jeszcze prawdopodobnie większość z was o niej nie słyszała. To jest dobry moment, żeby o niej usłyszeć i bardzo się cieszę, że udało nam się umówić i spotkać się w studiu Radia SK. Michał Hanczak z tej strony, a w studiu Sara Girgis. Dzień dobry.
2: Michał, dzień dobry. Ja cieszę się jeszcze bardziej, że mogę tutaj być i że zechciałeś wesprzeć moją twórczość.
0: No dobrze, na podziękowania to przyjdzie czas, jak zostaniesz wielką gwiazdą, odbierzesz jakąś nagrodę Grammy albo inną, to wtedy tam podziękujesz Akademii i najwyżej Radiu SK.
2: Tego mi życzysz.
0: Tego ci życzę, oczywiście. Rzeczywiście dziękuję. Nasze drogi się splotły już kilka ładnych miesięcy temu, kiedy podesłałaś mi swoją piosenkę, która miała ukazać się na ścieżce dźwiękowej do filmu Druga Furioza, o czym za chwilę sobie jeszcze pogadamy. I ja już wtedy czułem, że coś w tej muzyce jest takiego, co mnie pociąga, a z każdą kolejną propozycją czułem to coraz bardziej i dlatego postanowiłem cię dzisiaj tutaj zaprosić, żeby trochę świat o tobie usłyszał, bo mam wrażenie, że jak zrobię to jako jeden z pierwszych, to będę potem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Taką coś przewiduje przyszłość.
2: To słuchaj, bardzo się cieszę.
0: Chyba, że wywiniesz jakiś numer po drodze. To wtedy będzie gorzej.
2: Nie mam zamiaru, tylko te muzyczne numery.
0: Bardzo dobrze.
2: Mam nadzieję.
0: To na tym się skupmy. Dzisiaj akurat sprowadza cię premiera kawałka Nonsense. To jest już kolejny singiel, który serwujesz swoim słuchaczom, których z singla na singla przybywa. Ale rzeczywiście, żeby cię trochę przybliżyć, to może cofnijmy się do czasu tego filmu. Do kawałka Serce, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej sequela Furiozy. Tak, no właśnie, opowiedz w ogóle, jak to się stało, że twoje serce, czyli twoja piosenka, nagle stała się częścią filmu i tak naprawdę też dzięki temu całkiem nieźle zaistniała.
2: Wiesz co, ja podesłałam sama reżyserowi, Cyprianowi, moją twórczość. I jeszcze w większości na etapie demówek, dlatego że no, wiedziałam, że realizują drugą część właśnie tegoż filmu. I sama postanowiłam sobie dać na to szansę, żeby ktoś mógł tą moją twórczość usłyszeć, bo no, jak dobrze wiesz, ja byłam jeszcze przed debiutem, więc tak naprawdę nie było żadnych szans na to, żeby ktoś zapukał sam do moich drzwi i powiedział: słuchaj Sara, chciałbym zagrać wiesz, chciałbym użyć w filmie twojej piosenki. Ja też wychodzę z tego założenia, że naprawdę trzeba umieć samemu walczyć o te marzenia. I wiesz, to nie jest tak, że to przyfrunie z nieba i samo się wydarzy, więc nauczyłam się tego, żeby sama wychodzić naprzeciw, wiesz, swoim marzeniom. A to
0: dlatego też tutaj
2: marzyło.
0: Dzisiaj jesteś. To jest w ogóle tak. Świetne podejście, uważam. Chociaż podejrzewam, że to nie jest też tak, że od razu pierwszy mail, czy pierwsza wiadomość i od razu sukces. Podejrzewam, że po drodze, zanim trafiłaś do reżysera tego filmu i zanim się udało, to z innymi może projektami, z innymi pomysłami wcale tak nie było. Ale cię to nie zraziło. No chyba, że to był złoty strzał pierwszy.
2: To był złoty strzał.
0: Naprawdę?
2: Naprawdę. Wiesz, to nie było tak, że ja podsyłałam wielu reżyserom i licząc na to, że może tam z którymś się uda. To był naprawdę ten złoty strzał. I życie mi naprawdę już...
0: To ty masz duże szczęście.
2: Też tak uważam, wiesz? Do ludzi. Najbardziej do ludzi. I uważam, że to, jakich mam ludzi w ogóle obok, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, teledysków i w ogóle wszystkiego wokół tego, to jest największy mój sukces, wiesz? Jeżeli coś do tej pory mogę tym sukcesem nazwać, to właśnie to jest to i mówię to zupełnie szczerze.
0: Powiem ci, że rzeczywiście w takim razie twoja historia może być inspiracją, ale też pokazuje, że to szczęście jest potrzebne.
2: Również.
0: Jak się poczułaś, kiedy się dowiedziałaś, że rzeczywiście serce trafi na ścieżkę dźwiękową do filmu?
2: Ojejku, co się działo ze mną wtedy? Słuchaj, to był śmiech przeplatany z płaczem, ze wzruszeniem. No naprawdę, to był taki moment, w którym... No bardzo mocno dmuchnęło to w moje skrzydła i mimo, że wiesz, no liczyłam na to, że któraś piosenka rzeczywiście wpasuje się w ten film, no bo to, że Cyprianowi podobała się moja twórczość, to jest jedno, ale to, żeby gdzieś tam się to wpasowało i po prostu, żeby on jako reżyser ocenił, że to jest spójne i pasuje do jakiejś sceny, to jest drugie. No i czekałam, wiesz, jak na szpilkach, no przysłowiowo na tą wiadomość i jak już rzeczywiście to się potwierdziło, no to poczułam ogromną radość i naprawdę wdzięczność.
0: Ale dobra, serce to jest taki kawałek, który brzmi rzeczywiście już profesjonalnie, jest świetnie zrobiony. No, wcześniej musiałaś coś robić. Jak ta droga twoja muzyczna wyglądała przed tym sercem?
2: Wiesz, wcześniej ja tworzyłam muzykę, ale to nie była jakaś szalona ilość. To wiesz, ja tak naprawdę miałam kilka utworów. Miałam w życiu dwa tak naprawdę podejścia z pracy z producentem muzycznym. No i to jest też właśnie ta kwestia, że ja czekałam na odpowiednią osobę, z którą zgram się muzycznie, z którą wydarzy się muzyczna chemia i wiesz, i to wcale nie są bzdury, że takie rzeczy naprawdę muszą się wydarzyć, żeby móc iść dalej. No i tutaj właśnie spotkało mnie to szczęście, że zgraliśmy się z Pawłem Samperem Bogartem, właśnie z moim producentem i no to też jest jego zasługa, to jak to brzmi. Również Staszka Koźlika, którego pozdrawiam. Jakoś tak wychodzi, że zawsze go pozdrawiam, słuchaj, podczas jakichś rozmów, ale lubię to robić. Bardzo też doceniam to, to jak Staszek potrafi oszlifować nasze piosenki w postaci, wiesz, i realizacji nagrań, miksu, masteringu. No i to wiesz, no to jest też zasługa właśnie tych wspaniałych panów.
0: To, że film, do którego trafiło serce, był sukcesem, sprawiło też to, że twoja piosenka gdzieś zaczęła wiralować, można nawet tak chyba powiedzieć, że trafiać do wielu osób. No okej, no jakby zaczęła budzić zainteresowanie wielu osób, bo rzeczywiście w dość ważnej scenie tam się pojawia i pasuje idealnie do tego filmu. Potem za tym się pojawiła nominacja do odkryć w ramach bestsellerów Empiku, więc tak naprawdę szalone zaczęło się bardzo szybko dziać. Czy nie za szybko, pytanie?
2: Nie czuję tak, że za szybko. Aczkolwiek dalej chyba nie dowierzam, że coś takiego spotkało mnie zaledwie na parę miesięcy po debiucie i naprawdę nie wiedziałam, że takie rzeczy mogą się dziać. I wiesz, na pewno to nie sprawiło tego, że ja postanowiłam zwolnić tempo, bo wiesz, już coś się takiego wydarzyło, no to ja już nie muszę aż tyle nad tym pracować. A właśnie w drugą stronę to zadziałało, że ja po prostu mam jeszcze większą motywację i jak dostałam już taki mocny sygnał, że to naprawdę ma sens, choć ja sama, wiesz, czułam i wierzyłam, że to, co robię, ma sens, no to stwierdziłam, że idę naprawdę dobrą drogą. Po prostu swoją, że to się opłaca.
0: No i jesteśmy w momencie, kiedy ukazuje się singiel pod tytułem Nonsense. Cały czas obracasz się właśnie w takim nurcie muzyki elektronicznej, ja bym powiedział takiej ciemnej trochę, zresztą jak gadaliśmy czy wymienialiśmy maile wokół tego utworu czy poprzednich, to rzeczywiście zwróciłem uwagę ci na to, że to jest takie bardzo mocne, ciemne, takie transowe troszeczkę, w sensie, że potrafi cię tak wciągnąć w taki trans, że to mi się kojarzy z taką nocną jazdą samochodem. zawodem, albo ewentualnie z jakimś takim rzeczywiście zaawansowanym stadium imprezy.
2: Wiesz, może to wynika z tego, że mnie inspiruje bardzo jazda samochodem w nocy. Naprawdę.
0: No, czyli
2: więc
0: się zgadza.
2: Bardzo mi się podobają te wszystkie określenia i to, jak to czujesz. I tak naprawdę to, w jaki sposób czujesz moją muzykę, jest dla mnie najlepszą nagrodą, bo ja właśnie tak chciałam, żeby ludzie tą muzykę poczuli. I jeżeli rzeczywiście to się udaje, to bardzo miło mi jest to słyszeć. Tak jak powiedziałam, jazda samochodem, nocna jazda samochodem bardzo mnie inspiruje i właśnie podczas nocnej jazdy samochodem przyszła do mnie też koncepcja mojego debiutanckiego albumu, której jeszcze, wiesz, nie zdradzam, bo jeszcze sobie daję na to chwilę, no ale już niedługo.
0: I rozumiem, że te piosenki cały czas powstają.
2: Tak, ale jeżeli chodzi o pierwszy debiutancki album, to no już w 90% wszystko jest gotowe.
0: Skupmy się jeszcze przez chwilę na nonsensie. Co to jest za numer? Gdybyś miała go teraz trochę zareklamować, mówiąc krótko, to właśnie do jazdy samochodem, do kogo on powinien trafić?
2: Może zacznę od tego, że ja ten utwór tworzyłam w takim etapie swojego życia, w którym jeszcze ta wiara w siebie była naprawdę bardzo mocno zachwiana i przed tym, zanim poznaliśmy się z Pawłem i zaczęliśmy razem działać i zaczęłam tworzyć to, o czym marzę, to nie do końca wierzyłam, czy to rzeczywiście może się wydarzyć. I napisałam ten utwór właśnie w takim momencie życia, ale chciałam, żeby on brzmiał, żeby nie brzmiał dobijająco. Dlatego on jest taki lekki, dlatego też, wiesz, przed refrenem pojawia się na, które nie jest, wiesz, tylko takim, powiedzmy, zapychaczem i żeby to człowiekowi gdzieś tam zostało w głowie, tylko jest to celowy zabieg, żeby pokazać, że ja sama siebie hamowałam, wiesz, i że dobijałam się, tak nie wierzyłam w siebie, a tak naprawdę to jest jeden wielki nonsens, bo wszystko zależy ode mnie.

0: kolejny sukces już na koncie i to możemy zdradzić, bo to już jest oficjalna informacja, że zakwalifikowałaś się też na legendarny i kultowy dla wielu festiwal w Opolu do konkursu debiutów.
1: Zgadza się, to też jest szalone. I jeszcze nie dociera do mnie. Tym bardziej, że ponoć w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń, jeżeli chodzi właśnie o debiuty. No ogromnie jestem wdzięczna za tą szansę i postaram się zrobić wszystko, żeby ten mój występ rzeczywiście był, wiesz, zapamiętany.
0: Z tego co wiem, to tam jeszcze inna piosenka wchodzi w grę, prawda? Tam chcesz tak, zaprezentować
1: piękne.
0: Jeszcze inną odsłonę
1: piosenka
0: swojej piękne, twórczości.
1: Wiesz, intuicja mi tak podpowiedziała, żeby zgłosić właśnie tą piosenkę. Ta piosenka była drugim moim singlem. A tak naprawdę pierwszym jakby rozdziałem tej historii, bo ja zawsze piosenkę Serce opisywałam i będę opisywać jako takie intro, wiesz, moich działań. To taka trochę filmowa historia. Miękne rozpoczęło tą albumową historię i te rozdziały, bo tak sobie to określam, że to są rozdziały po prostu mojej historii, którą chcę opowiedzieć. Nie zastanawiałam się, wiesz, długo nad tym, którą piosenkę zgłosić. Jakoś tak czułam, że coś tą piosenkę czeka, wiesz? I jak na razie moja intuicja nie zawodzi.
0: Czym jest dla ciebie festiwal w Opolu? Bo jesteś przedstawicielką młodego pokolenia. Mam wrażenie, że te festiwale tego typu, jak Opole czy Sopot, trochę już straciły ten taki element kreowania przebojów. Są to imprezy skierowane do takiego masowego odbiorcy telewizyjnego, który po prostu lubi dostać to, co lubi, czyli piosenki, które zna. Skąd to Opole u ciebie w takim razie?
1: Wiesz, to nie jest tak, że ja chciałam dla zasady się zgłosić, żeby po prostu wystąpić w Opolu, bo zawsze się mówiło, że to jest, wiesz, legendarna scena i fajnie jest się tam znaleźć. Myślę, że trochę, będąc szczera, liczyłam na to, że jeżeli uda mi się dostać, to będę miała taką ogromną satysfakcję z tego, że można znaleźć się na tak dużej scenie, która, no nie oszukujmy się, jednak za legendarną jest uważana, że można tam wystąpić z muzyką, którą naprawdę robi się od serca, która nie jest muzyką komercyjną, jakkolwiek to nie brzmi. I z tego czuję taką największą satysfakcję. A też dyrektor mojej szkoły podstawowej, która bardzo mocno wspierała mnie muzycznie, już śpiewałam od najmłodszych lat, oni bardzo mi w tym pomagali. Życzył mi, słuchaj, na koniec mojej przygody z tą szkołą, jak stawałam się absolwentką, żebym znalazła się w tym Opolu. I jakoś tak mi to zostało w głowie, wiesz? Ja nawet ogłaszając to, gdzieś tam o tym wspomniałam od najmłodszych lat to gdzieś tam się działo, więc, ale wiesz, też nie chciałam robić niczego na siłę, żeby po prostu się tam znaleźć, tak jak mówię, żeby tylko być, ale z taką muzyką, którą bardzo czuję.
0: No to jest akurat super, że ten konkurs debiutów wrócił trochę do właśnie wykonywania swojej muzyki i pozwala na to, bo były takie różne projekty, że często ci debiutanci byli ubierani w jakieś covery, w jakieś piosenki, które do nich za bardzo nie pasowały, a tu rzeczywiście dostajemy zestaw artystów, którzy mają zaprezentować siebie i to, co tworzą na co dzień, więc to też może być jakaś trampolina do kolejnego sukcesu i no, możliwość dotarcia do trochę innego widza, do trochę innego odbiorcy.
1: Tak, wiesz, ja też jestem bardzo głodna grania na scenie. A wiesz, jak wyglądają początki. Więc ja też podchodzę do tego w taki sposób, że jak tylko pojawia się jakaś szansa, inaczej, że ja mogę sobie dać, wiesz, na to szansę, żeby wystąpić na dużej scenie i po prostu przeżyć takie niesamowite emocje, których jestem głodna, to chcę sobie na to pozwalać. I bardziej tak o tym myślę. Gdyby rzeczywiście te debiuty wyglądały w inny sposób i ja bym nie mogła siebie wyrazić, możesz mi wierzyć lub nie, ale nie czułabym, że muszę to dla zasady zrobić.
0: Sara Girgis dzisiaj w studiu Radia SK. Powiedz mi, gdzie będziesz, jak spotkamy się za rok o tej porze? Pytanie trochę jak z rozmowy kwalifikacyjnej w korporacji, ale...
1: Może to banalnie zabrzmi, ale mam nadzieję, że w tym samym miejscu, wiesz? Dlatego, że czuję, że nie sądziłam, że mogę osiągnąć takie szczęście i to jest dla mnie najważniejsze, żeby po prostu być szczęśliwą. A robię to, co kocham, realizuję się i już bardzo doceniam to, co się dzieje w moim życiu.
0: Pięknie, stawiam tu kropkę, chociaż tak naprawdę życzę ci, żeby do tego wszystkiego jednak doszły jeszcze jakieś konkretne, nie wiem, sceny, festiwale, to, co cię gdzieś tam kręci. Może jakieś uznanie na listach hitów radiowych, czy gdziekolwiek indziej, gdzie będziesz mogła się pokazywać ze swoją muzyką. Powodzenia.
1: Dziękuję. Będę, wiesz, no przeszczęśliwa oczywiście z tego powodu, ale już doceniam to, co się dzieje. Ja po prostu wierzę, że jak człowiek pracuje nad czymś, co naprawdę chce robić, to musi to się udać.
0: I to nie jest nonsens.
1: To nie jest nonsens, dokładnie.
0: Wbrew
1: to jest
0: tytułowi nowego singla Sary Girgis. Bardzo polecam tę piosenkę, zwłaszcza właśnie na takie ciepłe wieczory, albo do tej nocnej jazdy samochodem. Ja akurat nie jestem kierowcą, więc nie wiem, ale wyobrażam sobie, że brzmi to dobrze.
1: No może kiedyś ja cię zabiorę na przejażdżkę.
0: Jesteśmy umówieni. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję ci, Michał, najpiękniej.
2: Tu Michał Hanczak, witajcie. Za chwilę w Radiu SK spotkanie z Igorem Herbutem, ale najpierw kilka muzycznych zapowiedzi.
3: SK Music News.
2: Za chwilę czerwiec, a to oznacza, że przed nami Warsaw Music Festival. Z jednej strony szykuje się coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Warsaw Music Festival to 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas, Armin van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, no a do tego zagrają jeszcze m.in. Benny Benassi, bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvi i Remi. To na Stadionie Warszawskim Legii 13, 17 i 20 czerwca. Zaprasza was Radio SK.
3: SK Music News.
2: Na po czerwcu lipiec i kolejna impreza, którą warto już teraz zapisać w kalendarzach, tym razem dla fanów hip-hopu. 8 lipca w Sławie startuje Rapstacja, no i będzie to jubileuszowa 10. edycja. Szykuje się gruby line-up, bo po 4 latach na festiwal powraca PZ, a wśród ogłoszonych już artystów są m.in. BDOS, Oki, White 2115, Gibbs, Kuban, Fukaj czy Problem. Rapstacja w tym roku odbędzie się pod patronatem stacji radiowej, którą znacie doskonale, SK. Oczywiście was zaprasza.
3: SK Music News.
2: Lipiec to także Łódź Summer Festival, czyli wielka plenerowa impreza, na którą nie potrzeba biletów. Od 24 do 26 lipca w Łodzi pojawią się m.in. Timbaland, Bastille, Rudimental ze swoim DJ-setem, a także Zalia, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska i mocna reprezentacja polskiego hip-hopu. PZ, BDOS, Łajcior, Problem, Żabson i wielu innych. Wystąpi tam też Natalie Imbruglia, która z pewnością zaśpiewa swój nieśmiertelny hit Torn. No, każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Łódź Summer Festival za niecałe 2 miesiące.
3: SK Music News.
2: Ostatnio bardzo często słyszymy go na antenie Radia SK w tegorocznym hymnie męskiego grania, czyli w hicie Nareszcie. Razem z Vito Bambino i Zalią nagrał go Igor Herbut. Tego lata będzie można spotkać go na koncertach w ramach tej słynnej trasy, no ale wokalista zapowiedział też premierę nowego solowego albumu. Płyta Jeremie ma ukazać się jesienią. Tyle o przyszłości, teraz jednak cofniemy się w czasie, bo Igor Herbut powspomina trochę swoje różne pierwsze razy.
4: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No, nie wiem, dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
2: Mój pierwszy muzyczny idol?
4: Światosław Wakarczuk, Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
2: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem, to było we Wrocławiu w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
2: Mój pierwszy raz w talent show.
4: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat i No i dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
0: Mój pierwszy hit.
4: To chyba Będę z Tobą to był hit.

0: chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na Światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojąc na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie... bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on, bo słuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak pod wiśnią. To ciekawe. Ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. Jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest, i te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: Moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miały bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Stety, niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyła mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetno, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać, utwór bardzo szybki, i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej. A ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal, sytuacja i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem. Nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie. To było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach, po prostu to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. A tymczasem przygotowałem dla was jeszcze historię powstania pewnego znanego kawałka.
2: SK Music News.
0: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil, a szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you... W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w 7. niebie.

0: Kanczak z tej strony, dzień dobry.
1: Dzień dobry, bonżurek. Wypiekłam dzisiaj naprawdę prosto z tłoczni. Jest jeszcze cieplutki jak bułeczki.
0: No czuję jakby ten z patelni.
1: Naprawdę, to jest pierwsza sztuka, gdzie biegłam z nim, aż się spóźniłam dzisiaj na ten wywiad, powiedzmy sobie otwarcie. Właśnie dlatego, że czekałam, żeby ci szczerze dać tę płytę wypieczoną cieplutką do rąk.
0: Doceniam, wybaczam spóźnienie i
1: dziękuję.
0: Czuję się wyróżniony tym, że jako pierwszy dziennikarz muzyczny dostałem fizyczny winyl od ciebie. Ale nie dlatego cię zaprosiłem, żebyś dawała mi prezenty. Od razu.
1: Ale ja lubię dawać prezenty.
0: Ja bardzo się cieszę z tego powodu, to piękne, ja również. Natomiast rzeczywiście uważam, że warto o twojej twórczości pogadać i warto ją promować. Zresztą widzimy się tutaj nie po raz pierwszy. Ostatnio widzieliśmy się przy okazji premiery piosenki Nie Wypada i to już prawie rok minął od tego czasu.
1: Tak jest.
0: Ta płyta powstawała.
1: Półtora roku powstawała, tak.
0: Nosi tytuł Z resztek.
1: Tak.
0: I teraz wyjaśnij ten tytuł.
1: Z jakich resztek?
0: Z resztek, nie wiem, kreatywności. Czy z resztek wolnego czasu, bo
1: dobrze,
0: jesteś też przecież pracującą mamą.
1: No tak, to jest zaczepny tytuł. Taki miał właśnie być. Tak naprawdę to jest z resztek emocjonalnych, z jakichś tam resztek miłosnych, z resztek tęsknoty, z resztek żalu, bólu, z każdych resztek, które w ogóle możemy sobie wyobrazić. Jest to często z resztek frustracji, często jak jesteś czymś zdenerwowany, zmęczony, masz dosyć. Ta płyta to skrawek, po prostu zapis moich 2 lat ze wszystkich resztek życiowych, jakie w ogóle przyszły do mnie przez te 2 lata.
0: Brzmi trochę złowrogo, tak naprawdę, bo to się tak kojarzy, jakby niewiele zostało i tam tylko tak wyłuskałaś.
1: Specjalnie tak zrobiłam, specjalnie, ale zapewniam, że te piosenki to nie są odpadki, to nie są te resztki, takie wiecie, obierki, które się obiera ziemniaki i po prostu gdzieś tam spadają, no tylko to są piosenki, które faktycznie pieczołowicie bardzo mocno gotowałam. To jest fajne też, że podzieliłam album na śniadanie, obiad i kolację i to wygląda jak takie menu i serwuję to na stole. Będziemy też robić specjalne w warszawskiej restauracji specjalne menu Pauli Romy, które będziecie mogli degustować. Poinformuję na swoich social mediach, proszę śledzić i będzie można takiego muzycznego menu w daniach po prostu spróbować.
0: No bo właśnie, nie wiem czy pamiętacie, ale Paula Roma to nie dość, że świetna artystka, piosenkarka, autorka piosenek, to również zapalona miłośniczka gotowania i w sumie każda nasza rozmowa gdzieś dotyka jedzenia.
1: Zawsze lądujemy
0: od samego początku. Uwielbiamy też o tym rozmawiać i tu przy tej płycie
1: dokładnie.
0: Znowu się ten pomysł jeden z drugim łączy, czyli jeden świat, ten muzyczny z tym kulinarnym.
1: Tak jest.
0: I rzeczywiście mamy tutaj 11 dań na tej płycie. Z resztek ten tytułowy kawałek, on jest taki najmocniejszy emocjonalnie rzeczywiście.
1: Tak, tak. I on wyszedł podczas premiery mojej płyty. Tam jest takie długie solo dętki, czyli trąbki, o którym mi się zawsze marzyło. I postanowiłam po prostu ten premierowy utwór zrobić dokładnie taki, jaki ja czuję z tych resztek emocji, serca i sił. No i ten utwór jest taki chyba właśnie najbardziej taki mocny. On opowiada o utracie tej resztki. Jak już nic po prostu nie zostaje, to ty musisz wziąć tę resztkę i zbudować siebie na nowo, więc wydźwięk jest bardzo pozytywny.
0: I ogólnie, żeby też od razu wam to uzmysłowić, drodzy słuchacze, to nie jest smętna płyta smutna, bo ja mam w ogóle wrażenie, że w porównaniu z twoimi poprzednimi albumami na tej płycie tej energii w muzyce, w tekstach, w twoim wokalu jest więcej.
1: Więcej. Ja się pokusiłam o to. Tutaj w tym menu płytowym tylko na kolację serwuję 4 ballady, żeby można było spokojnie potem pójść spać, a na śniadanie i na obiad 6 piosenek to są piosenki średnio tempowe lub szybkie. Właśnie dlatego, że ja nie czuję, że ta resztka emocji to jest mój koniec. Ja czuję, że to jest jakiś super nowy początek i że ja serwuję te piosenki od śniadania na takim pełnym powerze i że po prostu słuchacze, którzy posłuchają płyty Pauli Romy z resztek, poczują od rana energię, a nie, że ty jesteś przybity z rana. Tak ta płyta została skonstruowana właśnie. Róże kwiatów.

0: Oczywiście jak jest posiłek dobry, jakaś fajna kolacja, dobry obiad, albo nawet fancy śniadanie, to fajnie w dobrym towarzystwie, więc goście, goście, goście. Ich tutaj nie brakuje
1: tak
0: i
1: jest.
0: Zarówno ich słychać, jak i na pierwszy rzut ucha nie słychać, bo myślę tu też o producentach, więc
1: tak
0: pochwal
1: jest.
0: Się, kogo ty tutaj do tego stołu zaprosiłeś.
1: To też jest ciekawe, że tutaj jest podział menu na 3 śniadania, obiad, kolacje i z 3 producentów, więc to wszystko było tak przemyślane, że każdy dostał swoją partię, że tak powiem, jedzenia. Pierwsza część to powstała z producentem Kubą Krupskim. On bardzo często współpracuje, chociażby z Julią Wieniawą. Stworzyliśmy razem i piosenkę z Sarsą, i piosenkę taką bardzo wolną, już nigdy nie spojrzę na morze.
0: Piękna to jest w ogóle piosenka.
1: Bardzo

0: Dziękuję. Bardzo to mnie prywatnie moja ulubiona z tego albumu.
1: Moja chyba też, jeśli chodzi o ballady.
0: Super, super. No to właśnie to Kubie trzeba też właśnie Grupskiemu powiedzieć dzięki wielkie. Drajskal zrobił tu jeden utwór z Katią, Robisz mi w głowie ogień. Ekipa Today, Luźna XXL, też bardzo fajna ekipa producencka. I na końcu Leon Krześniak, który zrobił aż połowę tego albumu.
1: Leon Krześniak to jest osoba, która ostatnio zrobiła chyba połowę hitów polskich.
0: Połowę polskich, dokładnie, albo wszystkie już nawet słyszę prawie. Więc Leon Krześniak przyłożył tutaj bardzo dużo swojej producenckiej pracy i myślę, że warto o tych producentach zawsze wspominać, bo no bez nich ta płyta nie miałaby takiego kształtu.
1: No właśnie, rola producenta jest bardzo ważna, nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że to ostateczne brzmienie to jest rzeczywiście zależne od tego producenta,
0: ja
1: który
0: bym
1: nadał to właśnie,
0: tak,
1: tego brzmienia.
0: Oczywiście, ja bym to znowu powiedziała kulinarnym językiem, że oni to wypiekają właściwie, że to brzmienie zostaje tak mieszane w tej misce takiej, wiesz, kuchni i oni biorą to ciasto, które ja przynoszę, załóżmy już z dodatkami i wkładają do tego swojego komputera i wypiekają. I to, co państwo słyszycie, to, co wy słyszycie, to jest właśnie to, co w ich głowach siedzi, co jest w ich emocji. Ja oczywiście mam na to wpływ. Siedzę w studio, mówię mniej, więcej, lewo, prawo, więcej, nie wiem, basu, więcej gitary, więcej czegoś, dodaj mi więcej soli i pieprzu. Ale generalnie, ostatecznie, to producent nadaje sznyt temu daniu.
1: I dobry producent wie, kiedy ten wypiek wyjąć z tego pieca.
0: Oj tak, żeby nie przesadzić.
1: Tak, żeby nie było zakalca na przykład.
0: Tak, tak.
1: A kiepski producent może przypalić, no.
0: No dokładnie. I już miałam okazję i być zakalcem, i być przypalonym utworem. Już wszystko przeszłam przez te 4 płyty, bo to jest mój 4. album. I płyta z resztek jest taka właśnie chyba najbardziej świadomie upieczona. Najbardziej tak spokojnie.
1: Sarsa i Katia wśród dziewczyn, które z tobą śpiewają, ale
0: tak,
1: też pojawia się męski głos,
0: tak,
1: którego
0: jest.
1: Nie rozszyfrowałem. Poczekaj, bo na płycie jest napisane.
0: Dobrze.
1: Michał Lange.
0: Tak, okay, jest.
1: Okej, znam człowieka, ale po głosie
0: świetny
1: nie poznałem.
0: Świetny też producent.
1: Też.
0: I świetny wokalista. Też laureat nagrody Fryderyka, choćby za piosenkę, za płytę kiedyś Ideal Rosalie. No, można tak wymieniać. Michał ma na koncie wiele nagród i pamiętam, jak szukałam fita do tej piosenki, napisałam w ogóle numer o facecie, który goni za kasą, ale tak mocno goni, że nie widzi nic innego przed oczami. Dlatego ten numer nazywa się Gonił jak zły. No i on goni jak zły za tą kasą, nic nie widzi, wszystko po drodze traci, bierze kredyt i bardzo tam pisze, jak nie ja, storytellingowo, czyli opisuje po prostu dzień z życia tego faceta, który jest zaślepiony pieniędzmi. I pomyślałam sobie, kurczę, no to musi jakiś facet zaśpiewać, dlaczego ja mam śpiewać całą piosenkę o facecie? No i zadzwoniłam do Michała, bo tego dnia zobaczyłam, że nagrał fita u PZ-a. Więc pomyślałam sobie, dlaczego nie? Świetny głos, super fity robi, świetny producent, dzwonię. Jeden dzień i numer został zrobiony.
1: Pięknie, jaka historia, jakby czekał w ogóle na to, żebyś do niego się odezwała.
0: Tak, i to w ogóle Instagram mi podesłał, pamiętam jakiś post i patrzę, Michał Lange, fitu PZ-a, myślę sobie, kurde, i znamy się sprzed lat też i świetny ma głos i tak jak już mówiłam, w samych superlatywach o nim, więc zadzwoniłam, a że Michał ma świetną energię, to tak w takim dobrym humorze zaśpiewał tą piosenkę Gonią jak zły, więc zachęcam do tego, myślę, że to spokojnie mógłby być singiel też z tej płyty, aczkolwiek no już nie było miejsca na tyle singli.
1: Cóż, no jakby to powiedzieć, no każdy Michał to fajny chłopak. No to
0: na pewno, to na
1: się,
0: pewno.
1: To absolutnie się zgadza i sprawdza również tu.

0: Paula Roma dzisiaj w studiu Radia SK z nowym albumem pod tytułem Zresztek. Ja mam wrażenie, że z ciebie ostatnio to każdy próbuje jakąś część wyciągnąć i dlatego też te resztki trochę zostają, bo trochę mnóstwo artystów wokół ciebie się pojawiło, takich, którzy wyczuli w tobie talent autorski, talent tekściarski i pomagasz wielu osobom. Tak jeszcze jak widzieliśmy się tam niecały rok temu, to były jakieś takie zalążki, a ostatnio mam wrażenie, że ta lista się wydłużyła.
1: Że machina ruszyła.
0: Bardzo mocno.
1: Faktycznie, to prawda i bardzo mnie to cieszy. Tak jakoś naturalnie się to wydarzyło, wiesz, nie planowałam w ogóle, że ja będę takim czynnym songwriterem. Myślałam, że będę tak gościnnie gdzieś tam pisać od czasu do czasu, a okazało się, że od jednej piosenki do drugiej, do trzeciej, do czwartej i teraz mam ten komfort, że wybieram te zlecenia i one są wspaniałe, współpracuję z super artystami. Mogę się pochwalić, że jestem współautorem też Brightest Light Marianki Kłos, czyli Eurowizji Junior, która reprezentowała nas w Polsce, Polskę reprezentowała w tym roku. Napisałam dla finalistów Voice of Junior i także tych dorosłych wszystkie piosenki finałowe na Voice'y. Myślę, że to dopiero początek i czuję też, że te zlecenia i że te moje faktycznie pióro gdzieś tam zaczyna być w taki sposób zauważalne, że ma ono pewien swój sznyt. I wydaje mi się, że do tego szłam właśnie te 4 lata, że nauczyłam się pisać na własny sposób, ale także jestem bardzo plastyczna, jak piszę dla innych, że nie czuć wtedy, że ja piszę pod siebie, tylko wyciągam z tego artysty, dla którego piszę, najlepszą esencję, tak jakbym, wiesz, naprawdę gotowała taki bulion albo sos, wiesz, taki po prostu
0: wracamy
1: sama
0: do kuchni,
1: esencja.
0: Nie uciekniemy od
1: tego. Nie uciekniemy, nie uciekniemy. Poza tym to naprawdę świetnie tego albumu i do tego w ogóle muzyka i kuchnia, zawsze to powtarzam, to najlepsza kompozycja, jaka może być.
0: Super cię widzieć szczęśliwą, bo się
1: spełniasz
0: tym. Dziękuję,
1: bardzo.
0: Chociaż pewnie pojawiają się czasami takie myśli, że no dobra, no napisałam coś fajnego dla kogoś, może nie oddaję.
1: A, wiedziałam, że to spytasz. Pojawiło mi się to 2 razy przez moją całą karierę i to było ostatni raz miesiąc temu. Napisałam super piosenkę, współkomponowałam właściwie razem z artystą, łeb w łeb pisaliśmy i jak skończyliśmy, usłyszałam tę piosenkę w studio demo i sobie myślę, Paula, dlaczego? A potem sobie pomyślałam, że no ona by nie wyszła tak, jakbym ją napisała sama, tylko ten artysta tak na mnie zadziałał. On mnie tak po prostu, wiesz, jakoś zainspirował, że wtedy wychodzi taki, a nie inny numer i pogodziłam się z tym, że nie mamy na wszystko wpływu i że najwyraźniej tak po prostu miało być, że dla niego właśnie ten utwór miał taki powstać.
0: Powiedziałaś o tym, że tej płycie towarzyszyć ma taka akcja restauracyjna, bardzo tak fajny pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć jeszcze do tego menu konsumpcyjne, nie tylko coś
1: wreszcie,
0: na upane,
1: coś zjemy wreszcie do tej płyty.
0: Dokładnie tak, ja się wpraszam już, ale powiedz jeszcze, co z innymi muzycznymi ucztami, no bo to jest taka akcja promocyjna, rozumiem, tu w Warszawie dla pewnie też no tylko tych fanów, którzy będą mieli okazję się na to załapać, ale tak koncerty, to jest ta muzyczna uczta, na którą czekamy.
1: Oczywiście.
0: I czy rzeczywiście jakąś trasę planujesz przy okazji tej płyty?
1: Tak jest. Przez to, że jestem też mamą i mam małego synka, to zawsze podkreślam, no to lato u mnie jeszcze tak spokojnie. Zagraliśmy ostatnio w Warszawie w Niebie, duży koncert promujący, super duże wydarzenie i teraz przez chwilę muszę ochłonąć, przynajmniej tydzień, dwa. Potem parę razy w latem będzie można mnie usłyszeć, ale na takich raczej spokojnych wydarzeniach. No i ruszamy jesienią z albumem Zresztek. Myślę, że pojawimy się w kilkunastu miastach i ogłoszenie będzie u mnie na Instagramie właśnie w tym tygodniu. Więc to jest też super, że pojawimy się, mogę tam powiedzieć, między innymi pojawimy się w Krakowie, pojawimy się chyba w Białymstoku, w Dąbrowie Górniczej. Będzie bardzo fajnych kilka miast, takich, które naprawdę od lat chciałam odwiedzić i wiem, że tam mam fanów, którzy też na mnie czekają, bo piszą do mnie, więc no nie mogę się doczekać tego ogłoszenia.
0: Czyli będzie pełnokrwista trasa koncertowa i z tego, co też wiem, obserwujesz na swoich koncertach, że z płyty na płytę, z roku na rok, tych ludzi przychodzi więcej.
1: Jak najbardziej.
0: To musi być satysfakcja.
1: To cieszy serce bardzo i dusza artysty, naprawdę. Zabrzmiałam tak bardzo poważnie, ale naprawdę to jest, nie ma nic wspanialszego niż to, że stoisz na scenie, śpiewasz i widzisz, że tych fanów przybywa, a moja muzyka charakteryzuje się faktycznie tym, że ona jest wrażliwie pisana. Mimo, że to jest szybki na przykład album, to te piosenki starałam się pisać w taki wrażliwy sposób, bo taka ja jestem. Więc to jest jakoś tak nierozerwalnie ze mną od lat połączone. I ja mam takiego słuchacza, wspaniałego wrażliwca, który przychodzi na koncert, kupuje płytę i jeszcze na dodatek chce ze mną na przykład wypić właśnie kawę czy zjeść obiad i nie mogę tego ostatniego czynić często, dlatego właśnie stworzyliśmy tą akcję specjalną z resztek, żeby moi słuchacze mogli ze mną spróbować tych dań w restauracji w Warszawie.
0: Paula Roma, sprawdzajcie szczegóły wszystkich tych akcji, koncertów.
1: Wchodźcie wszędzie na sociale.
0: Dokładnie, w mediach społecznościowych. Ja kibicuję ci niezmiernie i bez przerwy tak naprawdę. Także nie mogę doczekać się też spotkania z tobą na żywo, ale na koncercie. Ale przy jedzonku oczywiście też bardzo
1: oczywiście.
0: Chętnie. Paula Roma, płyta z resztek.
1: Wszystkiego smacznego.
0: Jest już dostępna. Słuchajcie i przetrawcie to odpowiednio. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. News.
0: Cześć, witajcie. Michał Hanczak z tej strony.

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. I czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest to też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą, albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero potem poszły? Ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej. Okay.
1: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer... No w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie, bo
0: jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co było inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach, nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne, i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: więc... A niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życie
0: różne.
1: Życie piękne są tylko chwile.
0: Tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence Teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko. Ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: więcej.
1: W czerwonej
0: sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Chciałabym więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego, ale najpierw trochę koncertów i co, i płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu, nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle, o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję, więc jestem artystą w procesie.
0: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To dobrze. To dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej
0: ciekawe
1: mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak
0: czyli
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
0: no,
1: jest
0: DJ-em. No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz,
1: tak,
0: bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę.
1: Dziękuję.
0: Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne,
0: tak,
1: to jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę... Ja nie postanowiłam
0: tam nie czytałaś
1: czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: A, okej, okay, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba,
0: radio,
1: czy nie?
0: Cambio
1: to ja, mi się podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj,
0: trochę.
1: Jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super.
0: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
1: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
0: Co za marnotrawstwo.
1: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
1: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

SK News, Jakub Konieczkowicz. Dwulatek wypadł z balkonu na 10 piętrze. Życia dziecka nie udało się uratować. To na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Chłopiec był pod opieką matki i miała go stracić z oczu na kilka sekund. Sprawę badają śledcze. Autostrada A1 w kierunku Gdańska zablokowana. Na trasie na wysokości Torunia ciężarówka wjechała w bariery rozdzielające jezdnie. Nikt nie został poszkodowany.

jeśli jeszcze jakieś ziewanie się u was pojawia, spokojnie, coś poradzimy. SK gra hity na czasie i SK daje kaski. W ten weekend co godzinę mamy dla was i waszych dzieciaków kaski. Zgłoszenia za darmo na sk.pl. Za chwilę dzwonię w tej sprawie do kogoś z was. Minuta po dziewiątej. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Beyoncé i Jay-Z z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. SK może was uratować przed mandatem. Już od 3 czerwca wszystkie dzieci, które jadą na rowerze albo hulajnodze poniżej 16 roku życia, będą musiały mieć na głowie kask. Dlatego SK daje kaski i razem ze mną teraz Ania. Cześć Ania.
1: Cześć.
0: Ania ma problem z 9-letnim synem. Co to za problem? Opowiadaj.
1: Problem jest taki, że mój Adaś nie chce za nic w świecie założyć kask.
0: Absolutnie nie chce się zgodzić. On nie lubi czegokolwiek mieć na głowie, jeżeli to nie jest czapka.
1: Nie.
0: I słuchajcie, a dużo... No dawaj, no mów.
1: A dużo jeździmy na rowerach, a teraz będzie obowiązek, także no jest problem.
0: Ale ty masz plan, jak go przekonać. I to jest bardzo sprytny plan.
1: No mam taki plan, bo dużo jeździmy samochodem i przeważnie leci Radio SK. Także jak dowie się, usłyszy, że wygrał kask z Radia SK, to mam nadzieję, że to będzie dla niego taką motywacją, że go w końcu założy.
0: I jeszcze to będzie pomarańczowy kask, to w ogóle. I jak jeszcze mama kask na głowę założy, to będziesz w ogóle świeciła przykładem. Dlatego już teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
1: Super.
0: To miłych podróży rowerem z synem, dobrej soboty życzę. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, zgłaszajcie się na sk.pl, bo dzisiaj co godzinę rozdajemy kaski.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.

9,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. I po reklamie.

0: Przyjemne kołysanie od Lany Del Rey. Numer idealny na spokojny sobotni poranek. Ale teraz uważajcie, bo wlatuje muzyczny energetyk.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Eską rządzą nowości. Codziennie wam podrzucamy najlepsze nowe numery. Z nami poznajecie świeże hity. I teraz naszą antenę przejmuje bardzo mocny duet, który już nie jeden hit stworzył i teraz dokłada kolejny. David Guetta i Bebe Rexha razem stworzyli na przykład I'm Good, a teraz mają dla nas Sad Girls. To jeden z tych numerów, który wpada w ucho po pierwszym odsłuchaniu i jestem pewien, że wam też się spodoba. David Guetta i Bebe Rexha, Sad Girls, już teraz w Radiu Eska. To jest numer, przy którym można się budzić w sobotę. Jeśli brakuje wam sił, to jest coś dla was właśnie. Tak wam gra Radio SK w sobotę.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Daria Zawiało, Fitako Hemingway w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie. No i słuchajcie, jest historyczny moment. Zakopane już nie będzie wyglądało tak samo. Bardzo ważna decyzja. Koniec reklamozy na wjeździe do Zakopanego. Rada Miasta przyjęła uchwałę krajobrazową. A to oznacza, słuchajcie, że znikną te takie wielkie banery reklamowe, które stoją zawsze przy Zakopiance, jak się wjeżdża do Zakopanego. Kojarzycie jakieś tam reklamy restauracji, jakieś tam papugarnie, wystawy i tak dalej. To w najbliższym czasie te wielkie banery, które zasłaniają Tatry, te kiczowate reklamy, mają w końcu zniknąć i będzie w końcu to usystematyzowane. Także bardzo ważna decyzja. Jeśli to się uda wprowadzić, słuchajcie, to ja mam kolejną propozycję, żeby Rada Miasta Zakopanego wprowadziła ceny maksymalne w restauracjach. Radio SK. A my za chwilę gramy dalej. Po krótkiej przerwie między innymi Damian Dawid.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 30 maja od 13 do 22 w Sokołowie Podlaskim, na terenie dawnej cukrowni przy ulicy Fabrycznej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Trzęsiemy całą branżą. Dołącz do nas.
8: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes. Less stress.
13: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
14: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
15: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
14: Co nas czeka?
15: Cały weekend bezpłatnych atrakcji, kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
14: A Artbox Experience?
15: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
14: Zapowiada się dobra zabawa.
15: Tak, 30 i 31 maja świętujemy weekend dziecka w Fabryce Norblina.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: Dzień Dziecka w stolicy. Już w niedzielę 31 maja Hula Kula zamieni się w prawdziwe centrum rodzinnej zabawy. Na scenie wystąpi Roxy Węgiel. Czekają na Was animacje, konkursy i mnóstwo atrakcji. Bilety na hulakula.com.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzy Miejskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzę Miejską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzy Miejska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
20: I po reklamie.
21: SK.

0: Ten numer podbija media społecznościowe, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. To Milki i David Guetta to sobotnie hity na czasie, a już w poniedziałek Dzień Dziecka, dlatego już teraz Radio Esca przenosi Was do świata zabawek. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która nadaje z dziecięcego pokoju, z podłóżka, z pudełka na zabawki i dzieją się tam ważne rzeczy, nadajemy specjalne newsy.
1: Esca Toy Story Radio.
2: Uwaga współtowarzysze, mamy wyniki corocznego testu sprawnościowego. Najlepsi okazali się Chudy i Bas, ale zaraz za nimi resorak Joe, no jego spowolniło łóżko. No nie wyrobił się chłopak na zakręcie i stracił cenne sekundy. Nieźle poszło też pastereczce, ale niestety zapatrzyła się na Chudego.
0: Najważniejsze newsy ze świata zabawek i najpiękniejsze bajkowe hity. Tylko w Esca Toy Story Radio. Tę stację radiową znajdziecie w eskowej aplikacji na smartfony i na eska.pl.
1: Esca Toy Story Radio.
3: Słuchaj, w aplikacji radio.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Nie wiesz, który Samsung będzie najlepszy dla Ciebie? Przyjdź do Samsung Brand Store i porozmawiaj z ekspertem, bo możemy dobrać smartfon, tablet lub telewizor do Twoich potrzeb. Galerie w Warszawie, Westfield Mokotów, Targówek i Złote Tarasy. Samsung Brand Store. Wybierz świadomie.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Nasz ulubiony grzech?
11: Pycha. Bo cateringu Robin Food grzech nie spróbować. Sprawdź aktualne promocje na robinfoodcatering.pl. Robin Food trafia w punkt.
12: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
13: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
12: Co nas czeka?
13: Cały weekend bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
12: A Artbox Experience?
13: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
12: Zapowiada się dobra zabawa.
13: Tak, 30 i 31 maja świętujemy weekend dziecka w Fabryce Norblina.
14: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
15: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski. Wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
16: Mokka Mousse. Kawowy odcień inwestycji Mokka Tower od dewelopera Profput. Tu życie nabiera kolorów. Przyjdź na dni otwarte Mokka Tower na Gocławiu od 29 do 31 maja. 33 mieszkania z garażem za złotówkę. 3 dni atrakcji. W piątek otwarcie boiska. W sobotę sąsiadówka i dzień dziecka w plenerze. A w niedzielę strefa chili, pyszna kawa. Dni otwarte Mokka Tower, ulica Ostrobramska 76. Piątek godzina 11-19. Sobota i niedziela godzina 10-16. Więcej na www.profput.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.
19: Warszawa na czasie.
14: Paulina Horbatowska, cześć, witajcie. Już za godzinę startuje święto Saskiej Kępy. Przy Francuskiej czekają koncerty, sportowe atrakcje i warsztaty plastyczne, a wydarzenie potrwa do 22. O 19.30 kolejny night skating spod Urzędu Miasta w Pruszkowie. Rolkarze pojadą w stronę Piastowa, a trasa będzie miała 23 km. Z kolei o 21.30 w multimedialnym parku Fontan pokaz Wielkie Serca z muzyką, światłem i projekcjami na wodnym ekranie.
4: Minęła 10. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Jeden z zatrzymanych.

0: dziś, jutro na trasę mają wrócić e-busy. Jak podaje Tatrzański Park Narodowy, to jednak nie koniec utrudnień związanych z remontem drogi. Kolejne mają się pojawić 8 czerwca.
1: I już 2 minuty po godzinie 10. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby w końcu wstać i pójść nad morze. Albo wskoczyć do basenu. Eskowa ekipa ze słuchaczami Radia SK jest w Hiszpanii, w Maladze. To jest finał odlotu ściśle tajnego. Za chwilę się z nimi połączymy. Sprawdzimy, czy już wstali, czy głowa za bardzo nie boli. A wy sprawdzajcie eskowego Instagrama. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Hit zawsze na czasie od Lady Gagi na antenie Radia SK, a teraz robimy odlot. SK zabrała słuchaczy do słonecznej Malagi, do Hiszpanii. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą SK-ową ekipą, z naszymi słuchaczami. Jankę, Skama i Wiktor są teraz w Maladze. No i po pierwsze najważniejsze pytanie, jaka tam u was pogoda? Czy w ogóle jest słońce? Halo, halo.
1: Co to za pytanie, czy u nas jest słońce? Może od razu słuchaj, czy u nas jest słońce?
2: Jest bardzo dużo słońca.
1: Jest naprawdę cudownie, wspaniale. Właśnie jesteśmy na śniadanku hiszpańskim.
3: Cóż tu dzisiaj zdążyliście już zjeść? Tylko przełknij najpierw.
2: No, spokojnie. No
4: właśnie. Zjedliśmy naleśniczki i wypiliśmy pyszny sok pomarańczowy.
5: Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, jak brzmi słońce na drugi dzień, tak brzmi słońce na drugi dzień.
1: Żyć od wczoraj raczymy się przyjemnościami, których jest naprawdę mnóstwo. Jeśli chodzi o... Gdzie my jesteśmy?
3: No jesteśmy w Maladze.
4: Maladze, no dobrze, tak chciałem się upewnić.
3: To nie Węgry. Nie, ani nie Radom oczywiście i Ciechoci Kinek, o którym myśleliśmy. Słuchajcie, na ten moment na pięknym Morzu Śródziemnym nie ma w ogóle żadnych fal. Wygląda jak jedno wielkie jezioro, więc jeśli ktoś jest teraz na Mazurach, to mamy podobnie.
1: Jest, no cudownie. Plan dnia, jaki mamy dzisiaj?
3: No najpierw mamy oczywiście plażę.
2: Tak, więc szybko jemy śniadanko i uciekamy na plażę.
3: Ale później rozumiem, że wyruszacie na miasto po to, żeby znaleźć tatuaż.
4: Na razie próbujemy zrobić research, jakie są tutaj studia tatuażu dostępne i tak, będziemy ruszać, żeby coś się umówić.
3: To dla przypomnienia, to jest akurat para naszych słuchaczy, którzy postanowili zrobić sobie tatuaż z tego wyjazdu.
5: Czy ja mogę na sam koniec prosić, żebyście nie mówili tak głośno?
1: Ojej, no dobrze, okej. Słuchajcie, jestem ciekaw, co oni wymyślą. No dobra, bądźcie z nami na bieżąco, będziemy na pewno szukać jakiegoś studia tatuażu, by coś fajnego wyczarować.
3: No i oczywiście obserwujcie nas na naszych eskowych social mediach.
0: No ja mam nadzieję, że wy wszyscy wrócicie może nie z tatuażem, ale z piękną opalenizną na skórze. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Wyjazd niespodzianka dla słuchaczy Radia SK do hiszpańskiej Malagi. Słuchajcie Eski przez cały weekend i obserwujcie Eskę na Instagramie. Radio
6: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundary!
9: Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Game over.
16: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
17: Blik. To będzie ostatnia reklama.
18: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
19: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
20: I po reklamie.

0: Ale ten numer nakręca. Panic at the Disco w Radiu SK. Bateria naładowana w 100%. Dlatego teraz gram numer idealny do sobotniego tańczenia z mopem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Znaczy, to nie musi być z mopem, to może być po prostu tańczenie albo taniec na plaży. SK zawsze odkrywa dla was najlepsze nowe hity i teraz wyciągamy kolejny numer z debiutanckiej mini płyty Bledki. Z tego krążka znacie hit 2 dni, a teraz dokładamy kolejną wakacyjną propozycję. W bardzo wakacyjnym nastroju jest teraz Bledka, bo ona wyjechała na wakacje. Wstawiła na Instagrama zdjęcie ze swoim partnerem w stroju kąpielowym, z tyłu widok morza. Chyba jest im dobrze. Bledka i tańcz, już teraz na antenie SK.

0: hit nieśmiertelny. Guru Josh Project. SK gra hity na czasie i SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Z nami możecie na ostatnią chwilę uzbroić wasze dziecko, bo słuchajcie, zgodnie z przepisami od 3 czerwca dziecko poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będzie musiało mieć na głowie kask. I razem ze mną na antenie Eski teraz Piotr. Cześć Piotr.
2: Witam serdecznie.
0: Piotrek, tobie się chyba dyscypliny pomyliły. Powiedz wszystkim, w jakim kasku jeździ twoje dziecko?
2: Oho.
0: Piotr, strasznie słabo cię słyszę, jeszcze raz powiedz, albo telefon jakoś bliżej ucha. Nie słyszę,
2: co... Jako pokolenie Y, z którego jestem, to podchodzimy do tematu, że jeden kask może być do wszystkiego, ale niestety tak nie jest. Córka jeździ cały czas w kasku narciarskim, no bo lubi narty, to pomyślałem, że użyję do wszystkiego. Ale jak tutaj słyszę z Eski, wchodzą przepisy, gdzie raczej chyba narciarski się nawet nie załapie na to, nie?
0: No chyba nie, a po pierwsze to jest w ogóle niewygodnie jeździć w kasku narciarskim na rowerze i pewnie gorąco.
2: No właśnie, córka z pokolenia z kolei alfa zaczyna uczyć pokolenie Y.
0: I tata nigdy nie ma okazji, żeby pojechać do sklepu i kupić normalny kask, dlatego masz Eskę. Piotrek, dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: O, dziękujemy bardzo.
0: To miłych podróży rowerem życzę, a jeżeli wy też chcecie ubezpieczyć swoje dziecko w kask, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, bo dzisiaj co godzina okazja, żeby taką nagrodę zgarnąć.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Peopay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Barbara?
15: No?
14: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
15: Co, Marian?
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
15: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
14: No.
16: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej.
18: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
21: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
22: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
23: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ketchup pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
24: Codziennie niskie ceny.
0: sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 30 maja od 13 do 22 w Sokołowie Podlaskim na terenie dawnej cukrowni przy ulicy Fabrycznej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: To będzie ostatnia reklama.
24: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
25: I po reklamie.

Maciek Musiałowski w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a dzisiaj wielkie piłkarskie emocje. Wielki finał Ligi Mistrzów. O godzinie 18 PSG kontra Arsenal w Budapeszcie. Także już można powoli organizować jakieś strefy kibica na wspólne oglądanie meczu ze znajomymi. Co prawda ten mecz jakichś wielkich emocji nie wzbudza, bo tam nie ma ani Realu, ani Barcelony. Polacy też nie grają, ale umówmy się. We wspólnym oglądaniu meczu wcale nie chodzi o mecz.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Rodzinna rozrywka w jurajskim klimacie? Od 30 maja otwieramy dla Was wrota Lost World, świata pełnego przygód, edukacji i gigantycznych emocji. Przed Wami ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych ekspozycji, blisko 30 ogromnych dinozaurów, 20 różnych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Bilety dostępne na miejscu i na lostworld.pl. Zapraszamy od 30 maja na Ford Vola 22. Więcej na fanpage'u Lost World.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku.

dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatki.

0: tego dziś chcę.
1: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Decyzja o nowej Kuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Kupry w salonie Kupra Warszawa Ursynów, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Kupra Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564 oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: I po reklamie.
8: Minęła 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Kolejna ciężarówka zablokowała A1 pod Toruniem. W Kopaninie przewrócił się pojazd przewożący zboże. Pas w kierunku Łodzi jest nieprzejezdny. Objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać nawet 4 godziny. Nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska po wcześniejszej kolizji ciężarówki. Trzy śmigłowce nadal

Bo my głowy wasze i waszych dzieci chronimy. Co godzinę rozdajemy kaski. SK daje kaski. Czy to na rower, czy na hulajnogę. Zgłoszenia za darmo przyjmujemy na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię do kogoś z was. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Jaki to piękny czas się zbliża. Wakacje, czas rodzinnych podróży, na rowerach, na hulajnogach. A SK pomaga uniknąć mandatu.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo już 3 czerwca wchodzą w życie w Polsce nowe przepisy, zgodnie z którymi, słuchajcie, dzieci poniżej 16 roku życia na hulajnodze czy na rowerze będą musiały mieć na głowie kask, a nowiutki rower komunijny już czeka w garażu u Asi. Cześć Asia.
2: Cześć, witam.
0: Słyszałem, że twój syn ma niecne plany w stosunku do tego roweru.
2: Tak, dokładnie. Akurat jutro do komunii pierwszej swojej idzie, także...
0: A on już wie o tym rowerze, czy jeszcze nie? Czy to niespodzianka?
2: Jeszcze nie, to niespodzianka. Mam nadzieję, że rabia nie słucha.
0: Ja też mam taką nadzieję. Będzie pewnie zaskoczony. Jak rozumiem, to jest nowiutki rower, pewnie jakieś tam liczniki ma, odblaski i tak dalej. No ale jednego
2: ja
0: elementu...
2: Ja tak się nie wzgłębiałam w to,
0: ale
2: co
0: jednego
2: ma, także...
0: elementu na pewno brakuje.
2: Tak.
0: Kasku brakuje. Kasku. Słuchaj, żeby mandatu nie było, żeby mógł robić triki na rowerze, już teraz dostajesz kask dla ciebie i dla twojego dziecka. To i ty będziesz mogła z nim szaleć.
2: Dzięki wielkie.
0: To powodzenia jutro na komunii w takim razie.
2: Dziękuję i bardzo pozdrawiam swoją rodzinę całą i syna Adasia.
0: Poszły pozdrowienia, dzięki, cześć, ja też pozdrawiam.
2: Dzięki.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie, zgłaszajcie się na sk.pl za darmochę, bo dzisiaj co godzinę w Radiu SK do zgarnięcia kaski.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 4 kilo na osobę. Kaufland.
12: Game over.
13: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
14: Blik. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: I po reklamie.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radiu SK. My dzisiaj nadajemy dla Was z dwóch miejsc na świecie, z Polski i ze słonecznej Hiszpanii. Trwa odlot ściśle tajny. Zrobiliśmy wyjazd niespodziankę dla naszych słuchaczy i zabraliśmy ich do Malagi. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą ekipą w Maladze. Jankę, Skama, Wiktor i cała ekipa naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że się uda, słuchajcie, bo oni teraz weszli do morza. Halo, halo. Posłuchajcie, jakiś tam jest fajny szum wody. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, tak, tak właśnie brzmi szum Morza Śródziemnomorskiego, w którym wszyscy w tym momencie moczymy nóżki!
2: Moczymy nóżki, nasi słuchacze są na plaży. Kto już dzisiaj zaliczył wodę?
3: Ja zaliczyłem, jest fantastycznie.
2: Dziewczyny na razie czekają, no ale przyjdzie i na nie pora.
1: A kto się już wysmarował 50?
4: Ja nie.
2: Tutaj była?
5: Ja 20.
2: Smarujemy się, żebyśmy nie musieli z wami jeździć po szpitalach, no, żeby nie było.
1: Ale spokojnie, dziewczyny na pewno nie tylko muszelki przywiozą, ale również piękną opaleniznę, bo słońce jest dzisiaj bardzo duże. Na termometrach ponad 26 stopni. No jakby powiedzieć, no jest jakby to luksusowo.
6: Mamy dzisiaj plan odwiedzić Malagę, pojechać gdzieś bliżej centrum, zobaczyć co się czai gdzieś tam w mieście poza plażą. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda tam, od strony miasta.
1: A z racji tego, że jesteśmy w Maladze, która jest zbudowana na gigantycznych skałach, to muszę tylko jedną taką rzecz powiedzieć, którą mam nadzieję, że sprawi wielką frajdę wszystkim Polakom. Mianowicie nasze polskie plaże bałtyckie są ładniejsze. Kto się zgodzi?
7: Wszyscy chyba.
1: Tu jest ciemny piasek, a u nas nad Bałtykiem jest piękny złociutki.
2: To prawda, taki delikatny, przyjemny. Do nas pewnie ciężko będzie wam dolecieć, ale jeśli macie blisko plaży, to bardzo mocno polecamy. Wiemy, że w Polsce też jest ładna, piękna pogoda. Korzystajcie z tych wszystkich uroków, a my będziemy korzystać z tych przyjemności, które pokazujemy na naszych social mediach.
6: Vamos, vamos a la playa.
1: Kto wbiega do wody, lecimy! Yeah!
0: I popłynęli z nami. Możecie się poczuć, jakbyście byli razem z nimi w słonecznej Hiszpanii, w Maladze. Ja wam polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo wczoraj Jankes i Kama Wiktor lecieli tam w bardzo przypałowych koszulkach. Szczegóły w naszych mediach społecznościowych. Radio
8: SK. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Rodzinna rozrywka w jurajskim klimacie? Od 30 maja otwieramy dla Was wrota Lost World. Świata pełnego przygód, edukacji i gigantycznych emocji. Przed Wami ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych ekspozycji. Blisko 30 ogromnych dinozaurów. 20 różnych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Bilety dostępne na miejscu i na lostworld.pl. Zapraszamy od 30 maja na Ford Vola 22. Więcej na fanpage'u Lost World.
11: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
12: Zaprawy?
11: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
12: No, dobrej jakości.
11: A jaka?
12: No, niedroga.
11: I dokąd po nią pojedziemy?
12: Do Bricomana.
13: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupu.

0: Dzwonki do MediaMarkt.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
10: I po reklamie.

0: Że czuję się, jakbym surfował nad oceanem. Tak przed chwilą powiedział mój kolega, który wszedł do studia. I coś w tym jest, bardzo wakacyjny numer. Another na antenie Radia SK. To są sobotnie hity na czasie. A teraz wam powiem, co zrobić, żeby dać dziecku fajny prezent na Dzień Dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Co zrobić? Trzeba dziecku głowę ochronić, słuchajcie. Dzisiaj przez cały dzień SK daje kaski. Wręczamy wam kaski i waszym dzieciom co godzinę. A to dlatego, że już od 3 czerwca zmieniają się przepisy i każde dziecko poniżej 16 roku życia, jeżdżąc na rowerze albo na hulajnodze, będzie musiało mieć kask. I w Radiu SK możecie taki kask zgarnąć. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Ja po godzinie 12 w tej sprawie dzwonię do kogoś z was.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową, Master Card POP Kids.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
7: Mediamarkt.
6: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Decyzja o nowej Kuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Kupry w salonie Kupra Warszawa Ursynów, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Kupra Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564 oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: I po reklamie. Warszawa na czasie.
11: Paulina Chorwatowska, cześć, witajcie. W ten weekend sporo atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Już jutro w Białołęckim Ośrodku Kultury rodzinny piknik integracyjny. Będą zawody sportowe, dmuchańce i animacje dla najmłodszych. Patronem medialnym tego wydarzenia jest Radio SK. Piknik poprowadzi Kasia Węsierska. Dziś z kolei w Parku Brudnowskim finał akcji Motoserce. Do 15 możecie oddać tam krew, a oprócz tego czekają koncerty, parada motocykli i atrakcje dla całych rodzin.
12: Zbliża się 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Nie żyje 67-letnia Polka. Zginęła w słowackich górach. O zakończeniu trwających od wczoraj poszukiwań turystki poinformowała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych klifów w rejonie słowackiego raju. Karambol na Krajowej 80 pod Bydgoszczą w Strzyżawie. Przed mostem na Wiśle zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują strażacy i ratownicy medyczni. Ruch odbywa się wahadłowo. Mogło dojść do kibicowskiej ustawki, ale zareagowały służby. W samym centrum Chorzowa we wtorek wieczorem kilkudziesięciu pseudokibiców zebrało się tam, licząc na starcie z rywalami utożsamiającymi się z miejscowym klubem. Do konfrontacji jednak nie doszło. Na miejsce wkroczyli policjanci z Chorzowa, Katowic i innych śląskich jednostek. Funkcjonariusze rozdzielili grupy, a interwencja zakończyła się bez zatrzymań.
13: I mamy punktualnie godzinę 12. Myślę, że to już jest dobry moment, żeby powoli się wziąć za robienie tych bojowych zadań, które sobie na sobotę wyznaczyliśmy. Może sprzątanie, może koszenie trawnika, a SK będzie wam w tym pomagać. Znaczy, no za was nie skoszę, ale na pewno zagram hity na czasie, które energii dodadzą. Łukasz Zdończyk, polecam się.

0: nigdy nie przeminą.
1: Hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK. Zawsze na czasie jest też Toy Story. Na tym filmie wychowały się pokolenia, dlatego mamy dla was coś wyjątkowego. Z SK możecie się przenieść do świata Toy Story. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową SK Toy Story Radio. To jest radio, jedyne takie w Polsce. Czegoś takiego jeszcze nie było, które nadaje z dziecięcego pokoju. Usłyszycie tam głosy znane z Toy Story od Disneya, ale także znanych prezenterów Radia SK. Być może rozpoznacie DJ-a Sprężynkę.
2: Jak przystało na DJ-a Sprężynkę, ktoś mnie porządnie nakręcił i dlatego sypię zagadkami, sypię łamigłówkami dla was dzisiaj jak z rękawa. I jest kolejna. Słuchajcie, zniknął jeden klocek. Nie duży, nie mały, taki w sam raz. Gdzie on może być? Pod łóżkiem? Pudełku, a może w czyjejś kieszeni?
1: Taką właśnie mamy dla was niespodziankę z okazji Dnia Dziecka, a każdy ma w sobie dziecko. Odpalajcie SK Toy Story Radio. To radio już nadaje w naszej eskowej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
3: Drużyna baczność. Na trzy. Raz, dwa,
4: trzy!
5: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
7: Reklama.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Game over.
14: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
15: Blik. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
16: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
15: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Lil Nas X w Radiu SK i to jego spokojne pianinko. A my w Radiu SK dzisiaj co godzinę robimy wszystko, żebyście byli spokojni o głowę waszego dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo my te cenne głowy waszych dzieci chronimy, bo nakładamy na nie kaski. Już od 3 czerwca nowy obowiązek. Dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo na hulajnodze będą musiały mieć kask. A u Kamila w domu trwa wojna o kask. Cześć, Kamil.
2: Cześć.
0: Co to za wojna? Opowiadaj.
2: No, młodsza córka sobie upodobała kask starszego brata. Aha. No i jest rywalizacja.
0: Aha, czyli bardzo jej się podoba. Nikodem chce ten kask założyć i ona mówi, nie, ja teraz chcę go założyć.
2: Tak, akurat,
0: i jest afera.
2: Jest tak, że wycieczka jest rowerowa, to jednemu i drugiemu potrzebny jest kask.
0: To słuchaj, skoro brakuje kasków u ciebie w domu, to my coś na to poradzimy, słuchaj. Dostajesz już teraz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Wow, super.
0: Czyli oficjalnie kończymy kłótnię o kask w twoim domu.
2: Oj, będzie troszkę spokojnie, tak.
0: Trzymam kciuki, cześć, trzymaj się. A jeżeli wy też chcielibyście załatwić kask dla siebie i swojego dziecka, wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie, bo kaski w Radiu SK do zgarnięcia przez cały weekend co godzinę.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Pay Kids.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Rodzinna rozrywka w jurajskim klimacie? Od 30 maja otwieramy dla Was wrota Lost World, świata pełnego przygód edukacji i gigantycznych emocji. Przed Wami ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych ekspozycji, blisko 30 ogromnych dinozaurów, 20 różnych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Bilety dostępne na miejscu i na lostworld.pl. Zapraszamy od 30 maja na Ford Vola 22. Więcej na fanpage'u Lost World.
7: Jula, jesteśmy po sąsiedzku. Nawet do minus 60%. Pawilon ogrodowy 4x3 metry, funkcjonalny, łatwy w montażu i stabilny. Tylko teraz za 899 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Zespół Herz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.

0: 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Dzień dziecka w stolicy. Już w niedzielę 31 maja Hula Kula zamieni się w prawdziwe centrum rodzinnej zabawy. Na scenie wystąpi Roxy Węgiel. Czekają na Was animacje, konkursy i mnóstwo atrakcji. Bilety na hulakula.com.pl.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
2: Wie Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brykomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
4: No jasne, że w Brykomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brykomana. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W salonach MFIX znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją MFIX.
7: I po reklamie.

0: I już jesteśmy gotowi do wakacji. Mimo, że niecały miesiąc nam jeszcze został. Kuba i Kuba w Radiu SK. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie już. A w studiu pojawił się Mati Fuczyło.
1: Tak jest, lato wcale nie zgasło. Lato to się dopiero rozkręci, dzień dobry.
0: To dopiero przed nami niecały miesiąc do lata i niecałe dwa dni do Dnia Dziecka. Przed wami prezenter, który wciela się w jedną z ról w naszym nowym SK Toy Story Radio.
1: Tak, ale nie będę teraz naśladował mojego głosu, bo to trudne.
0: A ty nie musisz naśladować, ja to puszczę.
2: Dzień dobry, dziś pogodę w pokoju zdominuje aktywne dziecko. Eksperci ostrzegają przed nagłymi skokami z łóżka i niekontrolowanymi zjazdami po kołdrze. W rejonach dywanu możliwe lokalne katastrofy resorakowe. Kierowcy są proszeni o ostrożność.
0: Straszne rzeczy tam się dzieją, Mati.
1: Straszne rzeczy się dzieją, ale dlatego warto słuchać, żeby być, wiecie.
0: A gdzie to radio można znaleźć? Mów wszystkim.
1: Apka Radia SK, można też ewentualnie na sk.pl, ale polecamy pobierać apkę za darmo i tam słuchać.
0: SK to Story Radio, z nami możecie się przenieść do świata zabawek, zobaczyć, co tam wśród zabawek słychać. Za chwilę Mati Fuczyło nie będzie mówił o pogodzie w pokoju dziecięcym, ale zagra wam hity na czasie.
1: Tak jest.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Autopromocja.
5: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
6: Odpalamy SK Toy Story Radio.
7: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
8: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
9: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
10: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
11: Już chwileczkę, bez paniki.
6: SK Toy Story Radio.
12: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
13: Autopromocja.
14: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uderowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
18: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
19: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
20: Blik. Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
21: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
20: Mów szybko, gdzie byłaś?
21: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
20: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
21: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
20: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
22: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
23: MediaMarkt.
22: Tylko teraz! Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
24: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
25: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 30 maja od 13 do 22 w Sokołowie Podlaskim na terenie dawnej cukrowni przy ulicy Fabrycznej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
26: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
27: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days. 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Nivet. Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
0: To będzie ostatnia reklama.
1: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
0: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
1: Co nas czeka?
0: Cały weekend bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
1: A Artbox Experience?
0: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
1: Zapowiada się dobra zabawa.
0: Tak, 30 i 31 maja świętujemy weekend dziecka w Fabryce Norblina.
2: I po reklamie.
3: Jest 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, S3 zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Na trasie w pobliżu Międzyrzecza samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Ranny kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Na miejscu pracują służby, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dalej zablokowana również trasa A1 pod Toruniem. Doszło tam do 2 zdarzeń z udziałem samochodów ciężarowych. Nie ma przejazdu zarówno w stronę Gdańska, jak i w stronę Łodzi. IMGW ostrzega przed burzami, głównie w centralnej i południowej Polsce. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw. W prognozach burze z miejscowymi obfitymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abramsy czy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem zbrojeniowym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
4: Z tego miejsca chciałbym ogłosić, że do wakacji zostało 26 dni. To dzisiaj mamy taki przedsmak, mam na myśli młodszych, a ewentualnie starsi, jeżeli dziś pracują, to przedsmaku jeszcze nie czują, ale mam nadzieję, że ze zyskowymi hitami tak będzie. Żeby nie było, ja jestem z wami. Keanu Silva, King of Macau, Matifu Czyło. Cześć!

0: B.O.B. Hayley Williams, The Airplanes. 16 minut po 13 to jest Radio SK w sobotę i powiedziałem przed chwilą, że zostało nam 26 dni. Dokładnie, do wakacji. Ja wiem, że do nich to odliczają raczej ci młodsi słuchacze. Ja już nie muszę, no bo starsi to często woleliby, żeby tych wakacji wcale nie było. Albo żeby były też dla nich ewentualnie. No ale skoro już przy wakacjach jesteśmy, to dzisiaj mamy sobotę. Dla niektórych to może być dzień wolny. No i w takim razie pytanie do was. Czy wy dzisiaj w trybie prawie wakacyjnym odpoczywacie, czy może macie jakieś misje specjalne, albo zadania bojowe, albo po prostu pracujecie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Radio SK. Moje zadanie bojowe to granie hitów. Somber zaraz.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
15: I po reklamie.

0: Cześć, jak się masz? Sobel i Sanach, a teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jak słyszeliście, dzisiaj postanowiłem zacząć letnio odliczaniem do wakacji. A swoją drogą do lata dni zostało jeszcze mniej. No i właśnie lata doczekać nie może się Yearbooks. Ten pan stworzył kawałek, który łączy taniec z nostalgią. A do tego można poczuć w nim klimat letnich nocy. Takich ciepłych, takich przyjemnych, takich fajnych. A więc co by na to, aby poczuć to już teraz? Yearbooks, Babylon, gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Ten hit sprawia, że w głowie robi się jakoś tak milej. To może teraz... O, słuchajcie, no dobrze, jeszcze mi się coś w gardle wydarzyło. Teraz sprawimy, że z głowy i w głowach będzie bezpieczniej.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No tak, bo trwa akcja Eska daje kaski. Co godzinę rozdajemy kaski dla was i dla waszych dzieci. Przypomnę, że od 3 czerwca kaski będą obowiązkowe dla osób poniżej 16 roku życia. Na rowerze, na hulajnodze czy na czym tylko chcecie. No i słuchaczka Nikola napisała, że u niej to syn Leon popisuje się pomysłowością. Cześć Nikola.
2: Cześć.
0: No to właśnie, co ta wyobraźnia podsunęła synkowi?
2: No, bije mnie na głowę pod kątem tego, jaki jest pomysłowy i ostatnio sobie wymyślił, bo zafascynował się dyskorolką, że ze schodów naszych zrobi sobie skatepark.
0: O, no dobra, jak rozumiem, bez kasku i bez niczego.
2: Oczywiście.
0: No pewnie, że tak. No to ja mam rozwiązanie, dostajesz od nas, dostajesz dla ciebie i dla twojego dziecka kask. Co ty na to?
2: Myślę, że się przyda, będę spokojniejsza.
0: No to na skateparku będzie trochę bezpieczniej.
2: Dzięki.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
3: Reklama. Mokka Mousse. Kawowy odcień inwestycji Mokka Tower od dewelopera Profput. Tu życie nabiera kolorów. Przyjdź na dni otwarte Mokka Tower na Gocławiu od 29 do 31 maja. 33 mieszkania z garażem za złotówkę. 3 dni atrakcji. W piątek otwarcie boiska. W sobotę sąsiadówka i dzień dziecka w plenerze. A w niedzielę strefa chili, pyszna kawa. Dni otwarte Mokka Tower, ulica Ostrobramska 76. Piątek godzina 11-19. Sobota i niedziela godzina 10-16. Więcej na www.profput.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
8: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Less mess, less stress.
12: Nie wiesz, który Samsung będzie najlepszy dla ciebie? Przyjdź do Samsung Brand Store i porozmawiaj z ekspertem, bo możemy dobrać smartfon, tablet lub telewizor do twoich potrzeb. Galerie w Warszawie, Westfield Mokotów, Targówek i Złote Tarasy. Samsung Brand Store. Wybierz świadomie.
13: Zespół Herz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days. 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Nivet. Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
16: I po reklamie.

0: Marissa i Odkochaj. 5 minut zostało do 14. Wesy odliczamy dzisiaj dni do wakacji i do lata, ale ja razem z wami sprawdzam też, czy u was w sobotę trwa tryb wakacyjny. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK.
1: Siema, radiowe świry. No my dzisiaj pracujemy, aktywny dzień, teraz jesteśmy w pracy, wracamy do domu, szybki ogar, kosimy trawę. Także dzieje się, ale jest z nami Radio SK, także jest to super dzień.
0: No i bardzo dobrze, to jest bardzo słuszne podejście. Dawid też się nagrał.
2: Witam, witam. Ja w tym momencie właśnie się przeprowadzam. Mam pełne ręce roboty, także to nie jest tryb wakacyjny, ale po przeprowadzce jak najbardziej wakacje będą.
0: No to jak przeprowadzka, to życzę w takim razie silnych pleców. Radio SK. I wygodnego łóżka, żeby potem odpoczęły.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 30 maja od 13 do 22 w Sokołowie Podlaskim na terenie dawnej cukrowni przy ulicy Fabrycznej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Eurosamochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Międzyszyński 117. www.eurosamochody.pl.
10: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
11: Zaprawy?
10: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
11: No, dobrej jakości.
10: A jaka?
11: No, niedroga.
10: I dokąd po nią pojedziemy?
11: Do Bricomana.
12: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Zespół Hertz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
14: Mokka Mousse. Kawowy odcień inwestycji Mokka Tower od dewelopera Profput. Tu życie nabiera kolorów. Przyjdź na dni otwarte Mokka Tower na Gocławiu od 29 do 31 maja. 33 mieszkania z garażem za złotówkę. 3 dni atrakcji. W piątek otwarcie boiska. W sobotę sąsiadówka i dzień dziecka w plenerze. A w niedzielę strefa chili, pyszna kawa. Dni otwarte Mokka Tower, ulica Ostrobramska 76. Piątek godzina 11-19. Sobota i niedziela godzina 10-16. Więcej na www.profput.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Nivet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
17: I po reklamie. Warszawa na czasie.
18: Paulina Chorwatowska, witajcie. Trwa ursynowski festiwal street foodu. Przy urzędzie dzielnicy zaparkowało 9 food trucków, a oprócz smaków z całego świata czekają także strefa, chill i dmuchańce. Dziś festiwal potrwa do 21, a jutro od 12 do 20. Wieczorem warto wpaść do Hula Kula, gdzie o 20 startuje impreza z DJ-em. Z kolei jutro dzień dziecka z warsztatami, karaoke i koncertem Roxy o godzinie 14.
19: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Sukces Polki na Wielkim Szlemie. Maja Chwalińska wygrała w trzeciej rundzie French Open. Pokonała grecką tenisistkę Marię Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2, awansując tym samym do 1/8 finału. Jedna osoba poszkodowana po wypadku w Kaliszu. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. W mieście są spore utrudnienia. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku. Łódź stolicą influencerów i social mediów. W EC1 trwa festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi czy nowym trendom.
0: Trendy na Instagramie. Jak to wygląda w tym roku?
20: Mocno stawiamy na autentyczność. Przez to, że tak rozwija się AI, mocno idziemy w takie trendy, gdzie widać twarz.
0: Co to znaczy być autentycznym na Instagramie?
20: To jest po prostu to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy.
19: Ocenia ekspertka Michalina Plińska w rozmowie z Grzegorzem Mnichem. Festiwal potrwa do niedzieli.
21: Widziałem dzisiaj ostrzeżenia dla większości województw o burzach. To chociaż humor zostawmy taki jak w słoneczny dzień, dobra? Ja zagram, żeby było łatwiej. Alex Warren, Fever Dream to na początek. Będzie też Calvin Harris. I ja jestem Mati Fuczyło. Cześć! Trzy minuty już prawie po 14:00.

0: Bauzaj, Magnetyk w Radiu SK, 18 minut po 14, a może by tak zrobić coś dobrego, aby dzieciaki były bezpieczne?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo trwa akcja SK daje kaski. Już niedługo dzieci do 16 roku życia obowiązkowo będą musiały taki kask na rowerze czy na hulajnodze mieć. No i zgłosiła się do nas Emilka. Cześć, Emilka.
2: Cześć, cześć.
0: No właśnie, a tak naprawdę to ciocia Emilka, bo napisałaś, że ciocia rozpieszcza i kupiła siostrzeńcowi rower na Dzień Dziecka. Pytanie tylko, czy siostrzeniec już o tym rowerze wie?
2: Jeździliśmy, wybieraliśmy, szukaliśmy, oglądaliśmy, ale jeszcze nie wie, że jest kupiony. Będzie na niego czekał wieczorem.
0: Okej, no dobra, no to on się nie może doczekać. W takim razie ja to wszystko rozumiem, a my do pakietu mamy coś jeszcze, bo właśnie, kaski dla ciebie i dla siostrzeńca są wasze.
2: Czad, no. Dziękuję bardzo.
0: No pewnie, że czad, ja też chciałbym mieć taką ciocię swoją drogą. SK.pl, tam możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.

0: Sacrum to Mezo i Kasia Wilke. I 24 minuty do 15. Dzisiaj bardzo sportowy dzień. Maja Chwalińska z życiowym sukcesem wygrała w trzeciej rundzie French Open i zagra w 1/8 finału. No to w Dzień Dziecka, czyli w poniedziałek wcześniej, bo jutro to samo zrobi Iga Świątek. To wszystko w Paryżu, a w Budapeszcie, na Węgrzech dzisiaj coś dla wielkich fanów piłki i dla mniejszych też. Finał Ligi Mistrzów wyczekany. Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem o największe trofeum. No i szykują się piękne chwile. No i nawet będzie można pójść spać o sensownej godzinie, bo pierwszy gwizdek o 18. Ja zawsze się cieszę, gdy widzę, że mecz zaczyna się o takiej porze, bo ja zasypiam już tak jak lata temu, gdy chodziłem do szkoły i myślę, że nie jestem w tym sam. A w tym temacie to słuchajcie, powstało SK to History Radio. To jest takie specjalne radio, które usłyszycie w aplikacji Radia SK. Jeżeli wychowaliście się na to History, to na pewno wam się spodoba. Zabawki prowadzą tam własną rozgłośnię. Są na przykład komunikaty spod łóżka, są głosy znane z to History od Nisteja, ale też głosy znane z Eski. Na przykład mój. I podobno dzieciaki w aucie nagle milkną, słuchając. Radio SK. A u nas zaraz Turn the Lights Off.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama. RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
20: Play. Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
21: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
20: Co nas czeka?
21: Cały weekend bezpłatnych atrakcji, kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
20: A Artbox Experience?
21: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
20: Zapowiada się dobra zabawa.
21: Tak, 30 i 31 maja świętujemy Weekend Dziecka w Fabryce Norblina.
22: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
23: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
24: Dzień Dziecka w stolicy. Już w niedzielę 31 maja Hulekula zamieni się w prawdziwe centrum rodzinnej zabawy. Na scenie zastąpi Roxy Węgiel. Czekają na Was animacje, konkursy i mnóstwo atrakcji. Bilety na hulakula.com.pl.
0: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: to Elizabeth Taylor, czyli Taylor Swift w Radiu SK, a w Hiszpanii, w Maladze jest teraz eskowa ekipa słuchaczy, którzy wygrali w konkursie Odlot Ściśle Tajny. Polecieli razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem do Hiszpanii. Wiem, że śmigali już dzisiaj na supach w wodzie. Po 15 połączę się z nimi i sprawdzimy, co tam się dokładnie dzieje. A na eskowym Instagramie i Facebooku już teraz możecie zobaczyć zdjęcia z tego wyjazdu i powiem jedno, warto. Plan B, PZ, Matejka z bałagana, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: SK. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Nivet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24,30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. I po reklamie.
1: Muzyką się żyje.
2: Sezon na studenckie imprezy w pełni. W Olsztynie trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dziś ostatni dzień imprezy. Na scenie wystąpią wielkie gwiazdy nad Jeziorem Kortowskim. Zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo, Żabson, Guzior, Kubanczy, królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała 2 statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tutaj nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali. Uznał też, że nagroda należy się BDS-owi 2115 i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem pozostał Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Dowiedziałem się właśnie, że paliwa są dziś tańsze niż wczoraj, czyli można tankować, ale pamiętajcie, tańsze nie znaczy, że tanie, żeby nie było potem na mnie. PZ, Mata, Kasba, Łagane, Plan B. Tak zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć. Dwie minuty po 15:00, to jest sobota z Eską.

0: Moim zdaniem ten kawałek brzmi jak dobry humor. Shut up and dance, walk the moon. A my łączymy się z tymi, którzy dobry humor mają dzisiaj na pewno, bo łączymy się z Malagą, tam są Jankes, Kama i Wiktor i nasi słuchacze też tam są, bo trwa wyjazd w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. No to halo, halo, wy już dzisiaj popłynęliście? Albo pływaliście może?
1: No pewnie, że pływaliśmy na słupach, chodziliśmy po wodzie, numer wykonany 2000 lat temu Kuba został dzisiaj powtórzony.
2: Kuba, nasz słuchacz, Kuba, ty też chodziłeś po wodzie?
3: Po wodzie niestety nie, ale na słupie pływałem.
2: Kto chodził po wodzie?
4: Ja chodziłem po wodzie.
5: Ja chodziłem po wodzie, słuchajcie, fantastycznie, bardzo ciężko było dotrzeć na drugi koniec basenu.
6: Ale to musimy wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak wygląda chodzenie po wodzie, jak to się robi?
5: Przede wszystkim trzeba mieć specjalne umiejętności, umieć utrzymać się na macie, która była rozłożona na tej wodzie.
6: I na trzeba basenie?
5: Było, na basenie, dokładnie. I trzeba było przebiec do końca.
6: No i jaki dystans udało ci się osiągnąć?
5: Całe 10 metrów.
2: Brawo!
6: Gratulujemy twojej dziewczynie, długo dystansowiec!
5: Narzeczonej.
2: A Kubuś pływa na słupie fajnie, prawda? Przyjemnie.
3: Fajna przygoda. No, próbowałem pierwszy raz w życiu i nie jest lekko, ale polecam spróbować wszystkim.
2: Ja też pływałem, słuchajcie. Ja na siedząco. Wtedy jest łatwiej, wiosełko, jest naprawdę cudownie. A to jest twoja narzeczona, czy żona, czy dziewczyna?
5: To jest moja narzeczona.
2: Okej, no to powodzenia życzymy wam.
1: Jankes, nie interesuj się, bardzo cię proszę.
6: Słuchajcie, wszystkie te nasze fantastyczne przygody możecie zobaczyć oczywiście na naszym eskowym Instagramie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tam przygody supowe. Jedno zdjęcie totalnie skradło moje serce i to jest twoje zdjęcie w powietrzu, bo okazuje się, że nie tylko chodzisz po wodzie, ale również latasz w powietrzu.
5: Zachęcam do przejrzenia zdjęć na stronie Eski na Instagramie.
1: No i koniecznie bądźcie z nami dzisiaj wieczorem, bo dziś wieczorem idziemy w miasto, więc będzie się działo.
0: No to skoro wy idziecie w miasto, no to ja muszę to zobaczyć. Wpadajcie na eskowy Instagram. Tam są relacje i zdjęcia latających nad wodą słuchaczy też. Radio SK. Dobrej zabawy.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś?
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: A cappuccino też za 7?
11: Też.
13: A flat white?
11: Też.
13: A
11: też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
0: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: to Przona i Zły. Zbliża się Dzień Dziecka, to może zrobimy jakiś prezent?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: 23 minuty do 16. W poniedziałek Dzień Dziecka, a na sk.pl trwają zgłoszenia do konkursu SK daje kaski, w którym możecie zgarnąć kaski dla siebie i dla swoich podopiecznych. Dokładnie tak na sk.pl zgłosił się Daniel. Cześć Daniel.
2: Hej, hej, witaj.
0: Ty napisałeś, że z synem macie dokładnie to samo, czyli no właśnie, jak to u was jest?
2: No, musimy sobie w końcu jakieś kaski, bo powiem ci, co wyjdziemy, to zawsze z jakąś przygodą wrócimy, to żona to tylko afera, bo albo skręcona noga, złamany palec, jeszcze jakaś przygoda, albo odrapane od gałęzi, jak po lesie się też pogonimy.
0: Aha, rozumiem.
2: Wiesz, coś się dzieje.
0: Rozumiem. Dopisałeś też, że przed wami taki męski dzień i żona trochę się boi efektów.
2: Tak, bo syn ma urodziny. I w urodziny cały dzień chce ze mną spędzić, żebyśmy właśnie gdzieś pojechali albo na camping, albo coś porobili. No i
0: no dobra.
2: Zaś się dobrze różnie skończyć, jak zwykle, przez tak powiem głupie pomysły nasze.
0: To żeby żona bała
2: się... A staram się, tak powiem, tak jak to kiedyś było, nie?
0: Rozumiem, rozumiem. No dobra, to żeby żona bała się mniej i żebyście wy byli bezpieczni, to kaski dla ciebie i dla syna lecą do was.
2: Super.
0: No i mamy
2: dzięki
0: to.
2: Dzięki wielkie.
0: A jeżeli wy też chcecie, to zgłoszenia trwają na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Kompresor Stanley, kompaktowy o mocy 1100 W, teraz tylko za 199 zł zamiast 379. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Nasz ulubiony grzech? Pycha! Bo cateringu Robin Food grzech nie spróbować. Sprawdź aktualne promocje na robinfoodcatering.pl. Robin Food. Trafia w punkt.
13: Wymienił pan stary piec na nowy.
14: Oszczędniej jest i mniej kopci.
13: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
15: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
13: Jak pan grzeje bez opału?
16: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
13: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
17: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
18: Wszystko brzmi lepiej
19: w harmonii.
18: Dwa głosy współgrają
19: ze sobą.
18: Przekazują z lekkością
19: trudne wiadomości,
18: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
19: betonowy mur.
18: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
19: zostać influencerką.
18: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
19: Harmonizer.
20: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Just the way you are. Ach, pięknie to zrobiłem, prawda? Milky and David Guetta, Just the Way You Are w Radiu SK. 7 minut zostało do 16. Słuchajcie, jeżeli chodzi o radio, no to wiadomo, w SC gramy tylko najlepsze hity, ale jeżeli chcielibyście takie hity zagrać też swoim najmłodszym, swoim podopiecznym, to w aplikacji Radia SK i na SK.pl czeka na was już coś, wyjątkowego, czego jeszcze nie było. SK to History Radio, czyli taka specjalna stacja radiowa. Można w niej usłyszeć głosy znane z filmu Toy Story, ale też naszych prezentacji. Zresztą posłuchajcie sami.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Toy Story Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
5: Pluszaki oskarżają resoraki o nocne hałasy.
6: A, ktoś idzie!
7: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
8: Drużyna baczność, na trzy. Raz, dwa,
6: trzy!
9: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A może ktoś tam rozpoznał też mój głos? Ewentualnie, jeżeli jeszcze nie słyszeliście SK Toy Story Radio, to koniecznie to nadróbcie. Nasza specjalna stacja na Dzień Dziecka już działa w aplikacji Radia SK i na SK.pl.

0: się skręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wymienił pan stary piec na nowy.
11: Oszczędniej jest i mniej kopci.
10: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
12: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
10: Jak pan grzeje bez opału?
13: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
10: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
14: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
15: 18,47,12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24,30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
19: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
20: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
19: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
21: Dzień Dziecka w stolicy. Już w niedzielę 31 maja Hula Kula zamieni się w prawdziwe centrum rodzinnej zabawy. Na scenie wystąpi Roxy Węgiel. Czekają na Was animacje, konkursy i mnóstwo atrakcji. Bilety na hulakula.com.pl.
22: Doktorze, syn znowu kaszle.
23: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
22: Co mogę zrobić?
23: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
24: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
25: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Nivet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
28: I po reklamie. Warszawa na czasie.
29: Paulina Chorwatowska, cześć, witajcie. Dziś piąta edycja Święta Ogrodu Saskiego. Do 21:00 czekają warsztaty, spektakle, gry miejskie i prawdziwa maszyna szyfrująca Enigma. A to wszystko oczywiście w klimacie dawnej Warszawy. Dziś świętuje też Saska Kępa przy Francuskiej. Do 22:00 koncerty, występy i sportowe atrakcje. A wieczorem warto wpaść do multimedialnego parku Fontan, gdzie o 21:30 rozpocznie się widowisko pod tytułem Wielkie Serca.
30: Muzyką się żyje.
0: Czegoś takiego nie było. Od początku istnienia tego projektu dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańczcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trwa trasa męskiego grania, startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A już dzisiaj gwiazdy polskiej muzyki odwiedzą Obornik i Śląskie. Tam zatrzymuje się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. To w ramach Dni Obornik Śląskich. Na żywo usłyszymy wasz ulubiony hit z zeszłego roku. Numer 1 gorącej setki Radia SK 2025, czyli Dopóki się nie znudzisz. Dzisiaj na scenie pojawi się współautor tego hitu, czyli Miu, ale oprócz niego zagra też Agnieszka Chylińska. Jutro z kolei na scenie m.in. Bryska. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy. Imprezę poprowadzą Kasia Węsierska i Michu Sobkowski. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt. A sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni dzień lata, w którym gościnnie pojawia się Igo. Ja dzisiaj sprawdzam, jak spędzacie sobotę. Adam się nagrał.
1: A u mnie wczoraj grillowanie, a dzisiaj na weekend.
0: Aha.
1: Najlepsza jest praca, więc Lałek tańczuje w rytmie muzy z Radia SK. Pozdrawiam.
0: No dobra, to Wałek będzie tańczył do Skin, Rag & Bone Man. A potem Beauty and the Beat, Mati Fuczyło, cześć.

0: Pasz de Baron, 17 minut po 16. Ja mam pytanie do rodziców. Czy macie już prezenty na Dzień Dziecka? My wesce mamy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo Dzień Dziecka szykuje się już w poniedziałek, a od środy obowiązkowo każda osoba do 16 roku życia na rowerze czy hulajnodze będzie musiała mieć kask. I tu pojawia się Eska, daje kaski i Ewelina też się pojawia, która do tej akcji się zgłosiła. Cześć Ewelina.
2: Cześć.
0: Napisałaś, że twoja córka Hania zdała wczoraj egzamin na kartę rowerową. No to jest wielki sukces, więc gratulacje. I pytanko, czy to był duży stresik?
2: Ogromny to był stres, bo bardzo jej zależało, żeby tą kartę zdobyć, bo marzy o tym, żeby jeździć rowerem do szkoły.
0: Mhm, no i jak rozumiem, teraz będzie to już możliwe.
2: Tak jest.
0: No i pięknie, no dobra, no to żeby ona mogła robić to bezpiecznie, no to kaski dla ciebie i dla Hani lecą do was, co ty na to?
2: Super, dzięki, cieszę się bardzo.
0: A jako szybka akcja, pięknie, ja też się cieszę. Radio SK. SK.pl, zgłoszenia cały czas trwają.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

Radio SK. Don't hesitate.

0: To Ed Sheeran i Shape of You.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A teraz udowodnimy wam, że w Esce znamy się na hitach. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, dlatego wybieramy dla was kawałki od najlepszych artystów. Tym razem połączenie, na które ja czekałem i wiem, że nie byłem w tym osamotniony. Z jednej strony ona, Bibi Rexha, z drugiej strony on, czyli David Guetta. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Sad Girls. To jest zupełna nowość, a my gramy ją w Esce. Radio Esca. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 24 minuty przed 17 to Adele Rolling in the Deep. Słuchajcie, już mniej niż półtorej godziny do pierwszego gwizdka finału Ligi Mistrzów. Tak, PSG dzisiaj zagra z Arsenalem. Macie swoje typy? Macie swoich ulubieńców? Ja nie mogę się doczekać. Zresztą coś mi mówi, że w domach kibiców piłkarskich, no to strefy kibica już teraz się szykują. Możecie dać znać głosówkami na eskowym messengerze, czy jesteście już gotowi do kibicowania. Zresztą można z tego urządzić sobie maraton, bo jutro też będzie się działo. W końcu reprezentacja Polski zagra z Ukrainą. No i mam nawet już informację, że Lewy w tym meczu na pewno zagra. Więc to jest weekend pod hasłem Nie przeszkadzać, oglądam. Radio SK. A słucham Eski, zaraz Zara Larsson i Midnight Sun. Wiedziałem, że kiedyś się tu pomylę.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz przemysłowy Dewalt, gniazdo 230 V, funkcja dmuchawy. Teraz tylko za 299 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Ból szyi po pracy?
9: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
11: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24,34.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.

to Maciej Musiałowski i jego Flora. 5 minut zostało już do 17. Przed chwilą dowiedziałem się, że porównano, jak szybki jest internet w Polsce i w Niemczech. I uwaga, ten nasz, polski, okazał się szybszy. I to sporo. Przewaga to nawet 45%, więc naprawdę nieźle. I wygląda na to, że nasza sieć jest tak szybka, że zdąży pobrać aktualizację, zanim przeczytasz, co się zmieniło. U nas zaraz nowy hymn męskiego grania.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Ctrl F. Szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
11: Ruszaj w trasę pewnym autem. W Eurosamochody sprzedaż korzystnie stary i wybierzesz nowy spośród 500 aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy złotych. Wałmiedze Szyński 117. Eurosamochody.pl.
12: Wymienił pan stary piec na nowy.
13: Oszczędniej jest i mniej kopci.
12: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
14: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
12: Jak pan grzeje bez opału?
15: Mam pompę ciepła, gmina da dotację.
12: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
16: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
17: Nasz ulubiony grzech?
18: Pycha!
17: Bo cateringu Robin Food grzech nie spróbować. Sprawdź aktualne promocje na robinfoodcatering.pl. Robin Food trafia w punkt.
19: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
20: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
12: Wymienił pan stary piec na nowy.
13: Oszczędniej jest i mniej kopci.
12: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
14: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
12: Jak pan grzeje bez opału?
15: Mam pompę ciepła, gmina da dotację.
12: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
16: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
21: ZUS, podatki, czynsz, konto...
22: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
21: Ty nie?
22: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
21: Płacą ci? Dużo?
22: 4000 się uzbierało.
21: No żartujesz.
23: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
24: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
27: I po reklamie.
28: Muzyką się żyje.
29: Ten weekend Igo zapamięta na długo. Artysta zagra 2 koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dzień później, czyli jutro. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy. To m.in. Bruce czy To nie koniec. Dzisiaj głośno będzie też też w Warszawie. Czas na drugi dzień Orange Warsaw Festival. Na scenie m.in. Olivia Dean, to brytyjska artystka znana m.in. z hitu Man I Need czy So Easy. Z polskich artystów zagra na przykład Jan Rapowanie czy Sokół. Znowu im się udało hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magneryk, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na ulubione kawałki, a nowe notowanie, jak zawsze, w piątek po 18:00 zaprasza Michu Sobkowski. Czy da się hitami poprawić sobie humor? Da się i zaraz wam to udowodnię. Zagram wspomniane pierwsze miejsce gorącej dwudziestki, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino i nareszcie, a do tego Ritual i Tiesto będzie. Ja jestem Mati Fuczyło, cześć! No to gram. Ja się

0: Dokładnie tak nazywa się ten hit, Mr. Know It All. To Teddy Swims, FST, 17 minut po 17. Przed chwilą przeglądałem Face'a. I warto to robić, bo tam można zobaczyć na przykład zdjęcia z naszej akcji Odlot Ściśle Tajne. Youngest, Kama i Wiktor są w Maladze i smażą się na słoneczku. I możecie to zobaczyć na Face'ie i na Instagramie. Ale ja, przeglądając media społecznościowe, zobaczyłem, uwaga, Puff Beatsa, jego post. Mówię o producencie muzycznym, którego dobrze możecie znać z Eski i który to uwielbia góry. I dlatego w duecie z influencerem, Patecem, który też góry kocha, postanowili wybrać się do Pakistanu na jeden z ogromnych szczytów Karakorum. No i żeby było śmieszniej, to ten szczyt nie ma nazwy, bo nikt jeszcze na nim nigdy nie był. A Patec i Puff Beats planują być pierwsi. Ja już mam nazwę i trzymam kciuki, ale nazwa to Polska Górą. A wy macie jakieś pomysły? Radio SK. U nas zaraz pomysł na hit Bruno Mars i I Just Might.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
3: Harmonizer.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: I po reklamie.

0: Polymers Hearts Keeps a Beat. W poniedziałek Dzień Dziecka, a my urządzamy go wcześniej, już dzisiaj.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski, tak nazywa się konkurs, który trwa na sk.pl i do którego za darmo możecie się zgłaszać. Rozdajemy wam i waszym pociechom kaski. W końcu od środy one będą obowiązkowe poniżej 16 roku życia i na sk.pl zgłosiła się do nas Jagoda. Cześć Jagoda.
2: Cześć.
0: No, ty masz taki specjalny plan na połączenie dnia mamy i dnia dziecka, prawda?
2: Dokładnie.
0: No to dokładnie. Opowiadaj, co to za plan?
2: Wymyśliłam sobie, że ja już umiem jeździć na rolkach. Mm-hmm. Moja córa, że tak powiem, złapała baktyla na łyżwach, mm-hmm. że połączymy po prostu jeden dzień z drugim dniem. Ja będę jeździła dalej na rolkach i ją uczyła, a ona, że tak powiem, złapała ten pomysł, ucieszyła się i planujemy sobie zakupić rolki. Już mamy nawet wybrane, czarne z różowymi świecącymi kółkami, chociaż moje dziecko ostatnio powiedziało, że ona by wolała z niebieskimi, więc musimy tutaj jeszcze przedyskutować. Mamy już, tak powiem, ochraniacze na kolana i na nadgarstki, a brakuje nam tylko kasków, więc postanowiłyśmy się zgłosić do was. I może nam się uda wygrać.
0: Jagoda, w takim razie załatwione kaski dla ciebie i dla twojej córy lecą do was. Co
2: super.
0: Wy na to?
2: Bardzo się cieszymy, jesteśmy zachwycone. Moja młoda tu skacze z radości. Już nie możemy się normalnie doczekać.
0: No to
2: teraz
0: ja...
2: niech przyjdą jeszcze rolki wymarzone.
0: Tak jest.
2: I ruszamy przed ciebie.
0: No dobrze, no to ja skaczę razem z wami, a wy pamiętajcie, że na sk.pl też możecie się zgłosić.
2: Super.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Wymienił pan stary piec na nowy.
9: Oszczędniej jest i mniej kopci.
8: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
10: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
8: Jak pan grzeje bez opału?
11: Mam pompę ciepła, gmina da dotację.
8: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
12: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
15: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
16: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Krzesła z technoratanu, wygodne, stabilne, łatwe w czyszczeniu. Teraz tylko za 69 zł zamiast 159. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
17: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
18: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
19: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
18: Lesmes, less stress.
20: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
21: Dynamika, która wyznacza standardy.
3: przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive, teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Eurosamochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Międzyszyński 117. www.eurosamochody.pl.
23: I po reklamie.
24: Esko.

0: Another E54 Ultra Talk to You. I 6 minut zostało do godziny 18. Tak brzmi Sobota z Eską, a jak brzmi Eska to History Radio? To jest nowość, która czeka na Was w aplikacji Radia Eska i na Eska.pl też. Zabawki prowadzą własne radio, nadają komunikaty z podłóżka na przykład, a do tego usłyszycie tam też głosy znane z Toy Story Disneya i z Radia Eska. Zresztą posłuchajcie sami.
1: Jestem z Ciebie dumny, kowboju.
2: Eska Toy Story Radio!
3: Są zabawki odważne, są zabawki szybkie.
4: Już lecę, pani!
5: Dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem.
6: Jesteście gotowi?
7: O, widoczność zerowa!
8: Na koniec świata! I jeszcze dalej!
2: Eska Toy Story Radio! Słuchaj w aplikacji Radia Eska!
0: No to co? No to do usłyszenia. Za chwilę usłyszycie Dawida Wajdę w imprezce. Radio Eska! Mati fuczyło? Dzięki, cześć!

0: Eska. Reklama.
1: Dzień dziecka w stolicy. Już w niedzielę 31 maja Hula Kula zamieni się w prawdziwe centrum rodzinnej zabawy. Na scenie wystąpi Roxy Węgiel. Czekają na Was animacje, konkursy i mnóstwo atrakcji. Bilety na hulakula.com.pl.
2: Wymienił Pan stary piec na nowy.
3: Oszczędniej jest i mniej kopci.
2: Przyłączyli się Państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
2: Jak Pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła, gmina dała dotację.
2: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: 18,47,12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24,30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Rodzinna rozrywka w jurajskim klimacie? Od 30 maja otwieramy dla Was wrota Lost World. Świata pełnego przygód, edukacji i gigantycznych emocji. Przed Wami ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych ekspozycji. Blisko 30 ogromnych dinozaurów. 20 różnych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Bilety dostępne na miejscu i na lostworld.pl. Zapraszamy od 30 maja na Ford Vola 22. Więcej na fanpage'u Lost World.
20: I po reklamie.
21: Warszawa na czasie.
22: Paulina Chorbatowska, cześć, witajcie. Już jutro w Hula Kula specjalne karaoke, warsztaty, a o 14 koncert Roxy. Dziś z kolei o 20 impreza z DJ-em, więc to dobra okazja, żeby poszaleć na parkiecie. Wcześniej oczywiście możecie wpaść na kręgle albo bilard. A wieczorem o 21.30 River Lights, czyli jedna z najbardziej spektakularnych imprez wodnych w Polsce i symboliczny start letniego sezonu nad Wisłą. A o 22.00 dziś w Tygmącie startuje Latino Hit Party.
23: Żyje. To będą trzy imprezowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's get it started. I got a feeling, czy Where is the love? Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show State of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni, 13, 17 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieć dla was bilety. Raper idzie na wojnę z supermarketem. Ten typ mes twierdzi, że jego głos został nielegalnie wykorzystany w reklamie znanej sieci sklepów. Według artysty muzyka w spocie reklamowym mocno przypomina jego sposób śpiewania. Jak mówi prawnik rapera, mówimy tutaj zarówno o barwie głosu, tembrze głosu, charakterystycznych sposobach śpiewania, jak intonuje końcówki. Ten typ mes domaga się usunięcia reklamy i wypłaty odszkodowania. Sieć sklepów odpiera zarzuty i podkreśla, że w spotach nie wykorzystano głosu rapera. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi, przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Muszę przyznać, że dawno mnie tu nie było po tym spektakularnym remoncie. Wszystko nowe, wszystko pachnie, wszystko pięknie, wszystko ładnie. Patrzę na utwory, które będę wam dzisiaj grał i muszę przyznać, że my, SK, mamy rozmach. Dawid Wajda, cześć, witajcie.

0: melodia, melodia.
1: I tak subtelnie, powoli, zaczyna się ta imprezka. Od czegoś trzeba zacząć, prawda? Sanach i Melodia, 11 minut po 18. W Esce dzisiaj zabawa, w Esce dzisiaj sportowo. Obserwujemy cały czas finał Ligi Mistrzów. PSG i Arsenal, i kto nie ogląda, może już się spóźnił na pierwszą bramkę. Trwa 10 minuta tego spotkania, a w 5 minucie już był gol dla Arsenalu. 1-0 w finale Ligi Mistrzów. Arsenal póki co wygrywa z PSG. Jeśli chodzi o sportowe emocje, ich u nas nie zabraknie, bo przecież SK daje kaski. I już za chwilę kolejne kaski do kogoś z was polecą.

0: buja, buja. Tak samo można się bujać na przykład jadąc na rowerze.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, a żeby jechać na rowerze bezpiecznie, potrzebny jest kask. I te kaski SK przecież rozdaje. Ze mną Karolina. Dzień dobry, Karolino.
2: No dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ty byś bardzo chciała kask dla siebie.
2: Bardzo.
0: I nie tylko, prawda?
2: Nie tylko, nie.
0: No to któż to jest, co by chciał dostać kask od nas?
2: Córka moja.
0: Dobra, a to jakaś szczególna okazja chyba jutro jest z tego, co słyszałem.
2: Pierwsza komunia święta.
0: Dobra, i to nie tylko jeden powód, do którego się do nas zgłosiłaś, bo jakby córeczka jest chyba niechętna za bardzo na jazdę w kasku, co?
2: Niekoniecznie właśnie. Trzeba by ją jakoś zmotywować specjalnie.
0: A mówiłaś córeczce, że od 3 czerwca to już trzeba jeździć w kasku, bo jak nie to mandat?
2: Mówiłam.
0: I co, też nie dociera?
2: No, tak się patrzy na mnie dziwnie, ale jaki mandat?
0: Okej, to czekaj, to jak od radia dostanie kask, to już musi jeździć, co?
2: Dokładnie.
0: No to słuchaj, dostaję cię dwa kaski, jeden dla ciebie, drugi dla twojego dziecka. Co ty na to?
2: Rewelacja. Dziękuję ślicznie. Strasznie się cieszę, to jest taka niespodzianka, super.
0: Jak ma córeczka na imię?
2: Milena.
0: Karolina pozdrawia Milenę. Tak powiem, to będzie miło córeczce?
2: Bardzo.
0: Wszystkiego dobrego, Karolinko. Trzymaj się szerokości,
2: dziękujemy,
0: przyczepności na trasach rowerowych w całej Polsce. Kolejne kaski też w kolejnej godzinie, więc zgłaszajcie się już teraz na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową, Mastercard

0: Niektórzy mówią kiedyś to było, a w tym przypadku kiedyś to będzie. Better Times od Robina Schulza. Tu Radio SK, pół godziny zostało nam do 19. Spoglądam na Ligę Mistrzów, na finał. Dalej 1-0 dla Arsenalu. Przypominam, że gra z PSG w finale tych najlepszych rozgrywek piłkarskich na naszym kontynencie. Muzycznie my też się rozgrzewamy, bo na stadionie gorąco. Na grillu mam nadzieję też gorąco. Ja bym chciał się od was pewnej rzeczy dowiedzieć. Chciałbym się od was dowiedzieć, co dzisiaj wrzucacie na ruszt. Dosłownie i w przenośni, bo być może są tacy, którzy łączą Ligę Mistrzów z czymś, co później wyląduje w naszych brzuszkach. Smażycie, grillujecie albo może nawet bez grilla. Co wrzucicie dziś na ruszt? Dajcie znać. Radio
1: SK. Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Wymienił pan stary piec na nowy.
11: Oszczędniej jest i mniej kopci.
10: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
12: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
10: Jak pan grzeje bez opału?
13: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
10: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
14: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
15: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
16: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
17: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
19: No wiem.
18: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
19: Ej, to już przesada.
18: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
20: Chcecie wygrywać więcej?
21: Tak!
20: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
21: Ale to kręci!
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
23: 18,47,12.
24: Co liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
24: To ja też chcę.
23: 24,30.
25: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: To będzie ostatnia reklama.
0: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
0: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: I po reklamie.

0: No to trzeba szybko jeść, żeby nie wystygło. Proste. Kuba i Kuba w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 19. Było pytanie, jest i odpowiedź.
1: Hej, SK, pytacie, co wrzucamy na ruszt? A przynajmniej co ja wrzucam na ruszt, tak w przenośni, to sprzęgło i skrzynię do Fiata. To dzisiaj wrzucam na ruszt.
0: Niektórzy bardzo, bardzo zapracowani podczas tego finału Ligi Mistrzów. 1-0. Przypominam, Arsenal wygrywa z PSG. A jeśli ktoś naprawdę coś by chciał na ruszt wrzucić, na przykład niemięsnego, to pierwsze kurki pojawiły się już w lasach. Grzybiarze podobno ruszyli po zbiory. Po tych wiosennych opadach zaczęły się pojawiać. Normalnie kurki rosną od czerwca do października, ale najlepsi grzybiarze wiedzą, gdzie szukać tych majowych, bo to są po prostu kozaki.

0: Sobota, godzina 18:54. Pani Oliwio, pani sobie nie wyobraża, jak nam to było dzisiaj potrzebne. Oliwia Rodrigo Bradiewska, Drop Dead. Tak wam gramy, a możemy też grać bajkowo, możemy też grać słodziutko. Wczoraj w naszej apce i na SK.pl ruszyła zupełnie nowa stacja radiowa. Czegoś takiego w polskiej radiofonii jeszcze nie było. SK to History Radio. Jeżeli pamiętacie to History ze swojego dzieciństwa, albo macie już sami dzieciaki, to koniecznie pokażcie im ten niesamowity świat zabawek. On brzmi mniej więcej tak.
1: Matko jedyna, jak dobrze, że mnie ktoś porządnie nakręcił. O, już jesteśmy na antenie. Halo, halo, tu DJ Sprężynka. Witam z najlepszego miejsca na świecie, czyli dziecięcego pokoju. Miejsca, gdzie każda zabawka ma swój głos.
0: Prezenterzy Eski, ale i nie tylko. Są jeszcze prezenterzy Eski 2 i aktorzy, którzy w polskiej wersji dubbingowej do tej historii brali udział. Ciekawe, czy rozpoznaliście, kto to przed chwilą się na antenie wypowiadał. Zerknijcie na sk.pl albo do naszej apki. Tam jest nowa stacja.
2: Eska to History Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.

0: worth it. Reklama. Ale jazda. Oddaj stary i weź nowy w Euro samochody. 500 krajowych aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy. W Euro samochody Wałmiedzeszański 117. Eurosamochody.pl.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
7: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczyna natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dzień dobry, sąsiadce.
15: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieckami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
14: To do zobaczenia.
15: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
16: Wymienił pan stary piec na nowy.
17: Oszczędniej jest i mniej kopci.
16: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
18: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
16: Jak pan grzeje bez opału?
17: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
16: Od 1 stycznia 2023 roku zgodnie z uchwałą antysmogową nie możemy używać kopciuchów.
19: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
20: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
21: To będzie ostatnia reklama.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
22: I po reklamie.
23: Muzyką się żyje.
24: Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje się nam gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki. Zalia, Kizo, Grubson, BDS, Bledka, Problem czy Nita. A także Mata, który przypomnijmy, zagrał ostatnio 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam razem z Wami. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. O czym jest Maj?
25: Ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
24: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zjął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik, Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Marią Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieli dla Was bilety. A dzisiaj wieczorem bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa Eska Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się Agnieszka Chylińska i Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz. Jutro z kolei na Eska Music Tour zagra Bryska. Wstęp darmowy. Imprezę prowadzi Kasia Wesierska i Michu Sobkowski.
0: Freska.
24: Dwie minuty po godzinie siódmej. Dzisiaj dzień ziemniaka. Mówiliśmy też o tym, co wrzucacie na róż, dosłownie i w przenośni. Może ziemniaczek, jakby ktoś nie chciał się za bardzo natłuszczać, a to jest dobry protip na dzisiaj, bo ziemniak to warzywo, pomidor na przykład to też warzywo. Zatem frytki z ketchupem to taka lekka sałatka warzywna. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: Po prostu do soboty. Pumcyk, pumcyk, pumcyk, umcyk. I można sobie zmieniać kiełbasę z lewej na prawą albo z prawej na lewą. 11 po 19.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To cała prawda, święta prawda. U nas to co nowe, u nas to co dobre. Coś od Fukaja Liwki z akcji Enklawa. To już drugi sezon promujący. Jakby singiel ten promuje kolejny sezon akcji Enklawa. Fukaj Liwka w fajnym utworze, ciekawym, pasującym też do grilla. Sprawdźcie zresztą sami. I tytuł mówi samo za siebie. Chcę więcej. Radio
2: Esko. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ktoś tu nas podgląda ewidentnie. Somebody's watching me na 20 minut po 19. Tutaj SK, patrzymy na wynik Ligi Mistrzów. Druga połowa się zaczęła. Kto nie może oglądać? No, a może słuchać radia? Proszę bardzo, mówimy jak jest. 1-0 dalej dla Arsenalu. PSG musi odgonić straty, żeby pomarzyć o trofeum, doprowadzić do dogrywki, a może jeszcze nawet przed podstawowym czasem gry zakończyć to spotkanie. Słuchajcie, wy cały czas grillujecie, dostaję od was informacje a propos także ziemniaczków, bo dzisiaj ten dzień ziemniaka mamy w kalendarzu. Podobno ziemniaki są najlepsze na odchudzanie, pisze Marek, trzeba je tylko kopać, a nie jeść. To bardzo dobre. No to na trening. No to wszystkich zapraszamy na trening. A szczerze tak naprawdę powiem, nie mam pojęcia, kiedy są wykopki. Wiem natomiast, że teraz jest sezon na Dawida Podsiadło. 21 minut po 19. Zróbcie głośniej pana Dawida. Jest!

0: Coś czuję, że to będzie bardzo emocjonujące spotkanie. Oczywiście mówię o finale Ligi Mistrzów. Karny dla PSG, wykorzystany przez Dembele i mamy 1-1. Ach, to będą emocje. Na bieżąco oczywiście będziemy cały czas śledzić to spotkanie, ale Farben i René Miller za nami, ich body talk, a ciało nam mówi, że może by tak na rower, a jak na rower, to przydałby się kask jeszcze przed 20. Do kogoś z was taki kask, a nawet w liczbie mnogiej, kaski polecą. Jak coś, to SK.pl, tam się jeszcze można zgłosić.
1: Reklama. Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.pl.
2: Wymienił pan stary piec na nowy.
3: Oszczędniej jest i mniej kopci.
2: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
2: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
2: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
8: Ruszaj w trasę pewnym autem. W Eurosamochody sprzedaż korzystnie stary i wybierzesz nowy spośród 500 aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy złotych. Wał Miedzeszyński 117. Eurosamochody.pl.
9: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
10: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
9: Co nas czeka?
10: Cały weekend bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
9: A Artbox Experience?
10: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
9: Zapowiada się dobra zabawa.
10: Tak, 30 i 31 maja świętujemy weekend dziecka w Fabryce Norblina.
11: Rodzinna rozrywka w jurajskim klimacie? Od 30 maja otwieramy dla Was wrota Lost World, świata pełnego przygód, edukacji i gigantycznych emocji. Przed Wami ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych ekspozycji, blisko 30 ogromnych dinozaurów, 20 różnych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Bilety dostępne na miejscu i na lostworld.pl. Zapraszamy od 30 maja na Ford Vola 22. Więcej na fanpage'u Lost World.
12: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
15: I po reklamie.

0: To oczywiście pani Nelly Furtado. 16 minut zostało nam do godziny 20. Pora kolejny raz zadbać o wasze bezpieczeństwo.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, od 3 czerwca każde dziecko poniżej 16 roku życia ma mieć obowiązek jazdy w kasku. Nieważne, czy to jest hulajnoga, nieważne, czy to jest rower taki normalnie, co się kręci pedałami, czy to jest rowerek biegowy. I celowo mówię o biegowym, bo domyślam się, że w przypadku Ani to chyba na razie tak jest, chociaż mogę się mylić. Dzień dobry, Aniu, tutaj jakieś szepty słyszę, chyba
2: dzień
0: sam
2: dobry.
0: Zainteresowany jest namawiany do tego, żeby się wypowiedział, co?
2: No, wypowiedzieć się nie będzie chciał, ale jest w pobliżu.
0: Dobra, ile twój synek ma? 3, tak?
2: Tak, 3-latka.
0: Już ma skończone?
2: Nie, 6 czerwca będzie właśnie kończył 3-latka.
0: Okej, a powiedz, na czym on śmiga?
2: Jeździ na rowerku biegowym i na hulajnodze. Mhm.
0: A jakiś rowerek już taki, wiesz, już na pedały chcecie wdrożyć? Już dobrze sobie na biegowym radzi?
2: Ćwiczy, tak. Już powoli uczy się kręcić pedałami.
0: Za niedługo będziesz latała z kijem za zwykłym rowerkiem, coś tak czuję.
2: Tak.
0: To słuchaj, Aniu, żeby było bezpiecznie, zarówno do twojego synka, który ma na imię...
2: Jaś,
0: jak i do ciebie leci kask, czyli 2 kaski. Super. Dla ciebie i dla twojego dziecka. Może być?
2: Super, dziękujemy bardzo.
0: Niech się młodzież uczy, jak bezpiecznie jeździć. Kolejna taka okazja oczywiście w kolejnej godzinie, a wy jak wejdziecie na sk.pl, to tam jeszcze możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową.

Połączenie międzypokoleniowe. Madonna i Sabrina Carpenter w Radiu SK. 6 minut zostało nam do 20. Jestem w ciągłym kontakcie z naszą eskową ekipą, która cały czas jest na odlocie, już nie ściśle tajnym, bo doskonale wiemy, że są w Maladze i mamy się połączyć. A oni jadą do centrum Malagi. To ma być łączenie z centrum Malagi. Dostałem informację, mieliśmy opóźnienie, bo jedziemy pociągiem. Pociąg już jest spóźniony o 30 minut. Czyli nie tylko PKP się spóźnia, czyli PKP w Maladze też się spóźnia. Nie, tam jest P Malaga P. Nie. Malaga KP. Malaga K Malaga. Jakoś tak. Tymczasem 1-1. Cały czas patrzę też na Ligę Mistrzów, jeśli chcielibyście być na bieżąco. Chyba będzie dogryweczka. Coś tak czuję. Tu bramkarz teraz leży. No zobaczymy, czy to się jeszcze zmieni po 20, czy nie. Póki co jest 90 minuta. Pewnie coś doliczą. 1-1. A my zaraz wracamy z hitami na czasie w imprezce. Nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama.
1: Rodzinna rozrywka w jurajskim klimacie? Od 30 maja otwieramy dla Was wrota Lost World. Świata pełnego przygód, edukacji i gigantycznych emocji. Przed Wami ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych ekspozycji. Blisko 30 ogromnych dinozaurów. 20 różnych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Bilety dostępne na miejscu i na lostworld.pl. Zapraszamy od 30 maja na Ford Vola 22. Więcej na fanpage'u Lost World.
2: Wymienił pan stary piec na nowy.
3: Oszczędniej jest i mniej kopci.
2: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
2: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
2: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Ale jazda! Oddaj stary i weź nowy w euro samochody. 500 krajowych aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy. W euro samochody Wał Miedzeszański 117. Eurosamochody.pl.
8: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
9: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
8: Co nas czeka?
9: Cały weekend bezpłatnych atrakcji, kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
8: A Artbox Experience?
9: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
8: Zapowiada się dobra zabawa.
9: Tak, 30 i 31 maja świętujemy weekend dziecka w Fabryce Norblina.
10: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes, less stress.
14: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
17: Lecz ja mam inne zdanie.
18: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
19: I po reklamie. Warszawa na czasie.
20: Paulina Chorbatowska, witajcie. Jeszcze do 22 możecie wpadać na Francuską, gdzie trwa Święto Saskiej Kępy. Czekają koncerty, warsztaty i spora atrakcji w sąsiedzkim klimacie. Do 21 z kolei przy Centrum Kultury na Ursynowie trwa Festiwal Street Foodu. Na miejscu 9 food trucków i smaki z różnych stron świata. A o 21.30 warto wybrać się nad Wisłę, bo wystartuje River Lights, czyli największa parada oświetlonych łodzi, które popłyną z dworca wodnego.
21: Muzyką się żyje.
22: Sezon na studenckie imprezy w pełni. W Olsztynie trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dzisiaj ostatni dzień imprezy, a na scenie wielkie gwiazdy nad Jeziorem Kortowskim zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo, Żabson, Guzior, Kuban czy królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Znowu im się udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej 20 Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej 20? No na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu w Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie. Jak zawsze w piątek po 18 zaprasza Michu Sopkowski. Ten weekend Igo z kolei zapamięta na długo. Artysta zagra dwa koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin dzień później, czyli jutro. Ta-dam! Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy. To m.in. Bruce, czy To nie koniec. Jeszcze jest jedna informacja o gipsie. Zmienia nurt dla zainteresowanych, bo ukazał się nowy album artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gibbs tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną taką ścieżkę muzyczną niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się właśnie Igo.
0: Impreska.
19: Impreska.
0: Preska.
19: Impreska.
0: Preska.
22: Jak imprezka, to co gorące musi być. Było dużo o gorącej 20, to może tak trójeczka z tej gorącej 20. Justin Bieber, Nicki Minaj na początku godziny 20. Prawie 3 po. Ja mówię cześć ponownie. Jak coś, to będzie dogrywka w Lidze Mistrzów. Było 1-1.
21: Radio SK, na czasie. Radio SK.
22: A ja się serdecznie witam z wami ponownie. Dawid Wajda. Dobry wieczór już. O, jak to ładnie brzmi.

To jest utwór typu jak grom z jasnego nieba, ale bardzo dobry na tą porę. 12:13. Tutaj imprezka i Imagine Dragons za nami. Za chwilę Taylor Swift. Ja czytam o nietypowej akcji na granicy z Białorusią, bo została zatrzymana Polka, funkcjonariuszka służby celno-skarbowej, zatrzymana pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się przemytem towarów objętych sankcjami na Białoruś. Celniczka przyjmowała łapówki w wysokości co najmniej 162,5 tysiąca złotych. Podczas przeszukania jej pomieszczeń i mieszkania znaleziono większą kwotę gotówki, bo 385 tysięcy złotych i 1990 euro. No i sąd już zastosował wobec tej pani tymczasowe aresztowanie. No słuchajcie, celniczka wpadła na przemycie. To tak jak policjant wpadnie czasem na przestępstwie. Albo strażak na podpaleniu. No mama zawsze powtarzała, z kim przystajesz, takim się stajesz.

0: Gdybym miał keyboarda, to pograłbym sobie tak na keyboardzie. Ale nie mam keyboarda. Tak samo jest z rowerem. Jak nie masz kasku, to nie pojedziesz w niektórych przypadkach.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Na szczęście można komuś taki kask wręczyć, żeby mógł sobie pojechać. Wchodzicie na sk.pl i piszecie, dlaczego potrzebujecie kask dla swoich młodych, tak to nazwijmy potocznie, i dla siebie. Z nami Grzesiu, dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: A w zasadzie dobry wieczór. Grzesiu, ty masz w domu jakąś gawiedź, która chce jeździć na rowerze?
2: Tak, mam syna 11-letniego, no czy on chce jeździć na rowerze, to za dużo powiedziane, bo właśnie szuka sobie wymówek cały czas, żeby na tym rowerze nie jeździć.
0: Okej, i teraz pewnie znalazł informację o tym, że musi być obowiązek jeżdżenia w kaskach, tak?
2: Oczywiście, jak najbardziej, i to jest jego kolejna wymówka.
0: Tata, nie idę na rower, bo nie mam kasku!
2: Dokładnie.
0: A ty mówisz, no dobra, nie, na razie nie możesz mówić, no dobra, bo teoretycznie jeszcze bez kasku może jeździć, nie? Ale dla bezpieczeństwa lepiej taki kask mieć, a od 3 czerwca to już w ogóle mandaciki mogą się posypać i tak dalej, ale nie o mandaty chodzi, a o bezpieczeństwo.
2: Bezpieczeństwo.
0: Grzesiu, ile syn ma lat? 11, tak? Mówiłeś?
2: Syn ma lat 11, tak.
0: 11 lat. Jak ma na imię?
2: Aleksander.
0: Zatem, Grzesiu, do ciebie i do Olka lecą od nas dwa kaski.
2: Wow, super, nie wierzę, naprawdę, dziękuję bardzo.
0: Ależ proszę cię bardzo, możesz też czułe słowa do syna powiedzieć, typu, dawaj młody na rower.
2: Z młodym często was słuchamy, także jak się dowie, że byliśmy w ESCE, także będzie naprawdę zadowolony i szczęśliwy.
0: Pozdrawiamy w takim razie ciebie, pozdrawiamy syna i jeszcze raz to powtórzę, szerokości, przyczepności i niech się przyda ten sprzęt. Jeszcze będziemy dzisiaj rozdawać kaski, więc kto ma ochotę, sk.pl, tam zgłoszenia przyjmuję.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Oni o ostatnim dniu lata śpiewają, a pierwszy dzień lata dopiero za 22 dni. Ale odliczamy, odliczamy. W Radiu SK ostatni dzień lata, właśnie 35 minut po 20. My ruszyliśmy wczoraj z nowym radiem. SK Toy Story Radio. Odpalcie apkę Radia SK i sprawdźcie SK Toy Story Radio. Radio, które mogłoby zaistnieć w świecie zabawek. To wszystko z okazji piątej części Toy Story i z okazji Dnia Dziecka. Jeśli chcielibyście jakiś prezent dla dzieci zrobić, to można im włączyć właśnie SK Toy Story Radio. Są tak, reklamy dla zabawek, komunikaty o zagrożeniu odkurzaczem, czy na przykład newsy spod łóżka.
1: Wielki powrót legendy, o której młodsze zabawki słyszały już tylko w opowieściach. Do pokoju wraca kolorowy bączek. To są informacje spod łóżka. Miś pod łóżko. Zabawka rodziców odnaleziona na strychu. Kolorowy bączek znalazł się w naszym pokoju dziś rano.
0: Jak słyszeliście, same poważne newsy. Tylko w Radiu SK Toy Story. Zapraszam was, żeby się pobawić i posłuchać.
2: I będziemy tam wszyscy razem.
3: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
5: Reklama. Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
6: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Eurosamochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Miedzeszyński 117. www.eurosamochody.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: I po reklamie.
13: SK.

0: ała, aż mnie boli kark od bujania tą głową. Tak właśnie grają Kunksi w Radiu SK. 10 minut do godziny 21. Pora się w końcu połączyć. Łączymy się z naszą ekipą, która ma odlot ściśle tajny. No już nie taki ściśle tajny, bo wiemy, że są w Maladze. Ja wiem, że jechaliście do centrum Malagi, jechaliście pociągiem i był on opóźniony, tak? Halo?
1: Tak, tak, faktycznie. Z lekkim opóźnieniem, ale w końcu się udało. Również z przygodami. Przepraszam, kto wsiadł do pociągu bez biletu i pojechał sam?
2: Dzień dobry, tak to ja.
3: Ale wysiadła na pierwszej stacji i my dołączyliśmy po 20 minutach do pierwszej stacji i jesteśmy wszyscy cali i zdrowi w centrum Malagi.
2: Tak jest, znaleźliśmy się wszyscy.
3: Brawo na pani, brawo!
1: Grupa gigantyczna pod wezwaniem, jesteśmy w centrum Malagi. Co was już zaskoczyło i wygląda inaczej niż w Polsce?
4: Przede wszystkim jest bardzo dużo zieleni, bardzo dużo palmy i fajne kamieniste podłogi, zwane, przepraszam,
5: droga. To piękna tu podłoga.
2: No co, palemki, ja jestem zakresowana palemkami.
1: I nie chodzi o te wielkanocne.
5: To jest. No a co przed nami? Bo przed nami wieczór się szykuje, jak mawiał klasyk, siemano, jest 20 rano.
3: Czy macie jeszcze siłę tu być?
6: Jest wspaniale, naprawdę cudownie. Cały czas już zwiedzamy Malagę. Gdzie jest ta katedra, którą mieliśmy zwiedzić?
5: W lewo, prosto i do przodu.
6: Dziękuję bardzo, idziemy tam.
0: Idźcie tam, idźcie tam. Najlepiej przed siebie. To jest najlepszy kierunek, jak słyszycie. Kama, Jankes i Wiktor nakręcają tę imprezkę, która jest także w takim razie w Maladze. Jutro podobno też łączenia, tylko jak oni pójdą w tango, to czy będą? Nie obiecuję. Radio SK. Ale postaramy się połączyć. Wow.

A jednak emocje do samego końca. W finale Ligi Mistrzów konkurs rzutów karnych po krótkiej przerwie. Jak będziemy się słyszeć po 21, już będziemy wiedzieć i powiem wam, kto wygrał tegoroczną edycję Ligi Mistrzów. Bądźcie blisko.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Warszawa na czasie.
12: Paulina Chorwatowska, cześć, witajcie. Już jutro od 12 kolejny dzień Ursynowskiego Festiwalu Street Foodu. To przy Centrum Kultury na miejscu 9 food trucków, strefa chill i dmuchańce dla najmłodszych. W ten weekend Julinek Park zaprasza na cyrkowy dzień dziecka. Będą pokazy, warsztaty i wodne atrakcje, a część wydarzeń jest tłumaczona na polski język migowy. Jutro także dzień dziecka w Łazienkach Królewskich. Od 11 czekają warsztaty, gry terenowe, spektakle i koncerty.
13: Muzyką się żyje.
14: Czegoś takiego jeszcze nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego rotowania Gorącej Dwudziestki w SC. A teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i w Warszawie. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. W ostatnim czasie mamy prawdziwy wysyp światowych gwiazd w Polsce. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida. Już byli, a za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu i Neo i Akon w ramach Light This Tour. Przystanek w naszym kraju zrobią już jutro w Łodzi. Wystąpią w Atlas Arenie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Last Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów też, m.in. bracia Kasperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Trzy po dziewiątej, czyli 21:00. W Paryżu będzie dzisiaj także imprezka. Paris Saint-Germain wygrywa tegoroczną Ligę Mistrzów. Ależ tam się teraz muszą cieszyć. Cześć ponownie.

12 minut po godzinie 21. I tymi utworami udowadniamy, że płynie muza przez miasto i to dosłownie, bo ja sobie wyobrażam, jak jedziecie już tymi opustoszałymi ulicami waszego miasta, delikatnie szybka uchylona, fala ustawiona na eskę, no i leci sobie taka Selena Gomez, a za chwilę poleci Teddy Swims i dalej będzie płynąć muza przez miasto. Niech płynie, tylko zaraz z samochodu przesiadamy się na rowery, bo jeszcze kolejne kaski chciałem rozdać w tej godzinie. Kto jeszcze nie wie, o co chodzi, to rozdajemy kaski. Po prostu. SK.pl, tam zgłoszenia.

0: Tak się właśnie powinna kończyć jazda bez kasku na rowerze słowami o-o, o-o. Dobrze śpiewa Tovlow w Radiu SK. 21 minut po 21. Z nami już Miłosz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Miłosz, wszedłeś na SK.pl, napisałeś o córce, no i musiałem do ciebie, słuchaj, zadzwonić, no. Miłosz napisał, że córka jest prawdziwym sportowcem. No to jak ktoś wyczynowo jeździ, to musi kask mieć. Oczywiście pytam od razu, w przenośni czy dosłownie to napisałeś?
1: W przenośni troszeczkę. Ale lubi. Córka lubi jeździć na rowerku, naprawdę stara się codziennie, jak są ciepłe dni, jeździć.
0: Dobra, a gdzie po czym jeździ, że tak powiem?
1: No, po ścieżkach rowerowych.
0: Po ścieżkach rowerowych, bo jesteście z?
1: Z Krakowa.
0: A to tam dużo ścieżek rowerowych. Wawel można tyle razy dookoła wjechać i w ogóle wzdłuż Wisły piękna ścieżka, prawda?
1: Dokładnie.
0: Rowerowa jest w Krakowie.
1: Na Błoniach też.
0: I o, Błonia raz objedziesz, już masz z 8 kilometrów czy więcej chyba, nie?
1: No, tak jest.
0: Czyli troszkę kilometrów dziennie córeczka robi.
1: Zgadza się,
0: jak
1: zgadza
0: ma na
1: się.
0: Imię, powiedz?
1: Oliwia.
0: Oliwia, no to Miłoszu, do ciebie jeden kask, do Oliwii drugi kask. Proszę bardzo.
1: Super. Bardzo dziękujemy. Super, jesteście wspaniali.
0: Wiemy Miłosz, że jesteśmy super. Bezpieczeństwo przede wszystkim ściskamy, pozdrawiamy. Bezpiecznie tam na tych ścieżkach rowerowych w Krakowie.
1: Dziękujemy.
0: Ależ proszę, oczywiście kaski będą jeszcze rozdawane. Musicie uważnie słuchać Radia SK. Na dziś to już ostatni kask, tak powiem, ale SK.pl, zgłaszajcie się i być może jeszcze do kogoś z was kaski polecą. Może, co ja mówię. Na pewno.

Kygo, Khalid, Griffin w Radiu SK, 21:33. Celowo mówię godzinę, tak podkreślam ją, bo przed chwilą napisał Adrian wiadomość na Messengerze. Dmucham, dmucham i grilla nie mogę rozpalić. I tyle. Nic więcej Adrian nie napisał. No Adrian, co ci możemy powiedzieć? No, jedno już wiemy na pewno o tej porze. Jak rozpałka, to na pewno nie wpłynie.

0: jeszcze na...
1: Doskonała. Kasia Sochacka. Ach, taka nostalgia mnie wzięła troszeczkę. Dzisiaj jest ten dzień ziemniaka, o którym mówiłem, co nie? No i tak sobie wyobraziłem, słuchając tej Kasi Sochackiej, że jest już tak końcówka lipca. Taka gorąca noc jest. Siedzimy przy ognisku na jakimś biwaku i właśnie wyciągamy tego ziemniaczka z ogniska. I sobie jemy. I sobie rozmawiamy. W ogóle jedzenie ziemniaków przynosi niesamowite mowy motywacyjne. Nie wiem, czy kiedyś tego doświadczyliście, takiego, czy słyszeliście w ogóle to zdanie. Bo słuchaj, jeżeli ziemniak może stać się bimbrem, to ty możesz zostać kim tylko chcesz, wiesz?

Ci goście robią Moving to the Sun. Ja teraz robię Moving to the Moon. Czyli ściskam i pryskam, chciałem powiedzieć, ale zostawiam was w doborowym towarzystwie hitów na czasie. Po 22:00 Eben, będzie Alex Warren, będzie Katy Perry, czyli taka muza, na jaką sobota zasługuje. Dawid Wajda, dzięki za dziś, do usłyszenia.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji Autopro.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Radio SK.
1: W życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodzić, aż wszystko osiągnę.